to był szewc nas chwał, co bez mrugnięcia okiem odważnie się do walki brał z okrutnie srogim smokiem.

0: wyrwałem. Ja wasz los polepszę.
1: Dratewką zaniepokojeni, zanudźmy więc refrenik.

otacza tłum baranów i pochylając łby ponure, barany ryczą chórem. Łby nasze twarde jak taran, w nich jedna myśl, bądźmy szczerzy, toć smoka zmógł nasz przodek baran i nam się za to należy. Ten weź dratewko kierunek, bo chcemy lubić swych władców. Zapewnisz nam wikt, o pierunek, i z nas wybierzesz doradców. Serce dratewki stuk puk, twarz do baranów się szerzy. Mam u nich dług,

0: Poczciwy szewc zwycięży w smokach, a koszy stają barany.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Pisanie, śpiewanie piosenek na estradzie już parę lat, sporo ponad 20. Tego materiału, jaki chciał przedstawić swoim czytelnikom, zbierało się dużo i trzeba było, rzecz jasna, dokonać jakiegoś wyboru. Rzecz w tym, że ja tego wyboru nie dokonuję sam. A jak Państwo wiecie, co dwie głowy, to nie jedna. Tych głów jest zresztą sporo więcej zawsze. I wybrany materiał postanowiłem uszeregować chronologicznie. Uważam, że są pożytki płynące z takiego szyku chronologicznego, bo w ten sposób szanowny odbiorca może sądzić, czy ten tak zwany artysta, który przed Wami stanął, to się trochę rozwinął przez te 20 lat, czy jedynie może odcinał kupony od tego, co zdziałał kiedyś. Jest też trzecia możliwość, że mógł zgłupieć w tym trakcie. To jest bardzo częsty objaw u facetów, którzy biją brawo. Nie tylko wśród artystów.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Halo, dzień dobry, zbliża się godzina szósta. Słuchajcie, to jest wtorek, prawda? Ale taki bardzo nietypowy. Policzyłem sobie to i zauważyłem pewną prawidłowość. Jeżeli wczoraj był poniedziałek i rozpoczęliśmy tydzień, a jutro jest środa nazwana małym piątkiem, bo w czwartek rozpoczyna się długi weekend czerwcowy z Bożym Ciałem w tle, to znaczy, że wtorek jest środą, bo mamy środek tygodnia. I to są 3 dni pracy dla 4 dni wolnego. Za taką sytuacją jestem. Żeby jeszcze ta pogoda była dobra, bo dzisiaj znowu burze z gradem, silniejszy wiatr, to w centrum i na wschodzie. A za moment szczegóły, bo wcześniej informacja od was.
1: Południe, wschód Polski, to takie przechodzą drobne deszcze, to nie są ulewy. To pada, za chwilę wyschnie, pada. Nie zapominajmy, że mokry asfalt to droga hamowania nam się przynajmniej 2-3-krotnie wydłuża. Miejmy to zawsze w pamięci.
0: Święte słowa. A przy okazji tego mokrego asfaltu, to tak patrzę sobie, że może być mokro w całej Polsce, to za sprawą dużej wilgoci w powietrzu, a szczególnie w centrum, bo tu padało, i na wschodzie, również północnym wschodzie, gdzie jeszcze teraz gdzieniegdzie może i padać, i delikatne zjawiska, te mocniejsze, silniejsze, ekstremalne, pogodowe mogą występować. A co będzie w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to spieszę wam o tym wszystkim opowiedzieć, bo w dzień na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, szczęśliwi. Tym bardziej, że u nich tam dzisiaj 27 stopni Celsjusza nawet, właśnie na zachodzie Polski. Co prawda na wschodzie i w centrum okresami może być więcej chmur i po południu przelotny deszcz. Na wschodzie także burze lokalnie z gradem i tutaj może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura, tak jak wspominałem, na zachodzie najcieplej, bo 27 kresek powyżej zera, w centrum też ciepło, bo 23 stopni Celsjusza. Chłodniej, ale całkiem przyjemnie. Na Podkarpaciu i Podhalu 19 stopni. W czasie burz oczywiście, gdy będą występowały na wschodzie Polski, porywy wiatru silniejsze do około 60 km.

0: km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co? Zaczynamy ten wtorek, który tak naprawdę można powiedzieć, że jest środą. A to oznacza, że jutro mały piątek. Znaczy prawdziwa środa, ale już przed weekendem tym długim czerwcowym. Ale piękny tydzień. Dobrze się to wszystko zaczyna, fajnie się klei. Ja wam życzę oczywiście przyjemnego dnia i mówię dzień dobry. Patryk Kuliszewicz, zapraszam.

0: gdzieś między 6.09 a 6.11. Jest godzina 6.10. Martyna Jakubowicz to za nami oczywiście. Ty się nie śmiesz.
1: No nie, no właśnie, czekam na puentę.
0: Gdzieś między 6.09 a 6.11. Tytuł piosenki był gdzieś między.
1: No tak.
0: A mamy 6.10, właśnie gdzieś między 6.09 a 6.11. Czego
1: poranny
0: tu nie rozumiesz?
1: Poranny żart prowadzącego, bardzo dobrze, już za nami na szczęście.
0: Nie no, serio?
1: No dobrze, śmieszne było.
0: Inteligentne.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Czyli nie dla wszystkich.
1: Ale ja się spodziewam od ciebie jeszcze czegoś więcej.
0: Dobrze. Tak?
1: Tak.
0: A ja się spodziewam odpowiedzi na pytanie Marosia, chociaż ja ją znam. To jednak zapytam ciebie, a co to za mgła?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie.
0: Dzień dobry panie Patryku, dzień dobry panie Jakubie.
1: Kłaniam się, dzień
0: wszystkim
1: dobry.
0: Państwu życzę szerokości i udanego dnia. Maroś z Warszawy, no to pytanie, co to za mgła?
1: Też zadawałem to pytanie, kiedy po piątej wyjeżdżałem z domu.
0: Ja wiem.
1: No?
0: To jest mgła taktyczna. Pogoda taktycznie wysyła taką mgłę, żeby potem zaskoczyć nas pięknym słońcem w ciągu dnia. No słuchaj, dzisiaj nawet 22 stopnie.
1: No tak, to przyjemnie.
0: Będzie cieplej niż wczoraj, więc ta mgła ma nas zmylić. To jest mgła taktyczna.
1: No dobrze, dobrze. Masz fajne znajomości.
0: Czy wy się ze mną zgadzacie? Mam nadzieję, że tak. A przy okazji, cześć, tu Michał z Kangura. Pozdrawiam serdecznie z trasy. Lecę dzisiaj z Koźmic Wielkich na Częstochowę. Mam nadzieję, że droga czysta i przyjemna. Zaraz ci sprawdzimy tę trasę. A, i pozdrawiam panią Sylwię z Sieroszewskiego, która nie wierzyła wczoraj, że to ja. I zachęcam ją do zainstalowania aplikacji PRK. No to mamy ambasadora. Michał z Kangura.
1: I my też zachęcamy od
0: i
1: razu.
0: I tak trzymać. I tym bardziej panią Sylwię z Sieroszewskiego gorąco pozdrawiamy. To się rozgadaliśmy. Czas na informacje drogowe.
2: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne spowolnienia i poranne korki już obserwujemy w województwie mazowieckim, zwłaszcza droga krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza jest zakorkowana w kierunku Warszawy, a ekspresowa ósemka w samej stolicy już także jest zatłoczona i właściwie zakorkowana, jak zwykle o tej porze, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Przypomnę, że droga krajowa nr 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Łochowem jest zablokowana w obu kierunkach i te utrudnienia związane są z pożarem lasu, do którego doszło kilka dni temu. Ale dla ruchu lokalnego, ale tylko dla ruchu lokalnego, trasa jest częściowo przejezdna. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana niedaleko Zegrza i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a także spory ruch, spore spowolnienia, wręcz niewielkie, ale jednak korki utrzymują się także w województwie lubuskim na autostradzie A18 na wysokości Olszyny w kierunku Berlina. Natomiast i na A2 i na A6 niedaleko Świecka i Kołbaskowa ruch odbywa się w sposób płynny. No i jeszcze oczywiście powiem o porannych spowolnieniach na południu naszego kraju, w województwie małopolskim. Wspomnę o dwóch trasach. Zakopianka pod Krakowem jest zakorkowana już w Gaju i w Libertowie i obwodnica Wieliczki tak samo.
2: Ach, ten nasz Kuba.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ty jak coś powiesz.
1: Patryk,
2: to
1: ale
2: powiesz.
1: Chcesz coś pożyczyć?
2: Nie, absolutnie.
1: Parę groszy?
2: Nie, co ty? Masz?
1: No, wczoraj był Dzień Dziecka, prawda?
2: Dostałeś coś?
1: Coś dostałem od
2: rodziców. Tylko życzenia.
1: Aha.
2: Bo wyjechali. A jak wrócą, to może. Jak słuchacie, to wiecie, żadnych magnesów na lodówkę, po prostu coś płaskiego,
1: czysta
2: co
1: gotówka.
2: Się w portfelu idealnie zmieści. A przy okazji tych Koźmic Wielkich i Częstochowy, no to od razu już podpowiadam trasę. Jeżeli 160 km można pokonać w 2 godziny, a są to trasy ekspresowe i autostrady, to znaczy, że coś nie gra. I niestety na A4 będziesz miał utrudnienia, bo tam są po prostu roboty drogowe, zwężki i troszeczkę to spowolni ruch i za Dąbrową Górniczą, bo potem, jak już wskoczysz na A1, to uwierz mi, gładko i przyjemnie do Częstochowy. Szerokości, przyczepności, ale 2 godziny sobie na tę trasę zarezerwuj.

0: Na pewno to my mamy wtorek i jest naprawdę piękny dzień, wschodzi słońce, tylko te mgły, na które zwracacie uwagę, no my już wiemy, że te mgły opadną.
1: Mm-hmm.
0: I będzie słońce.
1: Tak, ale kiedy?
0: No, gdy opadną.
1: Aha, okej.
0: To wtedy będzie słońce.
1: Zaraz, zaraz, to w końcu który dzień tygodnia dzisiaj? Bo niby wtorek, a mówiłeś kilka minut temu, że czwartek. To co w końcu
0: czyli
1: jest?
0: Wpisujesz się w moją narrację. Jeżeli rozpoczęliśmy tydzień poniedziałkiem,
1: mm-hmm.
0: a kończymy go piątkiem,
1: tak.
0: a ten tydzień kończy się środą,
1: tak.
0: to wtorek jest środą. Bo mamy środek tygodnia,
1: nie, no,
0: koniec tygodnia.
1: Jest czwartkiem w takim razie, bo jutro
0: albo
1: piątek.
0: Tak. Ale nie, bo na trzy dni to się akurat klei, że poniedziałek rozpoczynamy, wtorek jest środek i środa jest końcem, czyli piątkiem.
1: Trochę dziur widzę w tym rozumowaniu, ale dobrze.
0: Najważniejsze z tego i konkluzja jest taka. Trzy dni pracy, cztery dni laby. Podoba się?
1: Podoba się.
0: Głosuj na mnie. Ale jeszcze do wyborów daleko, słuchajcie, spokojnie, spokojnie.
1: No tak.
0: Jak przyjdzie co do czego, to powiem. Tymczasem, cześć, jak możecie, to przypomnijcie, że podczas mgły jazda na światłach do jazdy dziennej to nie jest najlepszy pomysł. Tak przypominamy, bo niestety natężenie światła jest takie, że komputer widzi to jako dzień i włącza światła do jazdy dziennej. Przełączmy się na światła mijania, wtedy będziemy lepiej widoczni z przodu i tył się nam zaświeci, będzie super. W Łódzkim mgła, a wielu kierowców właśnie mijam na światłach do jazdy dziennej. Pozdrawiam nasz słuchacz, to jeszcze chyba jedna rzecz, mm-hmm. że w czasie mgły można włączyć przeciwmgłowe,
1: mm-hmm,
0: przednie,
1: można.
0: Ale tylne włączamy tylko wtedy, kiedy widzialność spada poniżej 50 metrów. A co u was?
2: Chciałbym ostrzec wszystkich kierowców o kolizji na drodze krajowej 75, szkoły na wysokości szkoły, świeży temat tego, co zaobserwowałem.

0: obserwowałem, nie ma tam osób poszkodowanych, ale cóż w drodze, mogą być utrudnienia.
1: Krajowa 75?
2: Tak, województwo małopolskie. Pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem, tak? No, o trasie słyszałem. A o utrudnieniach jeszcze nie mamy dokładnych informacji, ale już wiemy, że jest tam korek.
1: To tym bardziej dziękujemy za to, że wy reagujecie, informujecie, ostrzegacie i o takie informacje prosimy. Jak wasz dzień się rozpoczął, co tam słychać na trasie, jak pogoda, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No proszę, czekam na życzenia.
1: No Patryku, wszystkiego, czego tylko chcesz.
0: Ja? Czego ty chcesz? Aha. Czego sobie życzysz? O takie życzenia mi chodziło.
1: Okay.
0: Edyta Bartosiewicz proponuje.
1: Bez korków tras, pięknego nieba, ciepła.
0: I żeby tam mgła opadła,
1: tak, oczywiście,
0: na którą niektórzy narzekają.
2: Powitać z tej strony Highlander. Odnośnie dróg, to na przykład Sierpc-Bieżuń, droga 541. No troszeczkę mgła przeszkadza w jeździe. W Płocku też tam było trochę mgliście. Mam nadzieję, że się niedługo poprawi. Powodzonka dla wszystkich.
0: Dzięki za informację. Na pewno niektórzy skorzystają. A co tam jeszcze w aplikacji słychać? Cześć, czy możecie podrzucić, jak tam wygląda droga z Warszawy do Lidzbarka Warmińskiego przez Olsztyn? Co? Jedziemy z kolegami z pracy na imprezę do zamku.
1: Impreza do zamku?
0: I nas nie wzięli?
1: No proszę.
0: Dwóch takich rycerzy?
1: Ale z którym królem?
0: To nie. Lidzbark Warmiński, tam niedaleko Olsztyna. Czy tam Kazik Wielki dotarł? Bo to może jego?
1: No tak, no tak.
0: Jak
1: to bardziej
0: segły, to
1: krzyżackie
0: jego.
1: Może. Ale no tak.
0: No to na takim zamku to może straszyć, uważajcie. A, drogę chcieliście, poczekajcie, już wam sprawdzamy. Oczywiście zazdrościmy. Na S7 macie czyściutko, tylko tam jak wyjedziecie z Warszawy, to co to się dzieje za Łomiankami? A wiecie, że ta ekspresowa jeszcze tak do końca nie została oddana, więc mogą być ewentualnie jakieś roboty drogowe, ale to nie generuje utrudnień. Potem Mława, Nidzica, Olsztynek, odbijacie na Olsztyn. Nic złego na trasie się nie dzieje, więc w 3 godziny spokojnie dotrzecie. A może nawet trochę szybciej, bo jeżeli warunki na to pozwolą, to pamiętajcie, tam jest ograniczenie prędkości na ekspresowej do 120 km na godzinę i życzymy wam naprawdę dobrej zabawy. Trochę zazdroszcząc jednak.
1: Ale tylko trochę.
0: Tylko trochę. Czas na informacje drogowe z całej Polski.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Już dosyć sporo problemów w województwie małopolskim, chociażby na autostradzie A4. Tutaj przybywa samochodów i przed Krakowem od strony Rzeszowa i na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie jest na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, także na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94 oraz na drodze krajowej numer 7 na północ od Krakowa. Krajowa 75 pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem jest częściowo zablokowana w miejscowości Czchów. Tutaj doszło do kolizji i najprawdopodobniej ruch odbywa się tam jednym pasem na zmianę. Już teraz obserwujemy tam dosyć spore właściwie korki, zarówno od strony Brzeska, jak i od strony Nowego Sącza. Tyle województwo małopolskie, teraz Mazowsze, czyli centrum naszego kraju. Tutaj już korek i to

0: dosyć poważny pojawił się na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka. Zakorkowana jest także Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj już także coraz więcej porannych spowolnień, chociażby na obwodnicy Gdańska, na S7, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk, Lipce, a Gdańsk Port, a także na drodze krajowej 91 przed Gdańskiem od strony Tczewa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze jedna informacja z trasy.
3: Dzień dobry, Radejko, Grzesiewska Mika. Pozdrawiam za czwórki w okolicy Gliwic. Mgła jeszcze bardzo delikatna, ale już się ściera. Piękne słoneczko, temperatura 14 stopni. Pozdrawionka, myślę, że to będzie naprawdę fajny dzień.
2: Oj, będzie, prawda?
0: Musi być.
2: W końcu środek tygodnia, jutro taki mały piątek, a od czwartku znowu wolne i Boże ciało. A co u was we wtorek o poranku, w środku tygodnia? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Myślę, że fajnie gramy, fajny poranek. Trochę słońca.
1: No, oj tak. I trochę tej mgły właśnie niepotrzebnie.
0: No właśnie są te mgły, o nich też piszecie i informujecie w aplikacji PRK.
2: Ponownie Highlander, nadal na drodze 541, tym razem Bieżuń-Żromin. Mgła nadal się utrzymuje. Widoczność gdzieś tak na 150-200 metrów.
0: Czyli jeszcze bez tylnych przeciwmgłowych, bo poniżej 50 włączamy. Te mgły opadną, ja wam od razu mówię, ale może nie od razu. Siódma, dziewiąta.
1: O dziewiąta?
0: Różnie to może być, różnie to może być, ale... Pamiętasz, jak dopiero co rozmawialiśmy o dniu dziecka?
1: Pamiętam.
0: Ty nawet coś dostałeś.
1: Tak.
0: Moi rodzice wyjechali, może mi coś przywiozą?
1: No ale ja dostałem, a ty dostaniesz.
0: Ale co?
1: No właśnie.
0: Bo sugerowałem, żeby to...
1: Nie
0: magnes, nie wygłupiali,
1: nie pocztówka.
0: Coś płaskiego, co się w portfelu zmieści. Wiesz, jaka jest propozycja?
3: Mhm. Panie redaktorze kochany, do portfela coś płaskiego, to ja bym proponował na przykład zdjęcie kota z napisem miau. I za każdym razem, kiedy pan będzie chciał sięgnąć po gotówkę i okaże się, że tej gotówki nie ma i nie będzie skąd pożyczyć, bo większość redaktorów nie będzie chciała pożyczyć. Wiadomo, jak to jest. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. No to przynajmniej będzie zdjęcie kota.

0: kota i pan spojrzy, o jaki fajny kotek. I się humor poprawi od razu i zapomni pan o kasie. Pozdrawiam, Marcin Michałowa.
1: Już mi się humor poprawia.
2: Mnie też.
1: Ja tryskam szczęściem, powiem ci. Już sobie tego kota wyobraziłem w swoim portfelu. Ale to dobrze. To dziękuję za sugestię. Marcinie, mam nadzieję, że kiedyś usłyszymy się po 7 przy tablicach. Ja już wiem, o jakie nagrody będziesz walczył. Ja ci takiego kotka wyślę na papierku. Pieska ci też wyślę. Słuchaj, to będzie takie zdjęcie, że w portfelu, ba. W ramki na ścianę.
2: O tak, a Patryk jest w ogóle niepamiętliwy i niezawistny.
1: Ja? No dobrze, jest też pytanie. Witam panów redaktorów, czy macie jakieś wiadomości? Czy w okolicach Wrocławia spadnie jakiś deszcz do soboty, bo nie wiem, czy ogród podlewać? Pisze Remek. Ty chyba coś wiesz, bo ty ogrodnik, nie?
2: Ja? Tak, ja ogrodnik.
1: Patrz na twoją koszulkę.
2: Aha, rzeczywiście, dzisiaj
1: dużo
2: tak.
1: Dużo kwiatów.
2: Tak, tak. Ja bym proponował naszemu słuchaczowi iść i dzisiaj umyć samochód. Wtedy na pewno spadnie.
1: Tak, chociaż prawda jest taka, że to właśnie wszędzie będzie padać. Na wschodzie na przykład przelotny deszcz do końca tygodnia, a na Dolnym Śląsku nawet sprawdziłem, że w weekend zachmurzenie umiarkowane w całym kraju, tylko na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce małe i tu bez opadów. Za to w niedzielę. W niedzielę na zachodzie ma padać deszcz, więc dopiero w niedzielę coś tam może pokropić. No i co tam jeszcze u was?
3: Witam, panowie kierowcy z osobówek. Włączajcie, bardzo was proszę, światła mijania. Dziękuję.
1: No to kolejny apel i my się pod nim podpisujemy. Włączajmy, bo to jest najważniejsze. O poranku. Komputer tego nie widzi, włącza nam światła do jazdy dziennej, a te mijania są nie dość, że lepsze z przodu, bo widać nas dalej, to też jeszcze tylna listwa nam się włącza i jest po prostu bezpieczniej. Pan coś chciał dodać?
2: Nie, po czymś takim, po takim apelu? Nie śmiem.
1: A co u was? Dajcie znać w aplikacji, czekamy.

0: Tak, tak, to był Freddie Mercury i Queen oczywiście. A tymczasem teraz aplikacja i kolejny apel. Kochani, ja nie mówię, że my powiemy to ostatni raz, bo pewnie jeszcze będziemy przypominać, ale fajnie, że wy zwracacie na to uwagę. Piotr z Grudziądza pisze: nie pozdrawiam Grudziądzan. Co chwilę po godzinie 5 jeżdżą na światłach dziennych i słabo są widoczni. Ludzie, jest mgła. Naprawdę was nie widać. Pozdrawia całe PRK za to. Piotr z Grudziądza. No i na to też zwracamy uwagę. Słuchajcie, te komputery, te nasze kalkulatory na kółkach. Nawet można mieć z tego roku auto za pół bańki. Ale niestety to tak nie działa. Automat widzi, że jest dzień. W związku z tym włącza światła do jazdy dziennej. On nie czyta mgły. Zróbmy to manualnie. Za niego. I przełączmy się na światła mijania. Zdecydowanie będzie bezpieczniej. Prawda?
1: To prawda. Tym bardziej, że już niestety chyba w związku z warunkami atmosferycznymi coraz więcej kolizji i coraz więcej wypadków tego poranka.
0: Ulala. No to czekamy na szczegóły.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 60 pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim niedaleko miejscowości Gołymin Ośrodek doszło do wypadku auto osobowego i busa. Na kilometrze 173 droga jest zablokowana w obu kierunkach i ten fragment należy omijać pobliskimi trasami lokalnymi. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Natomiast w wypadku dwóch aut osobowych na drodze krajowej numer 70 w Małopolsce. Ranna została jedna osoba. Chodzi o kilometr 37. To są okolice miejscowości Czchów pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem. Droga jest tam także zablokowana w obu kierunkach i tam także zalecany jest objazd pobliskimi drogami lokalnymi. Na krajowej 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim auto ciężarowe zgubiło ładunek. W okolicach pierwszego kilometra zablokowany jest jeden pas w kierunku Opatowa, a na miejscu ruchem kieruje policja. Na autostradzie A2 uwaga pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl a Bóg. Na kilometrze 138 auto osobowe uderzyło w dzika. Zablokowany jest tam jeden lewy pas w kierunku Warszawy. Jeszcze województwo dolnośląskie. Tutaj dość cały czas spory korek. Obserwujemy na A4 na wysokości Jędrzychowic i Zgorzelca na jezdni w kierunku Drezna, a przybywa samochodów jak zwykle o tej porze w pobliżu Wrocławia, chociażby na krajowej 5 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a stolicą Dolnego Śląska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: No proszę, Lombard, Gołębi, Puch. Nie wiem jak wam, ale mnie tak nóżka się sama ugina. I myślę, że gdybym był w samochodzie, to by nawet tuptała. I o to właśnie chodzi. Monika z Mandarynki napisała: moi drodzy, pewnie się powtarzam, ale moim zdaniem na tych światłach do jazdy dziennej podczas mgły to jeżdżą słuchacze innych stacji niż PRK. Stąd pozostają głusi na apele i prośby. Monika gorąco was pozdrawia. To wiecie co? Ja mam pewną propozycję. Nawet to sprawdziłem, jeżeli chodzi o kodeks drogowy. Czy użycie klaksonu w takiej sytuacji jest dozwolone? Bo my ostrzegamy przed niebezpieczeństwem. Gość jedzie na światłach do jazdy dziennej, jest mgła, a my tirit! No i teoretycznie kodeks, no tak wprost o tym nie mówi, ale pozwala na użycie, wręcz wymaga, gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia innych uczestników ruchu o bezpośrednim niebezpieczeństwie. No, jeżeli by to zinterpretować, że było to bezzasadne, to mandat za bezpodstawne używanie sygnału dźwiękowego to 100 zł, ale myślę, że nie wiem, co wy o tym uważacie. Tutaj ten klakson by się czasami przydał, żeby właśnie zwrócić uwagę, ale jak pokazać, że chodzi o te światła mijania? A no właśnie, cały pies pogrzebany. Co tam jeszcze u was?
1: Pogoda na trasie Żuromin-Lubawa, mgła zniknęła, czyściutko, słońce świeci, 12 stopni Celsjusza. Pozdrawiam.
0: No i bardzo dziękujemy i za pozdrowienia, i za taką informację. To jeszcze tylko szybciutko zaglądam do aplikacji, za chwilę prognoza pogody obiecuję wam, ale wcześniej mamy kolejne pozdrowienia z trasy Koźmice Wielkie do Częstochowy. Mgła została w Krakowie, a na obwodnicy to nawet taki dziwny zapach starego diesla zmieszanego z formaliną się udziela. Tylko ja i pani Sylwia z Sieroszewskiego wiemy, gdzie jest źródło. Ale jak to? Przecież w Krakowie już jest strefa czystego transportu. To powietrze powinno być czyste.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz czas na prognozę pogody, bo powiem wam, że dzisiaj no pięknie nam się ten dzień rozpoczyna. Wyobraźcie sobie, że w całej Polsce od 19 do 24 nawet stopni Celsjusza będzie w ciągu dnia. No będą też takie miejsca, gdzie rzecz jasna będzie jeszcze cieplej. Co prawda na zachodzie

0: w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu może ono wzrastać do dużego. No i ta sytuacja będzie nam się utrzymywała przez cały dzień. To znaczy dzisiaj na wschodzie może popadać. Mogą występować również burze z gradem. Wtedy to porywy wiatru do 60 km na godzinę i tak do 20 litrów wody na metr kwadratowy może spaść. Więc po południu znowu te burze będą nachodziły właśnie Polskę wschodnią. I tak jak wspomniałem, dzisiaj na przykład na południu kraju 19-20 stopni Celsjusza. Takie 22-23 powinno być w centrum. Za to najcieplej dzisiaj na zachodzie, południowym zachodzie, bo tam 25-6, miejscami nawet lokalnie 27 stopni Celsjusza. A ciśnienie w tym momencie 1002 hektopaskale.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
3: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
1: To była autopromocja.
0: A ja się nazywam Patryk Kuniszewicz i mówię wam dzień dobry.

0: tylko nie mów mi źle.
1: Słyszałeś?
2: Słyszałem.
1: Do serca weźmie sobie?
2: Wezmę.
1: No, tylko nie mów mi źle, słuchajcie.
2: Nie będę mówił złych, niesprawdzonych informacji. O,
1: to Kuba Domorawski dzisiaj odpowiada za te informacje drogowe. Oczywiście my nie kreujemy sytuacji na drogach, ale informujemy, gdzie są utrudnienia, tak żeby wam się miło i przyjemnie docierało do pracy. To co, gotowi na najświeższe z dróg? Proszę uprzejmie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne godziny szczytu w wielu miejscach naszego kraju. Już obserwujemy spore korki, spore spowolnienie, jak to zwykle bywa o tej porze, ale niestety także w związku z warunkami atmosferycznymi, gdzieniegdzie niesprzyjającymi, mamy także wypadki i mamy także kolizje. Informacja z drogi krajowej numer 62 z odcinka pomiędzy Płockiem a Nowym Dworem Mazowieckim jest taka, że niedaleko kilometra 155 to są okolice Wyszogrodu, zderzyły się dwa busy. Na razie jezdnia jest tam częściowo zablokowana i obowiązuje ruch naprzemienny. Natomiast krajowa 60 pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim jest całkowicie zablokowana niedaleko miejscowości Gołymin Ośrodek. Tutaj na kilometrze 173 doszło do wypadku busa i auto osobowego i w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Cały czas na drodze krajowej numer 75 trwa blokada pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem, niedaleko miejscowości Czchów. Tutaj doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych na kilometrze 37. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Zakorkowana cały czas jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic w kierunku Drezna, a także zakorkowana jest także autostrada A18 w pobliżu Olszyny, a zatem w województwie lubuskim w kierunku stolicy Niemiec. Jeszcze autostrada A1 w województwie śląskim. Tutaj utrudnienia pojawiły się niedaleko węzła Gliwice-Sośnica w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. W związku z kolizją jezdnia w kierunku południowym

0: właśnie została tam częściowo zablokowana.
1: Droga numer 10, Bydgoszcz-Toruń, 297 km w kierunku na Toruń leży zabita sarenka, tuż przy linii ciągłej.
0: Dziękujemy, oczywiście dziękujemy za tę informację. To była właściwie wiadomość z ostatniej chwili, dosłownie z województwa, jak słyszeliśmy, kujawsko-pomorskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No dobrze, to jest jeszcze w takim razie jedna sprawa. Informacja dla tych, którzy jadą na światłach dziennych. Jadę na światłach dziennych, a ty mi chcesz zwrócić uwagę, jadąc obok. Co mi pokażesz?
0: No właśnie.
3: Zatrąbisz?
0: Nie.
3: Sprawdziłem. W kodeksie jest napisane, że jeżeli to zagraża niebezpieczeństwu w ruchu drogowym, można zatrąbić, nawet jest to wymagane przez prawo o ruchu drogowym. No ale to jest dyskusyjne.
0: No coś bym pokazał,
3: no co byś pokazał?
0: Właśnie nie wiem.
3: A pana byś mi pokazał.
0: Proszę.
3: Kawę byś mi pokazał.
0: Nie. No to no,
3: taki oczko byś mi puścił.
0: Symbol
3: nie,
0: świat.
3: Oczko.
0: Symbol świateł.
3: To znaczy?
0: No, czyli takie mruk.
3: Słuchajcie, w niesprzyjających warunkach, kiedy ktoś jedzie na światłach do jazdy dziennej albo zupełnie bez świateł, można to zakomunikować gestem dłoni. I to właśnie Kuba przed chwilą pokazał, a pisze o tym Tomek Eniro. Nawiązującym do gadającej dłoni. Taki młynek z palców skierowanych w dół.
0: No właśnie, Patryk też pokazuje.
3: Jak Kermin Dżaba.
0: Właśnie.
3: I w ten sposób komunikujemy. Zresztą to jest chyba już znany gest i tak można komuś pokazać, żeby włączył światła mijania.
0: Tylko żeby ktoś dobrze zrozumiał. Nie, że chcemy z nim porozmawiać.
3: Nie. Światła. No, można jeszcze coś tam powiedzieć, może nas usłyszy. To pamiętajcie, przełączamy się na światła mijania z tych do jazdy dziennej.

0: No proszę, proszę. Przedszkolaki już obudziły się, mianą sobie do przedszkola, czyli Szymon i Dominik proponują tablicę rejestracyjną. Dobrze, że mi przypomnieli, że dzisiaj też do tablicy was będę zapraszał, ale wcześniej ważna sprawa związana z tym, że nie włączamy świateł mijania, tylko zdajemy się na automat w samochodzie i włączają nam się automatycznie światła do jazdy dziennej. No i teraz uwaga, uwaga. Panowie, z tym gestem, ty pokazywałeś taką gadającą buzię, tak?
1: Tak.
0: Znaczy, dłoń gada.
1: No powiedzmy, tak.
0: No to ja tak informuję minimum 11 kierowców dziennie i tak co dwie, trzy... A, co drugi, trzeci wie, o co chodzi. Reszta patrzy jak na jakiegoś głupka, Antek z Gryfina. Nauczymy ich, chociaż są też inne gesty.
1: Mhm.
0: Tutaj napisała Emilia. Ja znam inny sygnał ręką, mianowicie środkowy palec.
1: Mhm.
0: Już widzę waszą minę. Co? O czym oni w radiu mówią? Ale poczekajcie do końca. Środkowy i wskazujący.
1: Mhm.
0: Zrobione w literę V.
1: Mhm.
0: I podczas trzymania dłoni, weź to zrób.
1: Tak.
0: V i trzymaj dłoń.
1: Tak.
0: Wyciągniętą przed siebie.
1: Tak.
0: Wyżej, bo mi tu monitor zasłania. O. No ale nie tak, jakbyś pozdrawiał jak Cezar. I teraz machanie nimi góra-dół.
1: Góra-dół. Mhm.
0: Dziwnie to wygląda.
1: Dziwnie, przyznam się, że nie słyszałem o czymś takim. Nie
0: Czasami
1: widziałem.
0: Zdarza mi się tak pokazać i kierowcy też rozumieją. Tata mnie nauczył już za dzieciaka, napisała Emilia. Mm-hmm. Czyli V-ka, tak? Wiktory, tak. Ale nie tak do przodu, tylko mm-hmm. odwrotnie, do siebie. I góra-dół.
1: Ważne,
0: i...
1: że kierowcy rozumieją.
0: Dobre.
1: Czyli inne szkoły. Tutaj
0: Dobre.
1: Otwocka, tu Walenicka.
0: W tym wszystkim najważniejsze jest, żeby włączyli światła mijania, bo przy tych do jazdy dziennej tył nam się nie świeci. One są w ogóle dużo słabsze, LED-owe. Co prawda Unia to chce zmienić. W 27-28 roku już producenci będą zobowiązani, zobligowani, żeby przy światłach do jazdy dziennej z tyłu też cała listwa się świeciła. Ale dobra, wracam do moich przedszkolaków, dlatego że to oni przypomnieli mi dzisiaj, przedszkolaki z Krakowa, czyli Szymon i Dominik, że my też was zapraszamy do tablicy.
1: No oczywiście.
0: A co
1: jak
0: to oznacza?
1: Dnia od poniedziałku do piątku.
0: Że mamy dobrą zabawę. Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Po dwóch literach

0: Odgadujecie, które miasto tę tablicę wydało. Po trzech, który powiat ta tablica wskazuje. No i do zgarnięcia brawa.
1: Mhm.
0: Pozdrowienie na antenie, czyli talon na balon.
1: Tak, i wieczna sława.
0: Oha, oczywiście. No i tam upominek od PRK Polskiego Radia Kierowców. Teraz numer telefonu. 22 139 29 29. Patrzę na ciebie.
1: Mm-hmm.
0: Jak ty jesteś tutaj, to kto odbierze telefon?
1: A dobre pytanie właśnie. To załatwiłeś telefonisty?
0: Próbujemy stąd?
1: No dobrze.
0: No dobra.
1: Jak dzisiaj wtorek, który jest piątkiem czy czwartkiem, to wszystko się może zdarzyć.
0: 22 139 29 29 czekamy, a w tym międzyczasie tak zwanym?
2: Świetny pomysł z tym klaksonem, aby informować o tym, że jadą na światłach dziennych inni kierowcy lub w ogóle bez świateł. A jeśli chodzi o sygnał, to mnie kiedyś ktoś nauczył i pokazał, że prawa dłoń lub lewa podniesiona do góry, palce skierowane w stronę tego osobnika i łączenie kciuka z dwoma lub czterema nawet palcami naprzemienne. To sygnał włączenia świateł. Konieczności włączenia świateł. Pozdrawiam, Tomek Geniro.
0: No i bardzo gorąco
1: zaraz
0: dziękujemy.
1: Do pana wrócimy.
0: A z kim ty rozmawiasz?
1: Z Wojtkiem.
0: I co?
1: No i co? I będzie grało tablicę.
0: Czyli wybrał pierwszy 22 139 29 29.

0: Oj, lubimy was zaskakiwać. Tak właśnie gra PRK, Polskie Radio Kierowców. No i mam wiadomość z ostatniej chwili. Gotowy?
1: No, bardzo.
0: Oficjalnie. Antek z Gryfina informuje, że szczeciński szczyt komunikacyjny uznany jest za otwarty.
1: Ajajajaj.
0: Co prawda to nie jest dobra wiadomość, no dlatego nie dam tutaj braw i owacji.
1: Absolutnie.
0: I tak może być w wielu miastach, także przygotujcie się, jest 7:30, coraz więcej nas na drogach. Pytanie, gdzie są największe utrudnienia? O tym Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak zwykle o tej porze dosyć poważnie zakorkowana jest północna obwodnica Warszawy, czyli ekspresowa ósemka pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie krajowa siódemka pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a Warszawą oraz droga krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także nieco dalej na odcinku Jabłonna-Warszawa. Na ekspresowej dwójce w stolicy, czyli to jest południe, nowa obwodnica, także przybywa samochodów i ten ruch obserwujemy coraz większy pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lutnisko, a podobnie jest na krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Uwaga na drodze krajowej nr 60 pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim, niedaleko miejscowości Gołymin Ośrodek. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 173. To w związku z wypadkiem busa i auta osobowego, a w tym zdarzeniu dwie osoby zostały poszkodowane. Uwaga na krajowej dziewiątce w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tutaj auto osobowe, auto ciężarowe zgubiło ładunek i w kierunku Opatowa zablokowany jest jeden pas. Na miejscu ruchem kieruje policja. I jeszcze południe naszego kraju, województwo śląskie. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. To trasa ekspresowa S86, a także na drogowej trasie średnicowej pomiędzy Chorzowem a stolicą województwa śląskiego.
0: A jeżeli macie jakiekolwiek informacje drogowe, pogodowe, to my na nie czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dajcie znać, ostrzegajmy innych zmotoryzowanych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Już za moment, słuchajcie, wrócimy do ostrzegania się przed włączaniem świateł mijania, a nie do jazdy dziennej, szczególnie kiedy jest mgła, bo macie wiele bardzo fajnych pomysłów, ale wcześniej to my tutaj interesy musimy załatwić. Z kim? No z Wojciechem. Halo, halo.
1: Witam, Wojtek w telefonie.
0: Cześć, czołem. Jak tam twój dzionek? Jak wtorek?
1: Fajnie. Praca.
0: Ale poczekaj. I jutro pewnie też idziesz do pracy, prawda?
1: Jutro idę do pracy, w piątek idę do pracy, a nawet jadę.
0: A nie, no to zepsułeś mi wszystko, bo myślałem, że właśnie jutro idziesz ostatni dzień, potem jest czwartek, piątek, sobota, niedziela, kiedy ty masz wolne i tak to można pracować. 3 dni i 4 odpoczywać.
1: No niestety, w moim przypadku tak to nie działa. Piątek również pracujemy.
0: Pracuś.
2: Mhm. Pracuś. No, tak jak my właściwie.
0: Tak, ale
2: więc...
0: wiesz co, Wojtku...
2: Ale czwartek wolny, prawda?
1: Czwartek wolny, czwartunio, czwarteczko.
0: Ale to też jest taka zasada, że ktoś musi pracować, żeby inni mogli odpocząć, więc my to bierzemy na siebie. Dobra.
1: Wszystkim, którzy mogą, miłego odpoczynku, dobrej pogody. Oj. A rolnikom deszczu.
0: Oj tak. Tak. Tego byśmy życzyli. No tego deszczu w najbliższych dniach nie będzie brakowało. Do końca tygodnia raczej wschód centrum. W weekend bardziej na zachodzie ma popadać. Ale przechodzimy do tablic rejestracyjnych. Bo my już dostaliśmy od przedszkolaków te propozycje, więc od niej pewnie zacznie Kuba.
2: No dobrze, oczywiście. Przedszkolaki z Krakowa, ale wcale rejestracja taka nie będzie.
0: Zmyłka.
2: Tak. PCH. Czyli...
0: Mówi się PCK. To jest Czerwony Krzyż.
2: Nie myl mnie.
0: A to jeszcze raz.
2: PCH, czyli...
0: Patryk, Celina, Honorata. Co no ty na to, Wojtku?
1: No jak na przedszkolaków, to trudne. No,
2: trudne.
0: Bo to już jest zerówka. To nie jest tam, wiesz, czwarto czy piątolatki. Pięcio.
1: PCH.
0: No, PCH.
2: No to może najpierw region, jaki to będzie.
1: Wielkopolska.
0: Tak, jakaś podpowiedź?
2: No właśnie, od Poznania troszeczkę na północ, jakbyśmy jechali na Koszalin na przykład.
1: Chełm?
2: Nie. Litera się zgadza. No jakby to, Patryk, tak podpowiedzieć?
0: Poczekaj, tak zakręciłeś, że teraz ja się zacząłem zastanawiać, czy ja to znam. No. Wojtek, chodź, razem do tego dojdziemy. Chodź. Powiat chodź.
1: Chodzieński.
0: Chodzieński. Usłyszałem Chodzieński?
2: Tak, ja też usłyszałem.
0: Ale to dzisiaj dali czadu Dominiki z Szymonem.
2: No, to no, prawda.
1: Polaki, brawo. Dzień dziecka wczoraj musiał być udany.
2: Oj,
0: tak. To wiesz co?
2: Dobra, chodzisz i gmina. Teraz ty, Patryk.
0: Tylko, że ja to tak z grubej rury. Od Antka z Gryfina. Mam dla... Skoro ta pierwsza taka... Był problem z nią, to od razu polecę Noskospos. Czyli tak, pierwsza NOS, N-O-S, Natalia, Olek, Stefan.
1: Powiat Ostrocki.
0: Raz mamy zaliczone, potem jest KOS, Katarzyna, Olek, Stefan. No. Tam taka brama jest bardzo znana z czasu II wojny światowej. I w ogóle obóz, ku pamięci. No.
1: Powiat Oświęcimski.
0: Tak jest, i teraz jeszcze mamy POS... Czyli Patryk, Olek, Stefan. I to jest?
1: Na pewno Wielkopolska, a...
0: Jakie tam koncerty reggae były kiedyś? Ostre koncerty były, ostre były.
1: Świętokrzyski?
0: Ostrów jaki?
1: Świętokrzyski?
0: No jak Wielkopolska to jest?
1: No to
0: Ostrów Wielkopolski.
1: Wielkopolski.
0: No i mamy to zaliczone. Wojtek. Dlatego ci daliśmy 4. Nie no, było. Super.
2: Oj tak.
0: Pan się zgadza, bo pan w komisji jest.
2: Tak. Brawa były, więc...
1: O, szanowna komisja, dziękuję za te brawa.
0: Zaliczone, słuchaj, nie. Należy ci się. Ty trochę kilometrów chyba robisz w ciągu dnia, tygodnia, roku.
1: Tak, no w tej chwili może trochę mniej, ale był okres taki, kiedy tygodniowo robiłem około 6000.
0: Nie mówi się 60 albo 600. Nie mówisz. 6 tysięcy tygodniowo?
1: Ale osobowym autem.
0: Ja rozumiem, ale wiesz, że to tak. No,

0: Na dzień to z 800 wychodzi.
1: No?
0: O panie, wow. To szacunek wielki.
1: Wychodziło dziennie. W tej chwili jest około 60 km. Bardziej pracuje stacjonarnie.
0: Okay.
1: Ale około 60 km dziennie. Tylko.
0: I to się chwali, i odpocząć można. Wojtku, skoro fanfary poszły, to teraz jeszcze antenę przejmujesz. Pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
1: Pozdrawiam panów redaktorów przede wszystkim.
0: Podziękowali.
1: Pracowników radia, waszego, Super Radio. Bardzo jesteście pomocni, często. I cóż, mojego syna, Daniela, który właśnie boryka się z sesją.
0: Daniel, będzie dobrze. Daniel, ty się nie przejmuj, trzymamy wszyscy za ciebie kciuki, za kierowców również. Wojtku, tobie też szerokości przyczepności. Oczywiście jeszcze upominek od PRK pójdzie w twoją stronę, adres już mamy, więc miłego dnia ci życzę.
1: Dziękuję serdecznie wszystkim panom, również miłego dnia. Wszystkim, pozdrawiam.
0: Czołem, serwus.

0: Dzień nie szukaj gwiazd. To tak trochę chyba w odniesieniu do tego tematu, który dzisiaj mamy, bo od rana to wy zwracacie uwagę, że silne mgły utrzymują się jeszcze o poranku, a wiele osób jeździ na światłach do jazdy dziennej. Ba! Niektórzy nawet nie włączają świateł, co jest bardzo niebezpieczne. No i my tak szukamy tego rozwiązania. Czy trąbić, pokazywać taką gadającą dłoń, żeby zwrócić uwagę, włącz światła. Czy na przykład ten gest wiktorii, ale w naszą stronę? Nie, tak. O tak.
1: Tak, tak.
0: I góra,
1: tak,
0: dół, tak. Góra, dół,
1: tak,
0: góra, dół.
1: Nasza słuchaczka mówiła, że była tak nauczona. Dziwny gest, ale...
0: Okazuje się, że ma również podłoże historyczne.
2: Dzień dobry. Chciałem nawiązać do tego gestu, który koleżanka pani opisała, ten ze znakiem V odwróconym. I to jest taka dosyć nietypowa historia, bo to jest dosyć mocno znany gest z Wysp Brytyjskich.

0: Polski, a dotyczył jeszcze zamieszków czasu, kiedy były prowadzone wojny między Francją a Anglikami i Francuzi dwa palce łucznikom obcinali, prawda? Taki łucznik, jak potem wrócił do domu i znowu poszedł bić się z Francuzami, to właśnie pokazywał tą fałkę, tak machając góra-dół i patrzcie, żabojady, mam jeszcze dwa palce i będę do was strzelał. Tak mi przynajmniej Brytyjczyk mówi, taka jest to historia tego gestu. Pozdrawiam.
1: Wow, my
2: ciekawa
1: też pozdrawiamy.
2: Historia.
1: Dzięki.
2: Ale że w czasie wojny stuletniej były światła do jazdy dziennej i mijania, tego nie słyszałem.
1: No, bo to wiesz.
2: Pionierzy motoryzacji.
1: Brytyjczycy to oni to już dawno mieli. A co do tych świateł do jazdy dziennej, to dlatego namawiamy, żeby włączyć światła mijania, bo nie zawsze z tyłu ta listwa się świeci.
3: No cześć Patryku, z rana, powitać. Jest kilka modeli aut, które podczas włączenia świateł do jazdy dziennej światła z tyłu się też świecą. Między innymi to jest, tak jak ja mam, w Renault Capturze z 2020 roku i Renault Kadżar też tak ma, puchaty Scania. Miłego dnia dla wszystkich.
1: Puchaty, my też się gorąco pozdrawiamy, a za chwilę wszystkie auta będą miały, bo Unia ma to wymusić, ale na to jeszcze takie 2 lata poczekamy. Tym bardziej, że problem jest, bo cały czas widzimy osoby na drodze, które używają świateł do jazdy dziennej, kiedy to jest ograniczona widzialność.
4: Dzień dobry panowie, ja dzisiaj to jadąc do pracy, jak zwykle między Dąbrową Tarnowską a Brzeskiem, to musiałbym cały czas albo trąbić, albo machać rękami. Tych samochodów była jest na drodze niezliczona ilość na światłach dziennych. Są i tacy, którzy w ogóle nie mają włączonych świateł. Mnie zdarza się, że po prostu jeśli jedzie auto sprzeciwka, to zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma włączonych świateł, to po prostu używam sygnału świetlnego i wskazuję palcem, że coś jest nie tak. Pozdrawiam wszystkich, Norbert.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne godziny szczytu w województwie śląskim. Zakorkowana jest trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także autostrada A4 pomiędzy Mysłowicami a Katowicami oraz drogowa trasa średnicowa na wysokości Chorzowa, a także oczywiście Katowic. Na autostradzie A1 spory korek pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów na jezdnię w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. W związku z kolizją jezdnia została tam częściowo zablokowana. Droga krajowa nr 60 pomiędzy Makowem Mazowieckim a Ciechanowem jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Gołymin Ośrodek. Tutaj na kilometrze 173 doszło do wypadku busa i auta osobowego. Ruch kierowany jest na objazdy. Przypominam, że droga krajowa nr 50 pomiędzy Łochowem a Mińskiem Mazowieckim jest nadal częściowo, a właściwie całkowicie zablokowana. Chodzi o trasę, która jest zablokowana w związku z pożarem lasu, do którego doszło kilka dni temu. Dla ruchu lokalnego, ale tylko dla ruchu lokalnego, trasa jest częściowo przejezdna. Jeszcze droga krajowa nr 9, Ostrowiec Świętokrzyski. Tutaj auto ciężarowe zgubiło ładunek niedaleko pierwszego kilometra i obowiązuje tam ruch naprzemienny.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To była reklama.

0: No to wracamy do świateł, do jazdy dziennej i świateł mijania. Trochę tak kij w mrowisko wkłada Łukasz, pisząc: witam, odnośnie włączonych świateł mijania to osobiście nie widzę problemu. I trochę się wyłamie, bo powiem, że czujniki w autach działają prawidłowo. Jeżeli ktoś nie widzi, to może okulista jest potrzebny. Dodatkowo, jakie są statystyki wypadków z winy niewłączonych świateł? Łukasz pozdrawia. Łukaszu, ja się z tobą nie zgodzę. Moim skromnym zdaniem właśnie bardzo często czujniki widzą tylko i wyłącznie dzień-noc. Nie widzą, że to światło nie przenika przez mgłę, że widzialność jest ograniczona. Włączają oświetlenie LED-owe, czyli do jazdy dziennej. I tu mamy problem, bo w większości aut z tyłu światła się nie świecą. I właśnie statystyki pokazują, że to najechanie, to są drobne kolizje, czasami poważniejsze, na przykład na autostradzie czy drodze ekspresowej, to jest najechanie na tył auta poprzedzającego. Ja wiem, powinniśmy trzymać odpowiedni odstęp, ale nie widząc tego samochodu we mgle, nie wiemy, czego się spodziewać. Mając włączone światła z tyłu, przy światłach mijania, no sprawa jest dużo, ale to dużo prostsza. I w tej dyskusji jeszcze jeden głos. Cześć, od Jacka. Ja też mam gest do kierowców wyróżniających się niemyśleniem na drodze. To jest bardzo proste. Prostujemy palec wskazujący dłoni właściwej dla naszej prawo albo lewo ręczności. I co? I celujemy w miejsce na czole, nieco powyżej zagłębienia pomiędzy oczami. Dotykamy tego miejsca, potem cofamy palec o około 2-3 cm. Znowu dotykamy czoła. Powtarzamy czynność adekwatnie do uznania, jakim darzymy danego kierowcę. Jacek pozdrawia. Ciekawe pomysły. To teraz, skoro o tych mgłach rozmawiamy, więcej o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tym bardziej, że mam takie ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW przed burzami dotyczącymi województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części Warmii Mazur, ale także i Mazowsza oraz Świętokrzyskiego. Te alerty obowiązują od 11 do 20, właśnie we wtorek. Burzom miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie nawet i więcej. No i porywy wiatru, tak do 55 km na godzinę. Lokalnie też może występować grado bicie, więc uważajcie. A poza tym temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 kresek powyżej zera w centrum, do 27 stopni Celsjusza na zachodzie. I ciśnienie, ono teraz wynosi 1001 hektopaskali. W Warszawie w południe 1003 hektopaskale i dzisiaj w ogóle przewidywany jest wzrost, a potem spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja wam mówię dzień dobry, nazywam się Patryk Kuniszewicz i zapraszam na wspólną jazdę.

0: A czy wy już słyszeliście, że dzisiaj mamy dzień bez krawata?
1: Tak, jest dzień bez krawata.
0: No i ty się idealnie wpisujesz,
1: tak,
0: ja też.
1: Ale ty też.
0: Obaj mamy kołnierzyki, ale jednak krawata nie zawiązaliśmy. To jest symbol zmiany w polskiej kulturze pracy. Dzień bez krawata to więcej niż symboliczne zdejmowanie krawata, to manifest ewolucji polskiej kultury organizacyjnej. Od sztywnych standardów tych lat 90. do elastycznych rozwiązań XXI wieku.
1: To ciekawe, no, tak czytam, że to dzień po dniu dziecka. Ciekawe, czy ma to jakiś związek.
0: Żeby przedłużyć tamto, nie? Bo wczoraj każdy szukał tego dzieciaka w sobie.
1: Tak, tak.
0: A dzisiaj ciąg dalszy, czyli luzujemy krawaty. Będę miał też pytanie związane z tym dniem bez krawata, ale wcześniej Kuba Domoracki i najświeższe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dość sporo utrudnień w województwie dolnośląskim. Zakorkowana jest autostradowa obwodnica Wrocławia, a zatem A8 w pobliżu węzłów Wrocław Zachód i Wrocław Południe. Tutaj w związku z kolizją na jezdni w kierunku Kłodzka autostrada została częściowo zwężona i właśnie stąd ten właściwie już kilkukilometrowy korek. Zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej numer 94 pomiędzy Środą Śląską a Wrocławiem. Tutaj w związku z remontem w pobliżu miejscowości Źródła i najprawdopodobniej kolizją, ale tego jeszcze nie wiemy, właściwie korek i to korki w obu kierunkach tam właśnie na krajowej 94 występują. A4 jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowa w kierunku Drezna, natomiast ruch w kierunku przeciwnym, a zatem w kierunku Wrocławia, odbywa się w sposób płynny. Uwaga na ekspresowej piątce w województwie wielkopolskim, pomiędzy węzłami Kościan Północ a Czempiń. Na kilometrze 6 auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Jeszcze województwo mazowieckie, krajowa 60. Pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim mamy całkowicie blokadę obu kierunków. Na kilometrze 173, to są okolice miejscowości Gołymin Ośrodek, doszło do wypadku busa i auta osobowego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: A to jest dzień bez krawata. No i tak w Polsce ten dress code noszenia koszul, krawatów, w ogóle garniturów pojawił się z wejściem zagranicznych korporacji. Mm-hmm. Ale dzisiaj mamy święto, że możemy troszeczkę wrzucić na luz.
1: Tak.
0: No i co to znaczy?
1: No właśnie, dobre pytanie.
0: Zobacz, przed nami długi weekend czerwcowy.
1: Tak.
0: To na pewno będzie czas luzu. Mm-hmm. Przynajmniej tego sobie życzymy. Mm-hmm. Co to znaczy wrzucić na luz?
1: No tak, chociaż się mówi, ktoś się wystroił jak stróż w Boże Ciało.
0: O.
1: No to już w czwartek.
0: A potem w piątek.

0: Tak? Rozbierze się. Już nie będzie stróżem i będzie mógł odpocząć. Co to znaczy wrzucić na luz?
1: No, no. Ale ty oczekujesz odpowiedzi, czy masz odpowiedź?
0: Nie, ja was pytam wszystkich. Aha. Czekam na odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ale ciebie też pytam. Co to znaczy wrzucić na luz?
1: No właśnie, w samochodzie to łatwiej powiedzieć wrzucić na luz.
0: No nawet z trójki, pyk i luzik, nie? Mhm. W motocyklu troszeczkę gorzej, bo jak jesteś już na szóstym biegu, to piąty, czwarty, trzeci, drugi i gdzieś pomiędzy jedynką a dwójką jest luz. Mhm. Ale co to znaczy w życiu wrzucić na luz? Mhm. Czy zamienić na przykład samochód na motocykl, to jest wrzucenie
1: albo
0: na luz?
1: Albo zamiast krawata muszka.
0: Okej, okay. To ja wolę jednak tak rozpięty kołnierzyk. Co to znaczy wrzucić na luz dla was? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe.

0: wchodzi się w te riffy.
1: To Carlos Santana.
0: Też tak kiedyś grałem, wiesz?
2: Tak? Mhm. Kiedy?
0: Poczekaj, kiedy to było? Czekaj, przypomnę sobie.
2: W podstawówce.
0: Nie, niedawno.
2: Aha.
0: To było chyba z soboty na niedzielę. I potem się obudziłem. Albo z piątku na sobotę, nie pamiętam, ale tak grałem, jak Carlos Santana. Dobrze, słuchajcie, my wrzucamy dzisiaj na luz. Stąd właśnie taki klimat u nas. Chociaż, czy na drogach jest luźno? Posłuchajcie.
3: Cześć, witam was. Kierowcy, uważajcie na zjeździe z A8-ki w kierunku Jędrzychowic z Gorzelca. Na pasie stoi ciężarówka zepsuta. Trzeba ją omijać lewym pasem i dopiero wracać na ten, także uważajcie. Pozdrawiam, Mariusz i Beko.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiamy gorąco. Każda informacja drogowa, pogodowa mile widziana w naszej aplikacji. Dawajcie znać, co tam u was na trasie. No i czasem niestety, dojeżdżając do takiej zepsutej ciężarówki, trzeba wrzucić...
2: Na luz, rzeczywiście, tak.
0: Ale
2: tak.
0: To nie o taki luz nam chodzi.
2: Właśnie.
0: Ale bardzo mi się podoba nastawienie Tomka z Warszawy. Napisał, człowiek na luzie nie pyta, dlaczego to spotyka właśnie mnie, tylko ciekawe, co jeszcze dzisiaj odwali wszechświat.
2: Ładne,
0: co?
2: Ładne,
0: Tomek,
2: ładne.
0: Ja to kupuję, powiem ci, tak, to myślenie mi się bardzo podoba.
2: Bardzo
0: ale,
2: ładne.
0: Ale co to znaczy wrzuć na luz? Ja znalazłem definicję.
2: No dawaj.
0: Odpocznij, weź głęboki oddech i odetnij się na chwilę od codziennego zgiełku. To jest właśnie definicja według AI wrzucania na luz.
2: No to właściwie dobra definicja.
0: Zrób cyfrowy detoks. Gdzie jest telefon?
2: Tam.
0: Odłożyłeś?
2: Tak.
0: No i tu jest napisane. Odłóż telefon, daj oczom odpocząć, skup się na tym, co tu i teraz. Wrzuć na luz.
2: No tak, no.

0: To akurat na drodze to bardzo się przyda. Tu i teraz.
1: Czy wy macie jeszcze jakieś propozycje? Jak to jest wrzucić na luz? Co trzeba zrobić, żeby no już powoli wdrażać się w ten klimat długiego weekendu czerwcowego? Czekamy na wasze pomysły. Wrzućcie na luz w naszej aplikacji PRK.

0: Jackson Sisters, jest wtorek, 8:30, wrzucamy na luz przed długim weekendem czerwcowym, ale też przy okazji tego, że dzisiaj jest dzień bez krawata. No i pytamy was, co to znaczy wrzucić na luz?
1: I dostaliśmy przepiękną, ale to przepiękną wiadomość. Wulkanizator zawsze po wjeździe na platformę mówi: pan wrzuci na luz.
0: To jest wyluzowany, no.
1: To jest Konrad, tak zwany wulkanizator filozof troszkę.
0: Konrad z Toyoty Highlandera napisał. No to cały czas pytanie aktualne. Co to dla was oznacza wrzucić na luz? Bo uwierzcie mi, że my po 9:00 codziennie od poniedziałku do piątku Grzegorz Duda radzi. Dzisiaj też z nim wrzucimy i to bardzo mocno na luz. Ale szczegóły niebawem. Na razie informacje drogowe dla was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo poważny kilkukilometrowy korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia, a zatem na A8, na jezdni w kierunku autostrady A4, czyli w kierunku Zgorzelca i Kłodzka. Tutaj w pobliżu węzła Wrocław Południe doszło do kolizji auta ciężarowego. Zablokowany jest tam jeden pas, a korek dosyć poważny zaczyna się już mniej więcej na wysokości węzła Wrocław Lotnisko. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a także pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białego Stoku. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Cały czas utrudnienia utrzymują się na innej trasie mazowieckiej, na drodze Krajowej numer 60. Tutaj mamy całkowitą blokadę obu kierunków pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim, gdzie niedaleko miejscowości Gołymin Ośrodek doszło do wypadku busa i auta osobowego. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Jeszcze ekspresowa 7 pomiędzy węzłami Radom Zachód a Wolanów. Niedaleko kilometra 15 zderzyły się dwa pojazdy, auto osobowe i ciężarówka. W kierunku Krakowa zablokowany jest jeden pas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz co powiecie na taką historię? Jedziecie sobie do pracy, macie na 9:00, zostało wam 27 minut i stajecie w korku. I wtedy szybki w dół, dajcie głośniej radio, przestajecie się przejmować tym, że się spóźnicie. I tak się spóźnicie.
1: Ładne.
0: Po prostu wrzucacie na luz.
1: Czekałem na puentę, ale ładna historia.
0: Wrzucacie na luz.
1: Oczywiście Polskie Radio Kierowców.
0: Tylko i wyłącznie, to jest nasza propozycja. A jak wam udaje się wrzucić na luz? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: teraz Aga z Tygrysa. No hej, właśnie miałem pisać o tym spóźnieniu do pracy. Utknęłam, no i co poradzę, no nie przefrunę. Wejdę tak, żeby jak najmniej ludzi mnie zobaczyło po prostu. Luzik, spokojnego dnia. Czyli
1: fajne.
0: Co? Aga z Tygrysa wrzuca na luz. O to właśnie chodzi. Słuchajcie, nawet jak się spóźnimy, nawet jak będą kazali dłużej w pracy zostać, luz.
1: Tak.
0: Zostanę.
1: Tylko ciekawe, czy się uda tak wejść, żeby jak najmniej ludzi mnie zobaczyło. No, różnie to może być.
0: Albo wejść tak, żeby właśnie wszyscy zobaczyli.
1: O.
0: Ale poczekaj, co wtedy trzeba powiedzieć? Tak sobie myślę,
1: no
0: żeby odwrócić...
1: się mówiło, przepraszam za spóźnienie.
0: Nie, nie ma spóźnienia.
1: Aha, okej.
0: Okay. Nie.
1: To co tak, wy tak wcześnie?
0: Stańcie w drzwiach tyłem do wejścia. Nie jakbyście wchodzili, tylko tyłem, nie? I wtedy tak nagle głośno powiedzcie, ojejku, a jeszcze to, dobra, to się wrócę na chwilę. Czyli to wskazuje na to, że już byliśmy.
1: Ty tak robisz niby.
0: Nie no, kombinuję, słuchajcie. Zresztą nieważne, po co kombinować. Wrzucamy na luz. Zobaczą, że się spóźniliśmy. No tak, no spóźniliśmy się, no i co?
1: Uśmiechnąć się elegancko.
0: Otóż to, a im się nie zdarzyło. Na luzie. A oto wasze propozycje.
2: Dzień dobry. Najlepszym planem, żeby wprowadzić się w taki klimat długiego weekendu, jest, uważam, takie rozwiązanie, które ja zastosowałem. To znaczy dzisiaj w południe wyruszam z okolic stolicy do Białegostoku, a tam jutro od rana na dwóch kołach czeka mnie szkolenie torowe. I myślę, że to jest najlepszy początek długiego weekendu, jaki mogłem sobie zafundować. I polecam serdecznie wszystkim takie szkolenia, bez względu na to, czy jeździcie na jednośladach, czy autem. Autem takie szkolenia też robią bardzo dużą różnicę później na drodze. Także zachęcam, to jest mój pomysł na początek długiego weekendu. Szerokości, przyczepności, Paweł z Challengera.
0: Paweł, szacun wielki, jestem
1: bardzo,
0: za.
1: Bardzo,
0: jestem
1: bardzo, za. Bo to i bezpiecznie, ale i taki odpoczynek w ruchu.
0: I to takie przewrotne,
1: aktywny.
0: Bo tam na luz nie wrzucisz, bo nie dojedziesz. Ale również jest to wrzucenie na luz.
1: Mhm. Czyli paradoks.
0: Paradoks.
1: Paradoks luzu.
0: Ale wymyśliliśmy. My dzisiaj wrzucamy na luz przy okazji oczywiście Dnia Bez Krawata i tego, jak na luz wrzuca Grzegorz Duda, ale szczegóły po 9:00, na razie wasz luz.
3: Dzień dobry kochani. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o wrzucanie na luz, to ja jestem ekspertem, ponieważ nauczyłam się już, że nie ma sensu przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. One i tak już się wydarzyły albo się wydarzą, więc wychodzę z założenia, że każdy problem ma rozwiązanie, a jeżeli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Natomiast jeśli chodzi o innych ludzi, to polecam pamiętać, że nie mamy wpływu na to, jak inni ludzie reagują, nie odpowiadamy za emocje.

0: innych ludzi i odpowiadamy tylko i wyłącznie za to, jak my się zachowujemy i jak my reagujemy na różne rzeczy. Pozdrawiam serdecznie z gminy Ryglice, Magda.
1: Magda!
2: Magda na prezydenta,
1: tak
2: naprawdę.
1: Jest. I to jest właśnie wrzucenie luz. Madzia, a te naklejki? To jak? Mam nadzieję, że się znalazły, że sąsiad oddał. Te, które zostawiliśmy, kiedy my byliśmy w Ryglicach. Właśnie a propos Ryglic, Grzegorz Duda wjedzie dzisiaj czymś dużym i będzie nam radził przy okazji wrzucania na luz, ale także budowy takiego domu na kółkach. Pewnie już za dużo powiedziałem. A co do tego, co powiedziała Magda, to ja bym dorzucił jeszcze jedną zasadę. Przybiega do was szef. I nagle, przed długim weekendem czerwcowym, milion spraw, milion problemów. Tutaj coś się wali, sypie. A wy wtedy podchodzicie do go na luzie, mówiąc i myśląc sobie, nie mój problem, nie jest moim problemem. Dobra zasada?
2: Dobra, no chciałbym to zobaczyć w praktyce.
1: A nie, nie, nie, to już tak dobrze nie działa.

0: No to wrzucamy na luz z Anią Dąbrowską, chociaż porady na zdrady, no tutaj trudno wrzucić na luz. Ale co do tego spóźnienia do pracy, Aga z Tygrysa pisała, tak? Że spóźnia się, no tak. Prawdopodobnie to jest nieuniknione. No i co w tej sytuacji? Fantastyczna rada od naszego słuchacza. Przecież to jest proste. Po prostu trzeba przyjść do pracy w kilcie i bez mrugnięcia okiem mówicie, że... No musiałyście uprasować. Nikt nie zaprotestuje. Genialne.
1: Ładne.
0: Ja muszę poszukać kiltu.
1: A, tak?
0: I do bagażnika. Zawsze mieć przy sobie. Oczywiście uprasowany. A teraz już, no wrzucamy poniekąd na luz i zapraszamy was na informacje drogowe. To dla tych, którzy w tym momencie właśnie spieszą się choćby do pracy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Radom Zachód a Wolanów na kilometrze 15 doszło do zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Mamy informację, że zablokowany jest tam nadal jeden pas w kierunku Krakowa. Nie obserwujemy tam właściwie korków, ale spowolnienia owszem właśnie pomiędzy węzłami Radom Zachód a Wolanów. Na drodze krajowej numer 62 pomiędzy Płockiem a Nowym Dworem Mazowieckim. Uwaga, niedaleko Wyszogrodu, tutaj na kilometrze 155, doszło do zderzenia dwóch busów. Cały czas obowiązuje tam ruch naprzemienny. Droga krajowa numer 50 pomiędzy Łochowem a Mińskiem Mazowieckim nadal jest zablokowana w związku z pożarem lasu, do którego doszło kilka dni temu. Dla ruchu lokalnego, ale tylko dla ruchu lokalnego, trasa jest częściowo przejezdna. Na autostradzie A8 w województwie dolnośląskim, a zatem to jest obwodnica Wrocławia, doszło do kolizji ciężarówki w pobliżu węzła Wrocław Południe. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku autostrady A4 w kierunku Zgorzelca i w związku z tym cały czas obserwujemy tam kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już mniej więcej na wysokości wrocławskiego lotniska. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj obwodnica Krakowa A4 jest zakorkowana, jak zwykle o tej porze w obu kierunkach, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej numer 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Dzisiaj mamy dzień bez krawata. I co? I wrzucamy na luz. I oczywiście ja tutaj was pytam o wasze sprawdzone sposoby, patenty. Jak wam się udaje wrzucić na luz? Konrad z Highlandera pisze, jeszcze jedna historia. Zdarza się, i myślę, że każdy tak ma, jedziemy, rodzinka, znajomi i czuć w powietrzu napiętą sytuację. I co robi Konrad? On wtedy puszcza im kawałek Kamila Bednarka, Poczuj luz. I od razu wszystkim robi się banan na buzi, a jeszcze zaczynają śpiewać. Bardzo fajne. W ogóle muzyka łagodzi obyczaje, nie? Potrafi rozładować absolutnie i stres, i to napięcie, które wisi w powietrzu. Bardzo fajnie. To mam nadzieję, Bednarek też pojawia się na playliście PRK Polskiego Radia Kierowców, ale tutaj dobrych numerów do 10 gwarantuję wam nie zabraknie. Dlatego jeszcze, kto zamawiał ładną pogodę?
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: To mam dobre informacje związane z temperaturą, troszeczkę gorsze informacje, jeżeli chodzi o deszcz, ewentualnie burze, bo mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami i to dotyczy województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i części Warmii, Mazur, Mazowsza i województwa świętokrzyskiego. Słuchajcie, te alerty obowiązują dzisiaj od 11 do 20, a burzom mają towarzyszyć silne i opady deszczu, 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie nawet 35 i silniejsze porywy wiatru do 55 km na godzinę, ale to nie jest najgorsze. Lokalnie może też występować grad, więc jak możecie, to pochowajcie samochody. To dotyczy oczywiście ostrzeżeń głównie dla wschodniej części kraju, ale co do temperatury, bo powiedziałem, że to są dobre informacje, bo wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę ciepło. 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i to jest najniższa temperatura, jaką dzisiaj odnotujemy na termometrach. Na Podhalu zresztą podobnie. Już 23 kreski powyżej zera w centrum i na zachodzie dzisiaj nawet 27 stopni Celsjusza. A ciśnienie, ono dzisiaj trochę będzie szalało, bo na przykład teraz 1001, w południu 1003 hektopaskale. Przewidywany jest wzrost, ale w drugiej połowie dnia możemy odczuwać spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, zapraszam do 10. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry.

0: to teraz jeszcze wrzucamy na luz. No po prostu Adam no, ma taki patent, że sam się zastanawiam, czy spróbować, czy jednak nie do końca. Pisze, rozpędzam samochód do 120. No, na ekspresowej można. Mhm. I potem wrzucam na luz. Mhm. I tak się auto toczy. Niby fajnie, nie wiem, czy to z korzyścią dla silnika, na pewno nie dla tych, którzy jadą za tobą.
1: No, zdecydowanie.
0: Chyba, żeby tak wszyscy robili. Przypuśćmy, samochody mają specjalną sygnalizację i nagle jest zielone, wszyscy do 120, trzymamy odstępy i nagle jest, na przykład, nie wiem, czerwone, wrzucamy luz.
1: To jest w praktyce niemożliwe. Nie. My nie umiemy wszystkich kierowców nauczyć włączania świateł.
0: Mijania,
1: co dopiero
0: jazda
1: to.
0: Synchroniczna
1: o.
0: I symultaniczna.
1: Ale
0: i wszystko
1: można.
0: Na S. No dobrze, wrzucamy na luz. Dzisiaj dzień bez krawata. Uwierzcie mi, że za chwilę z Grześkiem Dudą naprawdę wrzucimy na luz. To będzie bardzo fajna przygoda motoryzacyjna, rzecz jasna. Ale wcześniej sprawdźmy, co na trasach.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Włocławkiem a autostradą A1, niedaleko miejscowości Łuba II na kilometrze 65. Obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Natomiast na krajowej 62 zakończyły się utrudnienia na Mazowszu pomiędzy Płockiem a Nowym Dworem Mazowieckim, niedaleko miejscowości Wyszogród. Tutaj doszło do zderzenia dwóch busów i w tej chwili jezdnia jest już tam całkowicie odblokowana. Natomiast na ekspresowej 7 na obwodnicy Radomia mamy bardzo poważne utrudnienia pomiędzy węzłami Radom Zachód a Wolanów. Trasa w kierunku Krakowa jest tam częściowo zablokowana w związku z wypadkiem ciężarówki i auta osobowego na kilometrze 15. Ten fragment ewentualnie można omijać, zjeżdżając z ekspresowej 7 już na wysokości węzła Radom Zachód albo wręcz Radom Północ i kierować się na przykład na ulicę Miasta, albo jeżeli robimy to na wysokości węzła Radom Zachód, to można kierować się na pobliskie trasy lokalne, między innymi na miejscowość Zakrzew. I jeszcze autostrada A8, Dolny Śląsk, obwodnica Wrocławia. Tutaj cały czas mamy korek i to dosyć poważny na jezdni w kierunku Zgorzelca.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: A teraz wracamy do wrzucania na luz. No nie uwierzycie, co się wydarzyło. Pamiętacie, jak raptem 40 minut temu Aga z Tygrysa pisała, że no spóźni się, no nie ma mowy, no spóźni się do
1: tak,
0: pracy.
1: Tak, że nie przefrunie.
0: I teraz piszę to jeszcze raz ja. Wyobraźcie sobie, weszłam do pracy, a tu na biurku taka koperta. Zwolnijcie, kochani. I o to chodzi. Wrzucamy na luz przed długim weekendem czerwcowym, a za chwilę z Grzegorzem Dudą przejedziemy się jego kamperem.

0: No i co? Mieliśmy wrzucać na Lucy?
1: Mieliśmy.
0: I?
1: No i co? I się udaje chyba.
0: A co się dzieje na drogach?
1: No właśnie, no poranne właśnie... godziny szczytu komunikacyjnego.
0: No ale już jest, słuchajcie, 20 minut po godzinie 9. No już myślałem, że większość do pracy dojechała i że będzie luźniej na drogach. A tymczasem coraz to nowsze informacje od was docierają do nas.
2: Dzień dobry szanownym redaktorzom Wojta z Fafika z Wrocławia, bardzo słonecznego notabene, 24 stopnie. Pozdrawiam serdecznie autostrada, obwodnica w zasadzie Wrocławia, A8, S8. Na wysokości lotniska kolizja dwóch małych aut osobowych, ale na lewym pasie, żeby było ciekawiej. Straż pożarna na miejscu już obsługują tutaj interesantów, ale przypominam oczywiście o tym, co się dzieje na zjeździe z A8 na A4. Otóż tam auto ciężarowe, kolizja z osobówką, stoi nadal, policja obstawia, no ale niestety od węzła lotniska zaczyna się Armagedon. Pozdrawiam serdecznie i cierpliwości, bo cierpliwość jest cnotą.
0: No jest, a przyznam szczerze,
1: prawda.
0: Tak słuchając tego, pomyślałem sobie, czy to nie jest wczoraj. Taka sama sytuacja o poranku była. A8 z A4, no właśnie na południu Wrocławia. Także no, nieszczęścia chodzą parami.
1: No są takie drogi w Polsce, że po prostu w nocy o północy są zakorkowane.
0: I co zrobić? Wrzucić?
1: Na luz, wiadomo.
0: Chociaż są i takie sytuacje.
3: Witam serdecznie redaktorów. Ostrzeżenie z drogi 75... miejscowości Czchów, Małopolska, potężne korki po dochowaniu samochodu. No tutaj trzeba rzucić na luz, dlatego że ciśnienie rośnie. Czas leci, droga nie ubywa, wszystko stoi. Pozdrawiam, na luzie.
0: Słyszeliście?
1: Najważniejsze, że na luzie.
0: Tak po prostu.
1: Tak. Ale rzeczywiście, drogowcy informują, że właściwie te utrudnienia powinny się zakończyć, no ale jak słyszeliśmy, jeszcze drogowcy drogowcami, a kierowcy kierowcami.
0: I teraz uwaga, jeżeli jeszcze nie wrzuciliście na luz, to po pierwsze przed nami długi weekend czerwcowy, gdzie naprawdę na luz warto wrzucić, no i troszeczkę odpocząć. Jak tego dokonać? Jak to zrobić? Po prostu gdzieś się zgubić, na przykład w domu na kółkach, bo to jest właśnie dzisiejszy Grzegorz Duda, który radzi nam. Sam zbudował kampera i wie, czym to pachnie. Owszem, przy budowie jest troszeczkę pracy, ale potem mnóstwo przyjemności. To jest właśnie sposób na luz.
4: Kamper to jest samochód, który powoduje dla mnie osobiście wolność. Nigdy nie byłem kamperowy. Mogę powiedzieć nawet ze wstydem jakimś lekkim, że nie rozumiałem karawaningu. Do momentu, kiedy nie zbudowałem kampera w programie i kiedy nie zalogowałem się na kempingu. Jest tam tak niesamowity klimat, tak niesamowity przekrój różnych ludzi z różnych warstw społecznych, trzeba powiedzieć, ale wszyscy są równi, to jest niesamowicie, wszyscy są przyjaciółmi, każdy jest pomocny, każdy jest uczynny, każdy chce pogadać i tworzy się tam tak wyjątkowy klimat, że chce się tam wrócić i chce się tam być. Nie miałem okazji wyjechać kamperem na tydzień, dwa

0: wylądować, natomiast no, smakuje to tak delikatnie po 2, 3, 4 dni i to jest coś niesamowitego, daje nam kamper wolność. Często siadam, jak się weekend zwolni z żoną, kamper jest zapakowany, lecimy, no i gdzie jedziemy? Ostatnio było, to jedźmy w stronę Krakowa i zobaczymy. Nawet byłem w Krakowie, słuchajcie, bo Kraków w weekend, nie wiem jak teraz, ale w tamtym roku miał darmowe parkingi, można było kamperem stawać wszędzie, gdzie były parkingi, no to na przykład rowerki nad Wisłą zaparkowałem i chillowałem Kraków, słuchajcie, zupełnie z innej perspektywy, bo jeżdżąc po Krakowie rowerem, on inaczej wygląda. Ja byłem tam tysiące razy i poznałem nowy Kraków i ten karawaning, kamper na chillowanie jest chyba najlepszym rozwiązaniem, jakie może być.
1: I to jest właśnie definicja luzu według Grzegorza Dudy. No, no nic, tylko naśladować. Tak.
2: Chillowanie Krakowa to ładne w ogóle. No. Ale można chillować każde miasto i każdą miejscowość w naszym kraju.
1: Przy okazji Dnia Bez Krawata postanowiliśmy wrzucić na luz. Przy okazji zbliżającego się długiego weekendu czerwcowego tym bardziej wrzucamy na luz. Jakieś propozycje od was? Czekamy.

0: jeszcze, jeżeli nie piliście kawy, to właśnie było zamiast drugiej kawy. O tak, no ale tak. Powiem ci, energia!
1: Takie na luzie, no powiedz.
0: No właśnie teraz już możemy przyjść na luz. Na spokojnie, słuchajcie.
1: No nie, bo serwis drogowy będzie, to z tym luzem...
0: Luźno, luźno. Czy nie? Ciasno, ciasno?
1: Trochę tak.
0: No to sprawdźmy, gdzie są korki, gdzie są utrudnienia. Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czas mija, a poranne godziny szczytu jakoś nie chcą nas opuścić. Cały czas bardzo poważnie zakorkowane są trasy na Mazowszu. S8, ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. Także droga krajowa nr 7, niedaleko Łomianek. Oraz krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Wolniej, dużo wolniej jedzie się także w pobliżu Piaseczna na krajowej 79 oraz na drodze krajowej numer 92, niedaleko Ożarowa Mazowieckiego, a także miejscowości Błonie. Utrudnienia na drodze krajowej numer 62 w Kujawsko-Pomorskiem w miejscowości Łuba II. To pomiędzy Włocławkiem a autostradą A1. Na kilometrze 65 zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmiany. Cały czas uważajmy na obwodnicy Wrocławia, autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli A8. Tutaj korek, może nie poważny, bardzo poważny, tak jak powiedzmy pół godziny temu, ale spory korek, mniej więcej 3-kilometrowy, utrzymuje się na jezdni w kierunku Zgorzelca, w pobliżu węzłów Wrocław Zachód i Wrocław Południe. W związku z kolizją auta ciężarowego mamy tam zwężenie jezdni. Jeszcze jedna trasa na Dolnym Śląsku, droga krajowa numer 8. Pomiędzy Jordanowem Śląskim a Wrocławiem obserwujemy spore, kilkukilometrowe korki, zarówno w kierunku stolicy Dolnego Śląska, jak i w stronę Kłodzka. To w związku z pracami remontowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz, kochani, wrzucamy na luz. Dopiero co Grzegorz Duda wspomniał o tym, że na przykład taki kamper, który zbudował, wsiada z żoną i jedzie do Krakowa, chilluje Kraków. Nie musi wracać na noc, bo może przespać się w kamperze. A co dla was oznacza wrzucenie na luz, szczególnie przed długim weekendem czerwcowym? No to czekam na ostatnie propozycje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Stawiamy się już na długi weekend czerwcowy. Po prostu wrzucamy na luz. Jest mnóstwo propozycji od was i bardzo je szanujemy i cenimy.
1: Witam wszystkich. A propos dzisiejszego tematu luzu, proponuję oglądnąć w korku, w cudzysłowie oczywiście, Chłopaki nie płaczą. Tam też jest element związany z luzem, jak wygląda człowiek na luzie. Pozdrawiam kierujących, miłego dnia.
0: Ja coś pamiętam.
2: Śmierć
0: w Wenecji, to był ten człowiek w łódce. I te kocie ruchy. I wtedy naszym chłopakom też nie będzie brakowało luzu. Nie? I o to chodzi.
2: Oglądałeś chyba jakoś wcześniej niż
0: po premierze. Kocie ruchy, no.
2: Oj, tak. No. Rzeczywiście można na luz po tym filmie.
0: Tam jest jeszcze taka scena, jak on
2: dużo wyrzuca scen jest.
0: Cegłówkę czy coś wyrzuca przez okno, nie? I słychać, jak się alarm włącza, nie? Nauczy się parkować. To chyba mój. To też jest na luz wrzucenie. Słuchajcie, szukamy wszelkich sposobów. Sprawdzamy, jakie wy macie, żeby wrzucić na luz. Grzegorz Duda dopiero co opowiedział, bo od poniedziałku do piątku po 9 nam radzi. No to dzisiaj radził po prostu spakować się. On ma kampera, który zbudował. Ale przecież tak myślę sobie, że to może być każdy samochód.
2: A może pod namioty? Akurat ładna pogoda
0: się robi. Proszę bardzo, do bagażnika namiot i też można uprawiać karawaning. A jak nie,
2: to
0: w samochodzie się można przespać jedną nockę, albo coś sobie tam wynająć i po prostu wrzucić na luz, zostawić to wszystko i choćby w Bieszczady.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama tuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Uwaga, uwaga, jest 9:50, a w PRK Polskim Radiu Kierowców co 20 minut najświeższe informacje drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki pomiędzy węzłami Radom Zachód a Wolanów. Na kilometrze 15, bo tutaj doszło do tego zdarzenia, jezdnia w kierunku Krakowa została częściowo zablokowana. Ten fragment można omijać przez Radom, a zatem z ekspresowej siódemki najlepiej już skręcać na wysokości węzła Radom Północ. Na drodze krajowej nr 62 pomiędzy Włocławkiem a autostradą A1 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Niedaleko miejscowości Łuba Druga na kilometrze 65 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Cały czas utrudnienia utrzymują się po porannym zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie ciężarówka zgubiła ładunek. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Opatowa i policja na miejscu właśnie kieruje ruchem. Do tego zdarzenia doszło właśnie dzisiaj nad ranem, zaraz po godzinie 6, czyli właściwie te problemy już prawie 4 godziny się utrzymują. Na autostradzie A8 na obwodnicy Wrocławia, pomiędzy węzłami Wrocław Lotnisko a Wrocław Zachód, doszło do zderzenia dwóch aut osobowych na kilometrze 13. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kudowy i także tam obserwujemy już spore spowolnienia, a korki na A8 mamy niedaleko węzła Wrocław Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdybyście i wy mieli informacje dla innych zmotoryzowanych o tym, że gdzieś są utrudnienia, czekamy na nie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, czyli informacje drogowe i pogodowe mile widziane.

0: państwo mają jakieś pomysły?
1: Na?
0: Dzień bez krawata wrzucamy na luz!
1: No i można powiedzieć, że gdybyśmy opisali mniej tak Marę dzisiaj, to naprawdę jesteśmy przy casualu.
2: Trochę tak.
0: To znaczy, to nie jest kultura korporacyjna, szczególnie od
2: ale za to jest kultura miejska.
1: Ja mam zawsze prostą zasadę. Idę do jednego sklepu i zawsze kupuję w tym samym rozmiarze ten 10 w tym samym kolorze.
0: Poważnie?
1: Tak.
0: Okej!
1: Ja nie cierpię w
0: ogóle... Ale masz takie same.
1: Tak, wszystkie właśnie są takie same.
0: To wyjaśniłeś zagadkę, wiesz, bo my się zastanawialiśmy. Przychodzi w tym samym, a nie czuć.
2: Nie. A nie. Kilku takich radiowców było. O, właśnie, tak,
1: u nas ludzie zawsze w pracy zajmują się modą, nie?
2: Tak, no,
1: jednak niby sobie tak tego, ale jednak, mimochodem, zobacz, to są rozmowy kuluarowe.
2: Tak. A ile za to zapłaci? A czy to dobry sklep?
0: To nie są tanie rzeczy.
2: Nie
0: to wam
2: są,
0: od razu mówię. Patrzę, to nie są tanie rzeczy. A Dagmara Kowalska, Piotr Firan.
1: Powąchaj może.
0: Wczorajsza czy dzisiejsza?
1: No dzisiejsza.
2: No.
1: Zaraz
2: ci... no nie widziałeś napisu wtorek?
0: Na metce?
1: Na plasterku.
0: Takich patentów więcej po 10:00.

0: No i mamy na zegarze godzinę 10, nawet już minęła dosyć poważnie. W związku z tym...
1: Pogoda.
0: No to sprawdzamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I znowu mamy obszary, gdzie ta pogoda będzie lepsza i gorsza. Na północnym wschodzie i na wschodzie kraju pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a deszcz, jeśli już się pojawi, będzie należał do rzadkości. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić część dnia na świeżym powietrzu.
1: A im dalej na zachód, tym chmur będzie więcej. Nad tę część kraju napływa bardziej wilgotne powietrze i właśnie tam pojawią się opady deszczu. Strefa opadów będzie stopniowo przesuwała się w kierunku centrum Polski i w wielu miejscach dzień zacznie się jeszcze spokojnie, ale z każdą godziną będzie się zmieniać.
0: Warto też zwrócić uwagę na temperaturę. Najchłodniej będzie dzisiaj na południowym zachodzie kraju. Tam termometry pokażą około 17 stopni. Na wschodzie spodziewamy się około 22, a najcieplej będzie w centrum Polski, czyli tak mara u nas, 25.
1: Na razie wiatr nie powinien sprawiać większych problemów. Będzie słaby lub umiarkowany, początkowo ze wschodu i południowego wschodu, no ale później, szczególnie na zachodzie kraju, zacznie stopniowo zmieniać kierunek na zachodni.
0: Jeśli planujecie jakieś aktywności dzisiaj, to lepiej teraz skorzystać z tego czasu. Po południu pogoda, zwłaszcza na zachodzie Polski, może już pokazać swoje bardziej mroczne oblicze, czyli więcej chmur i więcej opadów.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Fotel się pani obniżył, czy co?
1: Nie, jeszcze nie, ale muszę to zrobić. Chciałam powiedzieć, że w Warszawie w tej chwili jest stopni 18,6 i w sumie odczuwalna jest tylko jeden stopień niżej.
0: W Poznaniu najcieplej mamy aktualnie 20, w Zakopanem najchłodniej 12. Ale jak sobie popatrzymy na Dolny Śląsk, to rzeczywiście jakoś tak specjalnie dzisiaj ciepło tam nie jest. Zwłaszcza w Kotlinie Kłodzkiej.
1: Ale na zachodzie jest za to bardzo przyjemne temperatury. Zobacz sobie Zielona Góra na przykład, no nie wiem, Szczecin, Gorzów, Wielkopolski, nawet we Wrocławiu całkiem przyjemna temperatura.
0: Zaczynamy nasze spotkanie. Tak. Wtorek, ten tydzień jest nietypowy, bo zdaje się, że w czwartek jest niedziela.
1: Znaczy w czwartku nie ma po prostu.
0: A później w piątek będzie poniedziałek.
1: Nie, piątek.
0: A w sobotę będzie sobota.
1: Tak, dopiero. I potem już niedziela, nie? Tak już naturalnie.
0: Trochę to pomieszaliśmy, ale chyba o to chodzi. Piotr Firan.
1: Dagmara Kowalska, zapraszamy do 13:00.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i jak mogłeś zepsuć perkusję w utworze Phila Collinsa? No jak? No jak? Trzeba dać wybrzmieć.
1: No już sobie wybrzmiała. To już było.
0: Słuchaj, ale nie tak jak Italo Disco u chłopaków pół godziny temu.
1: Dagmara...
2: No to troszkę inna piosenka.
1: Ta piosenka się snuła, a Italo Disco było od razu, jak to się mówi, z konkretem.
2: Tak. Oj, grwie.
0: Oj, tam.
1: Otóż to. 11:30 po 10:00 sprawdzamy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta, zarówno pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, jak i w przeciwną stronę pomiędzy Bemowem a Mostem Grotoroweckiego. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Krajowej Siódemce, pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a Stolicą oraz na remontowanym odcinku Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowym. Przypomnę, że droga krajowa nr 50 pomiędzy Łochowem a Mińskiem Mazowieckim nadal jest zablokowana i te utrudnienia związane są z pożarem lasu, do którego doszło kilka dni temu. Dla ruchu lokalnego, ale tylko dla ruchu lokalnego, trasa jest częściowo przejezdna. Na drodze krajowej nr 62 pomiędzy Włocławkiem a autostradą A1 zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 65. To są okolice miejscowości Łuba II. Ruch naprzemienny obowiązuje właśnie na kilometrze 65. Autostrada A8 jest częściowo zwężona w kierunku Kudowy, niedaleko węzła Wrocław-Lotnisko. Tutaj na kilometrze 13 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i tam także obserwujemy dosyć spory korek. Jest jeszcze jeden korek w województwie dolnośląskim. Ten korek utrzymuje się od wczesnych godzin porannych. Mowa o autostradzie A4 na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic. Oczywiście tutaj autostrada jest zakorkowana w kierunku Drezna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
0: I mamy zagadkę dzisiaj dla Was też, żeby się troszkę rozruszać. Ten wtorek jest jakiś taki mglisty. O tak, jak wstałam rano, to zobaczyłam mgłę. I ta mgła jakoś tak, wiesz, rozwiała się, ale jeszcze w głowie została. Więc będziemy Was dzisiaj pytać.
1: Czy
0: też,
1: dzień jak co troszeczkę... dzień?
0: Tak. Co? Nie. Wcale. No, wiesz co? Kuba, ratuj.
1: Dobrze, zagadka, Dagmara.
0: Oj, tam zagadka, zaraz. Nie, ja się obraziłam, teraz właśnie wyszłam. Właśnie wyszłam.
1: To wróć.
0: Ale już wróciłam. Dobrze. Słuchajcie, coś będziemy dzisiaj mówić oczywiście o motoryzacji i wokół motoryzacji jest zagadka. I to jest coś, co z nami jest, jak już jest. Jak już jest?

0: to jest. Taka podpowiedź.
1: No, Kuba, cóż mogę powiedzieć? No, mamy nowego Szekspira. No,
2: no Szekspira i Platona, Sokratesa.
1: No to...
3: Tak, Margo, to dla ciebie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Cieszymy się, że się znamy. Znaczy, ja się cieszę, nie wiem, Kuba,
2: ja też bardzo się cieszę.
1: Dobrze, to jeszcze raz ta podpowiedź, tak?
0: Tak, to jest coś,
2: co... To jest podpowiedź, tak?
0: Tak, tak. To jest coś, co jak już z nami jest, to jest.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zagrać teraz utwór o charakterze muzycznym. Proszę bardzo.

0: No i mamy podpowiedzi, a w zasadzie pierwszą podpowiedź, że jak to było? Jeżeli to jest, to już
1: coś,
0: jest, tak?
1: Co, jak już z nami jest, to jest.
0: I tak rzeczywiście, taka jest pierwsza podpowiedź, ale żeby wam nieco rozjaśnić, bo tutaj pojawiają się też dosyć mgliste odpowiedzi. Teściowa żona, mąż, szczęście, pech, Robert z Dostera i to wszystko. Jak teściowa jest, to jest. Jak żona jest albo mąż jest, to jest. I jak jest, szczęście jest, to jest. A jak tak. Nie ma, to nie ma. I tak samo z pechem.
1: Jak jest PRK, to jest.
0: Bo właśnie.
1: A jak nie ma, to macie pecha.
0: I zobacz, Robert taką ładną listę tutaj nam wysłał.
1: O, ale jest też ładna odpowiedź. Luz jak jest, to jest. Tak nawiązując do porannej audycji, tak, tam było dużo luzu. Też to słyszeliśmy. I
0: Tak, i tu jest jeszcze o moim poczuciu humoru, że nie jest najwyższych lotów, ale to pozdrawiamy naszego słuchacza. Dziękuję. Dziękuję za tę uwagę.
1: Czekaj. Dobrze, czy my mamy tutaj jeszcze coś? Mamy chyba jakieś dźwiękowe, ale to za chwilę.
0: Tak, Maro, ja bym jednak też kierowany ciekawością chciał usłyszeć drugą podpowiedź, bo dzisiaj naprawdę jest ciekawie.
1: Dzisiaj jest ciekawie. No dobrze, no to zwykle zostaje na dłużej, bo jak już jest, to jest.
0: I zwykle zostaje na dłużej. I też ten mąż i żona by pasowali. I też ta ustawiona stacja w radiu.
1: Szczęście też. Teściowa też. I słuchajcie, no jakby mam to powiedzieć, dzisiaj bardziej filozoficznie będzie.
0: No dobrze,
1: się ucieszyłam tak sama.
0: No dobrze, to zagramy sobie teraz. Ciekaw jestem, jakie tutaj nowe odpowiedzi się pojawią, ale dzisiaj zajmiemy się także kwestiami aktualnymi, ponieważ od jutra nam się zmieniają, wchodzą w nowe przepisy, coś się zmieni, coś
1: troszkę
0: pozostanie.
1: Troszkę więcej będziemy myśleć o pieszych może.
0: Bez zmian. Mam tutaj na myśli konkretnie fakt, że w mediach gdzieś tam pojawiały się artykuły o tej obowiązkowej apteczce w samochodzie. To akurat na razie się nie zmienia, nie trzeba mieć obowiązkowo apteczki w samochodzie, ale zmienią się inne rzeczy i o nich sobie porozmawiamy z naszym gościem. Teraz 24 po godzinie 10.

0: Właśnie.
1: Słyszałeś tą pierwszą podpowiedź? No.
2: Czym ona mówi?
0: Nie, nie, nie. Ja czułem się jak na studiach.
1: I ja myślę, że nasi słuchacze także jadąc, popatrzyli tak przeszywającym wzrokiem przez przednią szybę i odpłynęli na chwilę. Ale na szczęście wrócili. Mamy także konkretne informacje. Sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na ekspresowej siódemce cały czas utrudnienia utrzymują się na obwodnicy Radomia, dokładnie pomiędzy węzłami Radom Zachód a Wolanów. Tutaj na kilometrze 15 doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki w kierunku Krakowa. Trasa S7 jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Obserwujemy tam właściwie spore korki. Ten fragment ewentualnie można omijać ulicami Radomia i wtedy z ekspresowej siódemki należy zjechać na węźle Radom Północ. Na drodze krajowej numer 9 kilka godzin temu, zaraz po godzinie 6, w Ostrowcu Świętokrzyskim ciężarówka zgubiła ładunek i cały czas w okolicach pierwszego kilometra mamy tam jezdnię zwężoną i obowiązuje ruch naprzemienny. Na drodze krajowej numer 62 zakończyły się utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Włocławkiem a autostradą A1. Tutaj, przypomnę, zderzyły się dwa samochody osobowe niedaleko miejscowości Łuba II. W tej chwili jezdnia jest już tam odblokowana. Jeszcze województwo pomorskie. Najnowsze utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Szadułki a Gdańsk-Karczemki. Na kilometrze 338 doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Mamy informację, że zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni, a ruch odbywa się drugim wolnym pasem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś 2 czerwca we Włoszech obchodzone jest Święto Narodowe Republiki Włoskiej. Ja korzystam z okazji i skorzystałem, aby trochę zakonserwować autko. Pozdrawiam, Andrzej z Rzymu. Wysłał nam swoją Kijankę Niro i rzeczywiście nadaje z Rzymu. No to dobrze, to takie pytanie się rodzi w takim razie. Jeśli Włoszczyzna, to jak podana? Proszę dawać znać. Dotyczy to oczywiście motoryzacji, dotyczy to waszych talerzy. Jeśli lubicie coś, co włoskie, to dajcie znać, co to może być. Może być głosowo albo tekstowo.
1: Pan, no właśnie, ciekawe, powiedzieć? Co Włochom lepiej idzie, czy motoryzacja, czy gotowanie. Ale to już też pytanie do was może być. Słuchamy.
4: Powtarzam moje spostrzeżenie. Jak Dagmara da zagadkę, to naprawdę jest łatwiej. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
1: No Tomku, to gdzie ta odpowiedź? No gdzieś właśnie, się zagubiła w tym wywodzie.
2: To był sarkazm. To był bardzo wysokiej jakości sarkazm.
1: No dobrze, ale są też tacy, którzy próbują, takie to, jak tacy rozbitkowie smagani falami, którzy obudzili się na plaży.
5: Witam szanowną redakcję, tu Marcin z Michałowa. Odpowiadam na zagadkę. Jest to pasażer, no bo jak już wlezie, no to już jest, no. No nie wygonisz. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pasuje.
2: Pasuje.
0: To, czy nie wygonisz, to czasami się zdarza.
1: Tak to dobrze o Marcinie z Michałowa świadczy. On nie wygoni.
0: Tak.
2: No to jak już podjął rękawicę.
0: Myślisz, że 5 lat temu ktoś wsiadł i siedzi
1: ja
0: cały czas
1: po prostu
0: czas
1: wiem,
0: u niego.
1: Że gdybym spotkał naszego słuchacza i wsiadł, to już mnie nie wyrzuci. Nawet jedzą strasznie dużo, gadał, przynudzał.
0: Ty przynudzał? Niemożliwe.
1: To bym już gdzieś tam z nim dojechał.
2: Jesteś pasażerem. Takim trochę na gapę, ale jesteś. No dobrze, słuchajcie, taki suchar a propos skojarzył się jednemu z naszych słuchaczy, Tomkowi, a propos zagadki. Podjeżdża samochód, kierowca opuszcza szybę i mówi: wsiadaj do środka, dam ci 10 zł i lizaka. Chłopczyk nie reaguje, przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się zatrzymuje. No wsiadaj, dam ci 20 zł lizaka i chipsy. Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza kroku. Samochód powoli jedzie za nim. Nie bądź taki, moja ostatnia oferta, 50 chipsy i kola. Oj, tato, odczep się. Skoro kupiłeś Matiza, to naucz się z tym żyć.
1: Tak, to dobrze.
2: No dobrze, ale to było...
1: Dobrze, to już tak, pa.

0: Kilka podpowiedzi do naszej zagadki. Już jest to coś, co jak już z nami jest, to jest. To zwykle zostaje na dłużej. Trzecią? Czy jeszcze na razie poszukamy?
1: Ja bym chciał trzecią.
0: Czasem generuje koszty, czasem pokazuje przywiązanie.
1: No dobrze, ale jeśli chodzi o te dwie pierwsze podpowiedzi, to mamy propozycję od naszego słuchacza.
2: Ale może chodziło o to, jak złapiemy kapcia, czyli powietrze zejdzie nam z koła, to jak już jest, to już jest. Dopóki nie zmienimy, to kapeć będzie. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
0: Oj, kapeć. No w sumie by pasowało, ale jak będą kolejne podpowiedzi, to już nie będzie pasowało. Spróbuję odpowiedzieć na zagadkę. To jest to coś, że jak go nie ma, to z nami tego nie ma nawet na krótko ani na chwilę. Kropka. Pozdrawiam, Paweł z Forda. Nie wiem, o co chodzi, ale tak samo jak wy nie wiecie, o co chodzi mi. Nam dzisiaj.
1: Najbardziej z Włoch lubię Juventus, napisał Peter. No i cóż.
0: I włoszczyzna w dużej ilości do wywaru narosł, a potem sałatka warzywna. Tylko czy sałatka warzywna jest włoska?
1: No jest zrobiona z tak zwanej włoszczyzny, bo bardzo często ludzie, którzy gotują rosół i wyciągają później warzywa, no to te warzywa wykorzystują do sałatki jarzynowej.
0: No tak. I można zrobić po włosku, czyli dodać pora.
1: Można.
0: Pora na...
1: Można wiele, ale nie zawsze, wiesz, to przynosi efekt dobry. To czekamy na więcej odpowiedzi od was, jeśli chodzi o naszą zagadkę. I za moment jeszcze będziemy krążyć wokół naszego tematu i wokół naszego gościa a propos zmian przepisów, bo warto sobie o tym przypomnieć, powiedzieć i wszystko uporządkować. Teraz mamy na zegarze 17 minut do godziny 11. Jesteśmy razem w trasie.

0: No i mamy 10 minut do godziny 11. Jakub Domoracki ponownie, to już finałowy odcinek dzisiaj, tak?
1: Tak, można tak powiedzieć, jeżeli to są odcinki. Nie, nie, chyba nie. Zwolnię miejsce dla kolejnej osoby.
2: To taki odcinkowy pomiar prędkości Kuba dzisiaj stosuje. No właśnie, jak tam na drogach?
1: Poranne godziny szczytu już za nami, ale to nic nie znaczy, bo tych utrudnień jest sporo.
2: To może,
1: no, ale
2: ich
1: dzisiaj
2: nie
1: jest taki wtorek, który nie wiadomo, czy jest wtorkiem, czy czwartkiem, prawda? No więc to chyba.
2: Może ludzie wyjeżdżają sobie dzisiaj. Naprawdę bardzo dużo samochodów jest na drogach.
1: Na Zakopiance wzmożony ruch właściwie od rana. Nie są to korki, ale wzmożony ruch, czyli coś się dzieje.
2: Ciekawe, czy na dworcu PKP też.
0: Ja wiem, bo Dagmara rano wstała i jeszcze kierowała ruchem, ale teraz jest w pracy i kierowcy czują się zagubieni. Sprawdźmy, co na drogach.
2: To bardzo was przepraszam.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na obwodnicy Trójmiasta uwaga pomiędzy węzłami Gdańsk-Szadułki a Gdańsk-Karczemki. Na kilometrze 338, gdzie doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki, mamy blokady jednego pasa w kierunku Gdyni i oczywiście dość spory korek. Zakorkowana jest także autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym w pobliżu granicy w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Natomiast na autostradzie A18 już nie ma korków na wysokości Olszyny w kierunku Berlina i tak samo ruch odbywa się w sposób płynny na A2 na wysokości Świecka. Uwaga na drodze ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Radom Zachód a Wolanów. Na kilometrze 15, gdzie auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, nadal mamy częściową blokadę jezdni w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie jednym lewym pasem. To w związku właśnie ze zderzeniem dwóch pojazdów, do którego doszło mniej więcej ponad 2 godziny temu. I jeszcze województwo mazowieckie, ale bliżej Warszawy. Tutaj cały czas korki i w Warszawie, na S8 i na Krajowej 7 w pobliżu Łomianek i na drodze krajowej numer 61 na fragmencie remontowanym w pobliżu Zegrza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To coś, co jak już z nami jest, to jest. To zwykle zostaje z nami na dłużej. Czasem generuje koszty, czasem pokazuje przywiązanie i najnowsza podpowiedź.
0: Bez tego trudno sobie wyobrazić motoryzacyjną codzienność. I czekamy na odpowiedzi, a po godzinie 11, bliżej 12 może, nasz gość Karolina Pilawska, która jest adwokatem i opowie nam o przepisach, które jutro zaczną obowiązywać.

0: Godzina 11 właśnie minęła, spoglądamy za okno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tam widać, że dzisiaj pogoda nie wszędzie wygląda tak samo. Najwięcej powodów do zadowolenia mają mieszkańcy północno-wschodniej i wschodniej Polski. Tam nadal utrzymuje się przewaga pogodnego nieba, a słońce regularnie pokazuje się pomiędzy chmurami.
2: Na zachodzie kraju sytuacja jest już bardziej dynamiczna. Chmur przybywa, a miejscami pojawią się opady deszczu. Ta strefa opadów będzie przesuwać się dalej w kierunku centrum. To oznacza, że osoby mieszkające w centralnej Polsce mogą w kolejnych godzinach zauważyć coraz więcej chmur na niebie.
0: W drugiej części dnia trzeba przygotować się również na burze. Synoptycy prognozują je przede wszystkim na zachodzie kraju i na Śląsku, a miejscami mogą być gwałtowniejsze i z intensywnymi opadami deszczu, także lokalnie z gradem.
2: Podczas burz może spaść nawet do 30 mm deszczu, więc w krótkim czasie ulicami może popłynąć sporo wody. Dodatkowo porywy wiatru mogą osiągać około 75 km na godzinę.
0: Temperatura nadal zachęca do wyjścia z domu. W centrum kraju możemy liczyć na około 25 stopni, na wschodzie około 22, a najchłodniej pozostanie na południowym zachodzie.
2: No i tak, aktualnie najcieplej mamy w Łodzi 21 stopni, w Lesku najchłodniej na Podkarpaciu 13,6.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my cały czas pytamy was o to, co nam się dzisiaj w głowach urodziło. To coś, co jak już z nami jest, to jest. To zwykle zostaje na dłużej. Czasem generuje koszty, czasem pokazuje przywiązanie. Bez tego trudno sobie wyobrazić motoryzacyjną codzienność.
2: No to słuchamy.
3: Cześć, Jacek, Wrocław. Ja stawiam na prawo jazdy. Pozdrawiam, cześć.
0: No, warto mieć.
2: Ale to nie o to chodzi.
0: Nie, nie o to nam chodzi. Im więcej historii, tym więcej rodzi pytań. Kolejna podpowiedź.
2: Tak?
0: Tak, a my mamy jeszcze tutaj wasze odpowiedzi. Zaraz, moment, gdzie to było? Tu chyba.
2: Chodzi o samochód, ktoś tak napisał tak, tak, że...
0: Po prostu chodzi o samochód. Milka i Sara. Niekoniecznie.
2: I jeszcze Tomek z Warszawy by napisał też o samochodzie.
0: Tak, i Tomek też, ale nie konkretnie o to nam chodzi.
2: Witam serdecznie. Moim zdaniem jest to pies towarzyszący nam. Jak jest, co jest. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej z Rzymu.
0: No dobrze, tylko że to była dopiero pierwsza podpowiedź, a mamy już ich chyba z 4 albo 5. Więc kombinujcie, dokładajcie jedno do drugiego, przypomnimy.
2: Antena, pozdrówki, Krzysiek ze Złotej Multipli.
0: Przypomnijmy może.
2: Ale Dagmara, bo to jest tak, że naprawdę ta podpowiedź, jak jest, to jest, zapadła nam wszystkim w pamięć.
0: No dobrze, ale to do tego dokładamy, tak jak w klockach, tak?
2: No
0: dokładamy
2: to
0: i budujemy.
2: Dołóżmy, to zwykle zostaje na dłużej, czyli jak już jest, to jest, ale zwykle już zostaje na dłużej.
0: Tak.
2: Czasem generuje koszty.
0: No ale tak, jak tak stoi. Pokazuje przywiązanie.
2: Tak, i czasem pokazuje też przywiązanie,
0: no tak.
2: Chyba z naszej strony bardziej, tak?
0: No, myślę,
2: że mamy sentyment, tak? I bez tego trudno sobie wyobrazić motoryzacyjną codzienność.
0: No tak, tak, tak. Zwłaszcza jeśli mamy prawo jazdy, które już właśnie przed chwilą ktoś nam tutaj podpowiedział. I im więcej historii, tym więcej rodzi pytań. To jest ostatnia podpowiedź na ten moment oczywiście.
2: No to czekamy na ruch z waszej strony w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: przez wiatr.
1: Luciola albo Monika.
2: Luciola, tak. Nuciola.
1: Nie? A wiesz, że basista tego zespołu kiedyś mieszkał na Saskiej Kępie?
2: O, no proszę bardzo, może się o niego otarłam.
1: No może.
2: Gdzieś tam w sklepie.
3: Sąsiadeczka. No właśnie.
2: Monika, jajkami i mąką.
3: Dzień Monika słynie z życzliwości, między innymi dotyczącej tego, że bardzo lubi informować kierowców o tym, co dzieje się na drogach.
2: Urabiać ciasto.
3: Więc sprawdzamy. Tym razem nie przepis, a sytuację drogową.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Umiarkowanie dobre, o tak to określmy. Jakiś podejrzany korek, który może być zaskoczeniem, mamy na S19 na Podkarpaciu. Sokołów Małopolski, Rzeszów. To tutaj kierowcy na wysokości miejscowości Nienadówka zwalniają, jadąc w stronę Sokołowa Małopolskiego i w kierunku Rzeszowa. Zgłoszenia od służb z S19 nie mamy, natomiast może wy coś wiecie na temat tego, co dzieje się na S19. Czy to są prace drogowe, czy to może jest zdarzenie drogowe, które sprawia, że właśnie jest taka sytuacja, a nie inna na S19 na Podkarpaciu. Zgłoszenia od służb to ze S7. Tutaj poprawiła się sytuacja, chociaż nie poprawiła się. Cały czas jest zwężenie na S7, węzeł Radom Zachód, Wolanów w pobliżu miejscowości Zatopolice na Mazowszu, 14 km. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Mamy zwężenie w stronę Krakowa wciąż. To jest ten odcinek S7 Warszawa-Kraków. Obwodnica Wrocławia. Uwaga, tu węzeł Wrocław Zachód, Wrocław Lotnisko. W pobliżu węzła Wrocław Lotnisko na 13 kilometrze dwa auta osobowe się zderzyły i zwężenie jest na jezdni prowadzącej w stronę A4, czyli węzła Wrocław Południe, czyli Kudowy tak naprawdę. No i jeszcze jedna ekspresówka, na której są kłopoty z przejazdem na obwodnicy Trójmiasta. Tym razem węzeł Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Karczemki, 337 kilometr. Osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym i też nie ma blokady zupełnej, też jest zwężenie na jezdni w stronę na północ, w stronę Gdyni.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
3: No właśnie, trzeba uporać się z zagadką, bo gość już czeka.
1: Ale poczekaj, poczekaj, bo my tutaj mamy dużo odpowiedzi. Ubezpieczenia OC, AC i ich historia od Tomka. Nie o to chodzi. Kawa w kubku od Direksa, który pisał wcześniej o tym, że jego syn, zanim się urodził, trzy miesiące przed urodzeniem, słuchał Phila Collinsa i bardzo lubił tę piosenkę, bo się tam ruszał bardzo. Nie, poważnie. Jak nie samochód, to motocykl. Dalej pozdrawiamy Milka z Sarą. To też nie chodzi o motocykl, czy to po prostu auto? Też nie, a może chodzi o specyficzne, indywidualne ustawienie fotela kierowcy, Tomek z CRX-a. Ale Tomek też napisał wcześniej, że może chodzi o mandaty karne, które są skutkiem przekraczania przez nas prędkości na ograniczeniach. Nie, to nie o to chodzi.

0: podpowiedzi?
1: No ja bym tak podpowiedział, taką mi się zrodziła podpowiedź w głowie, że...
0: A tam jest jeszcze cała masa tych podpowiedzi.
1: No dobrze, no to w takim razie mam się trzymać wytycznych?
0: Nie, tak, nie, Maro? Nie, możesz coś wymyślić.
1: To chciałbym powiedzieć, że to coś nie ma czystej karty.
0: O, no, tak może być. Tak. To i często jego fiks nie zdradza metryka.
1: Tak, idziemy do urzędu i to nie ma wtedy czystej karty. Mhm.
0: No właśnie, dobra podpowiedź. Myślę, że was naprowadzi bardzo elegancko.
1: Jest okejka, tak Mara, od ciebie?
0: Jest.
1: Dzięki.

0: I już mamy 23 minuty po godzinie 11, co oznacza, że powolutku będziemy rozwiązywać naszą zagadkę.
1: Tak, i mówiliśmy o tym, że ta rzecz nie ma czystej karty. Słuchamy.
2: Na pewno chodzi o dowód rejestracyjny. Pozdrawiam, Marsz z Iveco.
0: Oj, no blisko, blisko, ale nie chodzi o dowód rejestracyjny. Nie chodzi też o cofnięcie uprawnień.
1: Jeszcze Wojtas może się wypowie, posłuchajmy.
3: Siemka, Wojtas z Fafika z tej strony. Żeby tu chodziło o historię pojazdu, serdecznie pozdrawiam oczywiście.
1: Pozdrawiamy również. No nie, ani nie historia pojazdu. To jest bardziej sytuacja, w której się wymieniamy tym, tak?
0: Tak. Czasem przejmujemy.
1: Komuś być może kręci się łezka wokół, bo ma związane z tym wspomnienia, a kolejna osoba dopiero będzie zapisywać swoje doświadczenia właśnie z tym czymś.
0: I często kosztuje znacznie mniej niż nowy odpowiednik, a równie cieszy.
1: Tak, no właśnie.
0: To ostatnia podpowiedź dla was, więcej nie mamy. Proszę odpowiadać poprawnie na pytanie. Będziemy około w pół rozwiązywać naszą zagadkę. Dzisiaj troszeczkę trudniej, ale naprawdę wierzę w to, że każdy z was miał do czynienia z tym czymś, o czym dzisiaj myślimy. A jeśli nie, no to chwała wam za to.
1: Uda się, powiedzcie, że się uda. Czekamy na wiadomości. Marzę.

0: I mamy pół godziny, mniej więcej do 12. Monika Gniewaszewska na miejscu. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No najlepiej na pewno w dwóch miejscach. S19 odkorkowała się na trasie między Rzeszowem a Sokołowem Małopolskim. Teraz taki niewielki koreczek został na S19 na wysokości miejscowości Nienadówka. W obu kierunkach, w stronę Sokołowa Małopolskiego zwalniamy nieco i w kierunku Rzeszowa zwalniamy nieco, ale to jest nic w porównaniu z tym, co mieliśmy 20 minut temu. No i na północy kraju też drogowcy zgłaszają, że przejezdna jest już w pełni S6. Trasa między węzłami Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Karczemki, 337 kilometr. Tu mieliśmy pracę służb po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Brak poszkodowanych na szczęście, no ale kłopoty z przejazdem dla kierowców były. Zwężenie w stronę Gdańska trzeba było zwalniać ze względu na spowolnienia. Teraz już ich nie ma. Cały czas natomiast ostrzegamy przed trasa Warszawa-Kraków S7. Węzeł Radom-Zachód, Wolanów, miejscowość Zatopolice na Mazowszu jeszcze. 14 kilometr. Podobna sytuacja do tej ze S6. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i mamy zwężenie w stronę Krakowa. Cały czas na obwodnicy Wrocławia bez zmian. Tutaj drogowcy donoszą, że zderzyły się dwa samochody osobowe i cały czas mamy zwężenie w stronę Kudowy. Chodzi o A8, czyli obwodnicę Wrocławia i odcinek między węzłami Wrocław Zachód, Wrocław Lotnisko. W okolicach węzła Wrocław Lotnisko doszło do tego zdarzenia drogowego na 13 kilometrze. Więc tutaj uważajcie i szykujcie się na jazdę na suwak. Poza tym na drogach czysto dość. Są takie miejscami spowolnienia, chociażby w wymienionych fragmentach tras i też między Bolesławcem a Legnicą. W stronę Bolesławca też jest na wysokości miejscowości Konradówka spowolnienie na A4, ale bardzo niewielkie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Aga Krawcowa napisała i bulbulator, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie bulbulator.
0: No bo trudne dzisiaj, to znaczy łatwe rozwiązanie, jak się je zna, ale posłuchajmy też sobie różnych waszych odpowiedzi.
4: To nie będzie czasami karta pojazdu, pozdrawiam Marek na dwa.
0: Nie jest to karta pojazdu, ale to jest bardzo ważny dokument. No właśnie, i też chodzi o pewien proces, który właśnie dotyczy tego czegoś, tak? Bo wtedy właśnie szukamy, gdzie to jest, bo jest transakcja, ale właśnie ona dotyczy czegoś określonego. No właśnie, słuchamy dalej.
5: Tablice rejestracyjne, tablice, to chyba tablice rejestracyjne. O, tyle od Wojtasa. O.
0: Nie.
3: Chociaż ale entuzjazm mi się podoba.
0: Może być tak, że właśnie to coś, to już miało różne, tak, te tablice, tak?
3: To na pewno. To na
0: słuchamy
3: pewno.
0: Dalej.
6: No witam, Radyjko PRK, Rafał Ziweko. W sprawie zagadki, może to będą imienne tablice rejestracyjne. Pozdrawiam serdecznie.
0: A tu mamy, że imienne.
3: Poszedł krok dalej, tak, imienne. Kluczyki do auta, Direx napisał.
0: Nie, no to może to.
7: A może macie na myśli książkę serwisową?
3: Książka serwisowa. Nie, ale to coś ma tę książkę.
0: Te wszystkie rzeczy, które wymieniliście, dotyczą właśnie przedmiotu naszej zagadki dzisiejszej. Dokładnie. I pewnej transakcji, która się też wiąże. Ale to nie o transakcję chodzi.
3: Nie,
0: żeby
3: nie, o transakcję nie. O przedmiot, rzecz. Adam napisał, że to rejestracja kupionego pojazdu w urzędzie. Nie, umowa kupna w sprzedaży, to od Piotra i od Agi Krawcowej umowa kupna w sprzedaży. No jakby sobie czytali w myślach, naprawdę. Nie, to nie o to chodzi, nie.
0: Chodzi o przedmiot.
3: Ale to już nie rozwiązujemy, bo na razie nie mamy żadnej poprawnej odpowiedzi, słuchajcie. No, ale czekamy. Były dwie bardzo blisko.
0: Bardzo blisko, tylko chodziło o precyzyjniejsze ujęcie.
3: Nazwanie tej sytuacji, tej rzeczy.
0: To z panią Karoliną porozmawiamy sobie teraz o nowych przepisach, które od jutra wchodzą w życie, a my będziemy mieć czas, żeby pomyśleć nieco dłużej nad dobrym rozwiązaniem.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Od jutra kierowców czekają ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Co dokładnie się zmieni, na co powinni uważać kierowcy i czy nowe przepisy rzeczywiście poprawią bezpieczeństwo na drogach? O tym z naszym gościem, mecenas Karolina Pilawska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa.
3: To zacznijmy od tego, czy jest się czego bać, czy może po prostu powinniśmy się przyzwyczaić, że przepisy to przepisy i trzeba się ich trzymać.
2: No ja myślę, że kierowcy, którzy stosują się do zasad i starają się jednak bezpiecznie poruszać na naszych drogach, nie powinni się obawiać. Natomiast rzeczywiście te zmiany, które wchodzą w życie od 3 czerwca, no są kolejnym pakietem zmian w przepisach, o których już mówiliśmy na antenie radia jakiś czas temu. Niewątpliwie tutaj najważniejszą kwestią, no to jest redukcja punktów karnych i zasad tej redukcji, ponieważ od 3 czerwca rzeczywiście to się zmieni i będzie taka sytuacja, tak, że co do 60 takich kluczowych wykroczeń drogowych, a w taryfikatorze, przypominam, mamy ich 130, czyli powiedzmy w połowie, nie będzie można tutaj skasować niejako tych punktów karnych za jakby tutaj ten kurs, który jest tym kursem takim reedukacyjnym, bo kierowcy przyzwyczaili się do tego, że rzeczywiście jak dostają punkty karne, jak mają wykroczenie drogowe, no to robią taki kurs i wówczas to im się niejako kasuje. Tutaj rzeczywiście będzie taka lista niejako zakazanych wykroczeń bez możliwości tej redukcji, no co spowoduje, że kierowcy, którzy naruszają te przepisy, dopuszczają się takich wykroczeń, będą musieli się liczyć z tym, że no tak łatwo tych punktów się po prostu nie pozbędą. Do tego kwestia gdzieś tam mandatów, tak, które wydaje się będą dużo wyższe niż dotychczas. Będą też jakby punkty karne na wyższym poziomie niż

0: Dotychczas chociażby przy przekroczeniu prędkości o ponad 70 km na godzinę, no to mówimy tutaj już o 15 punktach karnych. Też coraz surowiej będą karane oczywiście te wszystkie wykroczenia wobec pieszych, no co ma przynajmniej według założeń ustawodawcy spowodować, że piesi na drodze będą się czuli bezpieczniej. Natomiast no zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało, no bo
1: jeżeli nawet, nie wiem, nie przepuścimy pieszego, nie ustąpimy mu pierwszeństwa na pasach, no to te 15 punktów karnych to całkiem sporo nagle się okazuje.
0: No to jest bardzo dużo, tak. Mhm. Tak, to jest bardzo dużo i właśnie tutaj, czy nawet przy skręcaniu, no to już mamy 12, tak, na przejściu 15 punktów karnych, a no przypominam, że właśnie kierowcy do roku jakby doświadczenia mają tylko 20 punktów karnych, ci bardziej doświadczeni 24 punkty karne, więc wychodzi na to, że przy dwóch wykroczeniach, co do których no może nawet nie nastąpić jakieś takie zdarzenie drogowe, żadna kolizja ani wypadek, no możemy tutaj stracić prawo jazdy, więc musimy się bardzo, bardzo pilnować, bo rzeczywiście te punkty karne będzie można, mówiąc kolokwialnie, złapać bardzo, bardzo łatwo. Do tego oczywiście zmiana, która uważam była potrzebna. Szkoda, że dopiero teraz wchodzi, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Czyli obowiązkowy kask na rowerze i hulajnodze.
2: No, pytanie, kto będzie odpowiadał za brak tego kasku? Czy rodzice, czy dzieci? Bo wyobrażam sobie, że jest to obowiązek i rodziców, i dzieci, ale odpowiadać mogą tylko rodzice.
0: Tak, no w tym przypadku rodzice rzeczywiście. Natomiast no jeżeli mamy tutaj te przepisy, tak jak zaczęłam mówić, no to gdzieś tam było potrzebne, no bo widzimy nawet w statystykach, że z roku na rok jest coraz więcej zdarzeń drogowych, kolizji, wypadków, niejednokrotnie ze skutkiem śmiertelnym właśnie osób poruszających się na hulajnodze elektrycznej czy tych tak zwanych urządzeniach transportu osobistego. No i problem polegał na tym, że jakby no nie było gdzieś tam obowiązku jakby noszenia kasku, tak, poruszając się chociażby właśnie tym rowerem czy rowerem z napędem. Teraz kask jest obowiązkowy dla osób poniżej 16 roku życia, tylko znowu, tak, przepis nam mówi o hulajnodze elektrycznej, nie mówi o takiej zwykłej hulajnodze, więc to też pewnie będzie sporne, jeżeli dojdzie do spraw sądowych. No i oczywiście to, co też jest bardzo ważne, od 3 czerwca będzie obowiązywał podwyższony wiek dla hulajnóg elektrycznych i tych wspomnianych przeze mnie urządzeń transportu osobistego. Dotychczas to było 10 lat, teraz będzie lat 13, co oznacza, że właśnie dziecko poniżej 13 roku życia nie będzie mogło tą hulajnogą elektryczną się tak samodzielnie poruszać po drodze. I to jest bardzo, bardzo dobry przepis, no bo on jest gdzieś tam wyjściem naprzeciw temu, co się faktycznie po prostu dzieje na polskich drogach, polskich chodnikach i może to w jakikolwiek sposób uchroni przed takimi różnymi zdarzeniami niejednokrotnie, tak jak mówiłam, ze skutkiem śmiertelnym, o których czytamy w mediach. Tak, mam nadzieję, że już takich właśnie informacji czytać nie będziemy dzięki tym przepisom. Natomiast oczywiście przepisy to jedno, a stosowanie się do nich to drugie. Więc warto o tym mówić, żeby Polacy mieli świadomość, że rzeczywiście ten kask trzeba sobie zakupić.
1: Pani mecenas, bardzo dziękujemy za to podsumowanie. Od jutra te nowe przepisy wchodzą w życie, a opowiadała o tych zmianach mecenas Karolina Pilawska. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
0: Dziękuję uprzejmie.

0: Czas sprawdzić, co na drogach. Najnowsze informacje ma Monika Gniewaszewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No bardzo poważne są utrudnienia w tej chwili na A6 w zachodniopomorskim. Przy dojeździe do Szczecina jadąc w stronę Niemiec mamy blokadę jezdni zupełnie. Nieprzejezdna jest A6 w stronę Niemiec na wysokości Szczecina, a jeden pas w kierunku przeciwnym w stronę Goleniowa. Między węzłami Kijewo-Rzęśnica, tak się nazywa ten węzeł, tak się nazywał teraz donoszą drogowcy dokładnie, gdzie doszło do tego zdarzenia, ale tak, nazywają go właśnie w ten sposób. A6 węzeł Rzęśnica, Szczecin-Dąbie. Tutaj mamy tę blokadę jezdni w stronę Niemiec i jeden pas w kierunku przeciwnym. Tu doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. No i właśnie mamy taką sytuację, ostrzegamy was przed nią. Węzeł Rzęśnica to jest chyba ten, którym należy zjechać z A6, żeby w tę blokadę nie wjechać, tylko omijać ją. No tutaj, jeśli chcemy dojechać do Szczecina, to rzeczywiście słabo z takimi drogami lokalnymi wokół A6, ale na pewno takie się znajdą, o tak to ujmę, bo są prawdziwie lokalne. Tutaj bez nazw miejscowości i bez wojewódzkiej trasy, bo ta wojewódzka trasa na węźle Rzęśnica to jest 142 i ona nas w ogóle wyprowadzi gdzieś daleko w pole, a nie do Szczecina. Jeśli jedziemy w stronę Niemiec, bo jeśli jedziemy w przeciwnym kierunku, w stronę Goleniowa, no to sytuacja jest nieco lepsza, bo tutaj możemy zjechać na tą 142, zresztą nie musimy, bo jest po prostu zwężenie w stronę Goleniowa, a nie pełna blokada. To jest A6. Dobre wiadomości mamy z A8, czyli obwodnicy Wrocławia. Tutaj już bez kłopotów na jezdni prowadzącej w stronę na południe. Chodzi o A8 i odcinek węzeł Wrocław Zachód, węzeł Wrocław Lotnisko. W okolicach węzła Wrocław Lotnisko było zwężenie po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Teraz już tego zwężenia nie ma. Natomiast cały czas mamy zwężenie na S7 Warszawa-Kraków w stronę Krakowa. Węzeł Radom Zachód, węzeł Wolanów w pobliżu miejscowości Zatopolice. Po zderzeniu też osobowego z ciężarowym właśnie taka sytuacja i nasuwa jazda w stronę Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A jeszcze z tą zagadką to dzisiaj było dużo kłopotów, a tak ładnie szło na początku i troszkę jestem zaskoczona, że no nie poszło tak, jak byśmy chcieli. To znaczy...
0: Nie ma rozwiązania.
3: Tak, no z naszej perspektywy to super. To znaczy, że zagadka była tak zagmatwana, że trudno było ją odgadnąć. To coś, co jak już jest z nami, to jest. To zwykle zostaje na dłużej. Czasem generuje koszty, czasem pokazuje rozwiązanie. Bez tego trudno sobie wyobrazić motoryzacyjną codzienność. Im więcej historii, tym więcej rodzi pytań. Liczby potrafią o nim kłamać, jeśli jego wiek nie zawsze zdradza metryka. Często kosztuje znacznie mniej niż nowy odpowiednik, a równie cieszy.
0: Słuchamy.
4: Dowód rejestracyjny, baja bongo i do przodu.
0: I jeszcze?
5: Nie. Moja odpowiedź to jest numer VIN. Pozdrawiam, Robert z Dużego, z Przemyśla.
3: I znowu by pasowało, ale to nie to.
0: I powiem tak, podpowiadając trochę, nie traci tak bardzo na wartości, jak jego nowy odpowiednik.
3: Tak było, poczekaj, ostatnia próba.
0: I naprawdę już 12, bo tak, będzie pogoda, po 12 już byśmy chcieli rozwiązać.
3: Witam, ostatnia próba, być może jest to hak holowniczy, pozdrawiam, nie. Podobnie z Rzymu, Andrzej. Andrzej ma dzisiaj święto, świętuje Włoszczyznę. Karta pojazdu, nie, gratulacyjny uścisk ręki od Direksa, też nie. Chodzi o przegląd techniczny samochodu, pozdrawiam, Artur, nie. Nie. I jeszcze raz nie.
0: No to czekamy na więcej. Mam nadzieję, że uda się niebawem. Teraz mamy 5 minut do godziny 12. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie jeszcze przez ponad godzinę.

0: Ale przyjemna atmosfera dzięki tej piosence. Baranowski, tak, minuta po godzinie 12.
1: No i to jest czas na pogodę, na wiadomości od nas.
0: Tak, i letnie wibracje, bo ewidentnie je dzisiaj czujemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na zachodzie kraju mało chmur, bez opadów i dość przyjemna aura. Im dalej na wschód i w stronę centrum, tym chmur będzie więcej. Miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe są także burze, lokalnie z gradem, a w trakcie trwania burz może spaść około 20 mm deszczu. No to o temperaturze może Dagmara. Proszę.
1: Temperatura od 23 w centrum do nawet 27, tak to dzisiaj się będzie przedstawiało. A wiatr w ciągu dnia będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowo-wschodnich. W czasie burz możliwe są jednak silniejsze porywy do około 60 km na godzinę. Zachowajmy ostrożność, szczególnie w wschodzie kraju, gdzie te zjawiska pogodowe mogą być najbardziej dynamiczne w godzinach popołudniowych.
0: A jeśli popatrzymy sobie jeszcze na temperatury, to w Słubicach mamy najcieplej 23 stopnie. W Lesku cały czas w Podkarpacie najchłodniej i ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami i tym
1: cała
0: razem...
1: Cała wschodnia część.
0: Tak, jest to cały wschodni pas Polski.
1: Zahaczając o Nowy Sącz, Tarnów, widzę Radom, Kielce, Warszawę i nawet w pobliżu Olsztyna może tak być. A w Warszawie w tej chwili 21,5 stopnia.
0: Ciśnienie? Stabilne.
1: Nie wiem, właściwie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i co my teraz zrobimy, Dagmara?
1: Właśnie nie wiem, bo nie ma poprawnej odpowiedzi. Jestem załamana, naprawdę.
0: Wróćmy może do korzeni. Bo to była pierwsza legendarna podpowiedź. To coś, co jak już jest z nami, to jest.
1: I to taki, że jest nam. No bo jakby mamy to coś.
0: Ja wiem, bo to
1: tak?
0: Się tak człowiek przyzwyczaja. Niektórzy mówią,
1: nawet
0: że...
1: jak jest nowe, to już potem nie jest nowe.
0: No tak, że człowiek się do tego przyzwyczaja i tak jest mu wygodniej i zaczyna nabierać takiego sentymentu do tego czegoś. I później mu jest to trudno zbyć. Wiążą się z tym różne dokumenty i tak dalej, i tak dalej.
1: Czekaj, bo coś tutaj miało wejść, a nie weszło.
0: To zwykle zostaje z nami na dłużej, czasem generuje koszty, czasem pokazuje przywiązanie. Bez tego trudno sobie wyobrazić motoryzacyjną codzienność. Mamy jakiś dźwięk?
1: Tak, mamy.
0: Naszego słuchacza, który gdzieś tam się po drodze zagubił, ale zaraz nam się odnajdzie.
1: Jest chyba.
0: No dobrze, a jeszcze poproszę o oczko w górę. No i jest, no to słuchamy.
3: Dzień dobry, Sebastian z Fałki. Czyżby chodziło o przebieg? Albo licznik przebiegu?
1: No i jeszcze jedno.
4: To będzie przebieg pojazdu. Pozdrawiam, Marek.
1: Książka przeglądów, o to chodziła, czy to
0: ale
1: nawigacja?
0: Czego dotyczy? Właśnie czego dotyczy? Co jest podmiotem tutaj?
1: Klucz do kół, ewentualnie trójkąt ostrzegawczy albo koło zapasowe. Powoli kończą mi się pomysły. Pozdrawiam, Artur z Volvo, obecnie w Belgii. Pozdrawiamy bardzo. Siemka, sądzę, że to jest komputer pokładowy. Pozdrawiam, Uciu Guciu z Norwegii.
0: Dobrze, samochody możemy podzielić na dwie kategorie. I koniec.
1: Właśnie jedziemy
0: już
1: na lotnisko,
0: i zaraz
1: lecimy
0: będzie.
1: Do Krakowa z żoną, młodszym synem Nikolasem. No to życzymy wam przyjemnego lotu i bezpiecznego przede wszystkim. Myślałem, że to są punkty karne, ale ostatnia podpowiedź trochę mi nie pasuje. No właśnie, tę ostatnią podał Piotrek i
0: tak.
1: Silnik po prostu. Nie, też nie. Ale to w tym czymś jest. Po prostu.
0: Czyli ta pierwsza kategoria, to bym powiedział, że to auto z salonu, a druga, no właśnie. Czekamy.
1: Tachograf, to czeka.

0: I mamy 10 minut już prawie po godzinie 12, zanim rozwiążemy naszą zagadkę, bo zdaje się, że już są dobre rozwiązania. No to Monika Gniewaszewska opowie nam o tym, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ostrzegamy wszystkich, którzy jadą A6 i są w Zachodniopomorskiem na wysokości Szczecina. Nie jedźcie tą drogą. Wyznaczono objazd nawet. Chodzi o odcinek na A6 między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie. Tutaj bez przejazdu w stronę Niemiec, w stronę Kołbaskowa. Droga jest zablokowana przez dwa pojazdy, samochód osobowy i auto ciężarowe. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym wypadku. No i uwaga, mamy objazd z wyjątkiem samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton, a więc ciężarowy duże nie przejadą wyznaczonym przez służby objazdem. A reszta aut, reszta kierowców ucieka z A6 węzłem Klińska przez Klińska Wielkie, Pucice, Załom do Ronda Gryfa i dalej ulicą Irydowską do węzła Szczecin-Dąbie, tak żeby na A6 wrócić. No, 3 godziny nawet mają potrwać te utrudnienia, a więc ciężarowe powinny wybrać w ogóle inną trasę, wybierając się przez Kołbaskowo chociażby do Niemiec, albo w ogóle jadąc A6 właśnie w stronę Szczecina. W przeciwnym kierunku, w stronę Goleniowa.

0: Mamy jeden pas, a więc jest zwężenie. Poważny wypadek, poważne zdarzenie, które trwać będzie, jak wspomniałam, nawet 3 godziny. Tak wygląda sytuacja na A6. Cały czas kłopoty z przejazdem na S7 na trasie Warszawa-Kraków, węzeł Radom Zachód-Wolanów, miejscowość Zatopolice. Tutaj jest zwężenie na jezdni w stronę Krakowa. A poza tym, jeśli chodzi o natężenie ruchu, ono nie jest dzisiaj duże. Właściwie przejazd wygląda na to, że na wszystkich obwodnicach odbywa się płynnie. Nawet w Warszawie na S8 niewielkie spowolnienie są na jednej jezdni w stronę Białegostoku, w stronę Wrocławia jedziemy bez kłopotów. No a jadąc na południe kraju, na Podkarpacie, S19, ona troszkę nam jeszcze zwalnia między Sokołowem Małopolskim a Rzeszowem na wysokości miejscowości Nienadówka. Uważajcie na takie spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon,
5: kamera,
4: radiowe studio,
5: scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
7: Ale się namęczyłam, ale dobrze. No, jest to praca, która...
8: Co, będzie czerwony pasek w tym roku?
7: Tak, będzie czerwony pasek, oczywiście, że tak. I bardzo mnie to cieszy.
8: I czekaj, średnia 5-0, tak?
7: Nie, 6-0.
8: W ogóle mnie to nie
7: spalanie 5-0.
8: Ja jedynie mogę się cieszyć, że jesteś gdzieś tam blisko, więc mogę się uczyć od najlepszej.
7: Dobrze, dobrze.
8: Tak, ale dzisiaj nie było wcale tak łatwo, jeśli chodzi o naszą zagadkę. Naprawdę dwoiliśmy się, troiliśmy się, żeby podpowiedzieć.
7: No i padały pytania, odpowiedzi.
8: Meandrowaliście jak rzeka, która rozlewa się, jak to się mówi?
7: Niekontrolowany sposób. Jest nieregulowana.
8: Jest delta. To była taka delta. Delta, że nie wiadomo
7: giełda samochodowa Direxa. Być może to jest tuning, zwiększenie koni mechanicznych. Jak nie, to się poddaje. Andrzej z Rzymu. To jest obecnie posiadane auto Yaros Nissana. Chodzi po prostu o samochód. Przywiązujemy się do niego. On generuje koszty. Justyna z Łodzi. No tak, ale to nie o to chodzi.
8: Bo po chodziło prostu, bardziej precyzyjnie. Dobrze, po to samochód. Posłuchamy, tak? To słuchamy.
7: Od Piotra ze Świdnicy też jeszcze.
9: Cześć. A może chodzi po prostu o samochód? Pozdrawiam, Seba Lublin.
8: I jeszcze dalej słuchamy.
10: Highlander z tej strony, no ja tak strzelam. Chodzi o samochód, pojazd, który nabywamy, który robi przebieg, do którego mamy sentymetr, którego nie chcemy się pozbyć. Ja mam auto od 2007 i też mi się ciężko z nim pozbyć.
8: No bo to człowiek się przyzwyczaja, ale to jeszcze za mało precyzyjnie. Słuchamy dalej.
11: Dzień dobry. Brzmi jak samochód. Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz.
7: Aha. No, brzmi jak samochód.
8: Czy będzie bliżej, czy będzie bardziej precyzyjnie? Cały czas, no ja nie jestem jakoś naturalnie cierpliwą osobą, ale słuchamy dalej.
12: A może to chodzi w tej zagadce o w zasadzie samochód, o pojazd, o sam samochód. No. I tylko tyle. Dzięki, miłego dnia, Andrzej z Krakowa.
7: A my też miłego dnia życzymy Andrzejowi.
8: Pozdrawiamy. Słuchamy dalej.
13: Witajcie. Przyłączyłem się do zabawy przed chwileczką. I tak wnioskuję, może chodzi o samochód zabytkowy. Generuje też czasami koszty. A ciężko się z nim rozstać. Pozdrawiam, Daniel.
8: Bardzo gorąco parzy. Ale jeszcze może będzie bliżej, co? Dagmara, słuchamy
7: wiesz
8: dalej.
7: Co, mamy też stary samochód klasyk, Bartek Volvo. Tak, bardzo to jest blisko odpowiedź tej, którą dzisiaj wymyśliliśmy.
8: No dobrze. Czy z nami jest ktoś jeszcze?
14: Odnośnie zagadki, chodzi po prostu o auto. Nieważne, czy nowe, czy stare, ale auto. Jacek z Wetry.
7: No i tutaj też już dosyć blisko, powiedziałabym, ale chyba dzisiaj zwycięży osoba, która nagrała się jakąś chwilkę temu.
15: Cześć, witajcie. Czyżby wam chodziło o auto używane? Pozdrawiam, Gosia.
8: Yes. Gdzie te fanfary? Już.
7: Ale Wczoraj się namęczyliśmy potem i krwią w szelanach.
8: Dwa razy musi być.

0: Jeszcze Andrzej z Krakowa.
1: Tak,
0: jest
1: napisał.
0: To samochód używany. Chodziło
1: i
0: o samochód używany.
1: Sebastian napisał, że samochód używany i on był, zdaje się, pierwszy. Potem właśnie nasza słuchaczka i Andrzej z Krakowa. Właśnie to taka była kolejność. No tak, samochód używany. Pozdrawiamy z Biłgoraja, ekipa Best Cargo. No to my też pozdrawiamy. Używany samochód od Piotra. To jest ostatnia odpowiedź. No tak, a może służbowy? Płaczemy jak oddajemy. Aga Krawcowa, no tak. Ale wiecie co, chciałam tutaj zacytować. A nie mówiłem, jak Dagmara coś wymyśli, to nigdy nie jest łatwo. Pozdrawiam, Tomek z Hondy Cerix. Z tego co pamiętam, to Tomek powiedział, że jest zawsze łatwo. Ale to była ironia.
0: Myślę, no tak, że Tomek tak się w taki specjalny, specyficzny sposób komunikuje ze mną jednak, bo on może mieć podobne doświadczenie właśnie, a ja jestem jednak bliżej Dagmara i wiem, może nie mam jakiejś specjalnej instrukcji obsługi do ciebie, ale no...
1: Już trochę czytasz.
0: Troszeczkę. Mhm. Troszeczkę i powiem, że jestem cały czas zafascynowany.
1: No popatrz. Może ja wyjdę, ochłonę i wrócę.
0: Zostań, Dagmara. Jedziemy dalej. 17 po 12.

0: A my dzisiaj mówiliśmy o przepisach drogowych, które zmieniają się od 3 czerwca i ważne pytanie od naszego słuchacza i ważny też wasz głos. Nie zapominamy o was absolutnie. Pytanie do pani adwokat. Nie ma już jej z nami, ale myślę, że to jest temat do pociągnięcia. Czy w chwili obecnej kierowca może czuć się na drodze bezpiecznie? Może słuchacze się wypowiedzą. To jest głos jednego z naszych stałych słuchaczy. Mm. I mamy też od was wiadomość głosową.
1: No to zamieniamy się w słuch.
2: Wysłuchałem pani mecenas Karoliny Pilawskiej, która opowiadała o tym, jak to po raz kolejny kierowcy będą mieli dokręcaną śrubę. Cieszę się, że wszyscy chcemy, aby na drogach było bezpieczniej. Ja bym się chciał zapytać, kiedy zaczniemy rozliczać pieszych, którzy wchodzą na czerwonym świetle, rowerzystów, którzy wjeżdżają na czerwonym świetle. Kiedy zaczniemy dostrzegać, że wprowadziliśmy do ruchu drogowego rowerzystów, którzy w ogóle nie muszą znać przepisów ruchu drogowego. Poruszają się po drogach bez znajomości przepisów ruchu drogowego. To nie jest jakiś problem przypadkiem? Chciałbym jeszcze dodać do mojej poprzedniej wypowiedzi, że rozliczanie kierowców nie jest problematyczne, ponieważ mają oni numery rejestracyjne w samochodach. Podobnego oznaczenia nie mają ani piesi, ani rowerzyści. W związku z tym są na drogach bezkarni. Bezkarni. I ja rozumiem, że gdybyśmy teraz musieli oznakować w jakiś sposób chociażby wszystkich rowerzystów, to się podniesie larum.

0: okej, okay, idźmy w drugą stronę. Zdejmijmy tablice rejestracyjne z pojazdów. Wtedy wszyscy będziemy równoprawnymi użytkownikami ruchu drogowego. Tak samo anonimowymi jak rowerzyści albo piesi. Oczywiście to, co mówię, na pewno nie zostanie wdrożone w życie, bo przecież trzeba mieć taką grupę społeczną, którą można łupić do woli.
1: Nie masz wrażenia, że to jest bardzo ważny głos w naszej dyskusji? Jest trudny, jest kontrowersyjny być może, bo generalnie wszystkim nam chodzi o bezpieczeństwo, ale jest ważny i mądry.
2: No dobrze, ja się nad tym zastanawiam rzeczywiście i myślę sobie, że jest wielu kierowców, którzy są i motocyklistami, i rowerzystami, ale skupmy się może na tych rowerzystach, o których mówił słuchacz. Kiedy dochodzi na przykład do zdarzenia na ścieżce rowerowej, no i ktoś na przykład uszkodzi mi rower, no to kto za to płaci, tak? To też jest nie do końca jasne, bo taki rowerzysta wcale nie musi mieć ubezpieczenia, z którego pokryje szkodę, którą ewentualnie wyrządził, bo to nawet tego typu wątpliwości rodzą się między samymi rowerzystami, którzy naprawdę jeżdżąc ścieżkami rowerowymi w różnych miastach, można zauważyć bardzo dziwne zachowania, zupełną niefrasobliwość i... A, zresztą nawet jak teraz o tym mówię, to i niefrasobliwość jest wśród kierowców samochodów i rowerzystów. Jesteśmy po prostu jak tacy, jakbyśmy wstali przed chwilą z łóżka i jeszcze nie wiedzieli, gdzie jest kawa, gdzie jest ekspres, gdzie jest północ, a gdzie południe.
1: Ale pamiętajmy o tym, że to wynika
2: tylko
1: z różnych
2: telefon,
1: rzeczy. No właśnie, właśnie. To wynika z różnych rzeczy, z różnych sytuacji życiowych. Czasem po prostu się zagapimy, czasem zaufamy komuś może bezgranicznie, bezsensownie. Czasem mamy zły dzień, czasem coś się wydarzyło takiego, że naprawdę nie powinniśmy wychodzić z domu, ale obowiązki nas do tego zmuszają. Czasem mamy zbieg różnych okoliczności, które powodują, że no nie jesteśmy w stanie do końca dobrze określić, ocenić sytuacji i to wszystko powinniśmy brać pod uwagę my jako kierowcy, jako piesi, jako rowerzyści, jako motocykliści, jako skuterzyści, jako każda osoba, która bierze udział w ruchu drogowym. I takie ocenianie w sumie jest trochę nie na miejscu, tak mi się wydaje. Trzeba brać po prostu wszystko pod uwagę, żeby wydać wyrok.
2: No tak, ale łatwiej jest ukarać kierowcę, bo jest zarejestrowany, a rowerzysta wiadomo. Czekamy na wasze komentarze w tej sprawie w naszej aplikacji.

0: Jest zajęta dzisiaj.
1: Bardzo.
0: Nie przeszkadzamy Dagmarze, bo Dagmara się przygotowuje do
1: audycji.
0: Nie, do sprawdzianu już takiego finalnego, żeby jednak zapracować sobie na ten czerwony pasek. Więc Dagmara jest pilna.
2: Ja tutaj
1: złoty
2: montuję.
1: Pasek chyba.
0: Jaki?
1: Taka skupiona. Złoty? Nie?
2: Co,
1: czy czarny pas?
2: Nie, czarny pas to w karate, wiadomo.
1: No to już masz.
2: Ćwiczę.
1: To już

0: słaby.
1: Nie wchodzę w ogóle z wami w dyskusję.
0: Ja okej, ustalmy to.
2: Chciałbym, żebyśmy jednak posłuchali sygnału, dobrze? Bo nie da się z wami dyskutować.
0: Naprawdę.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Najlepiej to uciec, ale uciec też muszą z A6 kierowcy, bo tutaj bez przejazdu jest na A6 w Zachodniopomorskiem. Poważna sytuacja, zderzenie dwóch samochodów, dwóch pojazdów właściwie, w tym jednego ciężarowego i jednego auta osobowego, i mamy klops. Dwie osoby poszkodowane też zresztą. Między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie, 25 kilometr, bez przejazdu w stronę Niemiec. Przypomnę, że jest objazd, ale on nie obejmuje samochodów ciężarowych powyżej 12 ton, także no, nie jest to najlepszy objazd, no ale jest dla wszystkich innych kierowców. I tak też z A6 zjeżdżamy węzłem Klińska, jedziemy przez Klińska Wielkie, Pucice, Załom do ronda Gryfa i dalej ulicą Irydową do węzła Szczecin-Dąbie, tak żeby na A6 wrócić. To wszystko w stronę Kołbaskowa, w stronę Niemiec, w przeciwnym kierunku. Uwaga, bo jest zwężenie w stronę Goleniowa. Tak wygląda sytuacja na A6. Na A8 nie mamy już utrudnień między węzłami Wrocław Zachód, Wrocław Lotnisko na jezdni prowadzącej w stronę na południe. W okolicach węzła Wrocław Lotnisko były utrudnienia, ale są na A8 utrudnienia przy wyjeździe, a właściwie przy wjeździe na obwodnicę, jadąc od strony Łodzi, węzeł Wrocław Północ. To tutaj mamy korek, ostrzegamy was przed nim, przed tym węzłem się korkuje, czyli przed wjazdem na obwodnicę Wrocławia. No i ten korek jeszcze na S19 cały czas się utrzymuje, ale on się tak jakoś tak przenosi. W tej chwili jest na wysokości Sokołowa Małopolskiego na jezdni w stronę na północ.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i bardzo ciekawa dyskusja nam się rozwinęła. Pani Dagmara, ale zagapienie się to nie jest usprawiedliwienie. Kto mówi o usprawiedliwieniu? Ja nie mówię o usprawiedliwieniu. Mówię o różnych czynnikach i o tym, że każdy z nas ma takie dni, takie momenty, i dotyczy to zarówno pieszych, rowerzystów, motocyklistów, skuterzystów i kierowców.
2: No tak,
0: samochodu.
2: Ale jedni są karani, bo są w systemie, bo są zarejestrowani, bo są kierowcami, a inni jeżdżą jak chcą i w zasadzie to jest taki świat przedszkolaków, a to są dorośli ludzie, którzy jeżdżą na przykład na rowerach, albo są pieszymi, korzystają z publicznej infrastruktury. No, myślę sobie, że każdy jednak jakieś zasady obowiązują i powinien ich przestrzegać. Kolejny głos w tej sprawie.
5: W sprawie rejestracji tych samochodów, rowerzystów i pieszych trzeba przyjąć jedną bardzo ważną kwestię. Kierowcy samochodów mogą zrobić krzywdę wszystkim dookoła, natomiast rowerzysta lub pieszy zazwyczaj krzywdę, którą zrobi, to zrobi głównie sobie. Więc tutaj jakby myślę, że to już za bardzo wybiega w taką trochę kruzalną sprawę. No, no nie można jakby wszystkich rejestrować, no bo mówię, to i każdy powinien dbać o swoje bezpieczeństwo, i jedynym takim najmocniejszym, najlepszym chyba argumentem jest po prostu świadomość tych pieszych i rowerzystów, że mogą sobie zrobić mega dużą krzywdę. Pozdrawiam, Adam Szczęstowy.
0: Jasne.
2: Dobrze,
0: jasne.
2: Ale ja bym dorzucił jeszcze jedną rzecz. No. Skoro tak wszyscy będziemy o siebie dbać i powinniśmy uważać, to dlaczego montowane są na drogach spowalniające progi?
0: No właśnie dlatego, że jeździmy za szybko.
2: No właśnie.
0: Ale to
2: i
0: też...
2: to znaczy, idąc dalej, że nie każdy jest w stanie sam się skontrolować i nie każdy jest w stanie wymagać od siebie pewnego skupienia i normalnego zachowania, bo a trudno, żeby ktoś inny ponosił za to konsekwencje.
0: No tak, to prawda.
2: Że ktoś w kogoś wjechał. Tak.
0: Jeśli mamy nowe przepisy i te przepisy pokazują wyraźnie, że powinniśmy jeździć wolniej, to i tak już widać zmiany i postęp, bo jeździmy troszeczkę wolniej. Natomiast drogi to jest, te progi to jest kolejny spowalniający nas w miastach głównie powód do tego, żeby faktycznie jeździć bezpieczniej. Ale mamy tutaj jeszcze jedną wiadomość od naszego słuchacza z okolicy Ostrowi Mazowieckiej. Popieram pana, który mówił o pieszych, nie jestem kierowcą, ale jak widzę, jak piesi się poruszają, to nie mogę na to patrzeć.
2: Moim zdaniem rowerzysta powinien tak samo OC płacić i tak samo powinien być rower rejestrowany, żeby miał numery i żeby nie uciekał z miejsca zdarzenia przed samochodem czy pieszym. Rowerzyści przejęli miasto, przejęli urzędy i wszystkie biura i dlatego tak zdominowali Warszawę, bo to są wszystko zagorzali rowerzyści z masy krytycznej i aktywiści, którzy dostali stanowiska pracy w urzędach i teraz robią swoją robotę. Jak to kiedyś bym powiedział, przejęliśmy najbardziej wrogie instytucje w mieście. Pozdrawiam, Boguś. Z tym się do końca nie zgadzam ja, bo uważam, że że

0: Był taki czas, kiedy rowerzyści rzeczywiście musieli uważać bardzo w Warszawie albo w ogóle w dużych miastach i masa krytyczna zaczęła się od tego, żeby zaznaczyć swoją obecność, żeby powiedzieć, że my też jako rowerzyści możemy korzystać z miejskiej infrastruktury, żeby przede wszystkim zaczęła powstawać, żeby była bezpieczna i myślę sobie, że jest więcej takiej różnorodności na drogach, bo są rozmaici ludzie, miasto żyje.
1: Tak jak żyje nasza aplikacja w tym temacie, bardzo
0: tak,
1: się...
0: I nie jest to też taka sytuacja jak w Stanach Zjednoczonych, że wszędzie trzeba dojechać samochodem, bo nawet chodników nie ma i ci ludzie później wyglądają tak, jak wyglądają.
1: Pewno,
0: więc
1: musimy, słuchajcie, na pewno musimy na siebie uważać.
0: Trzeba się dogadać.
1: Bezpieczeństwo jest podstawą, tak, ale właśnie bezpieczeństwo, a nie atak, a nie...
0: konfrontacja. Nie
1: wiem, konfrontacja, właśnie. No przecież tak dużo jest różnych przykładów tego, że no nie potrafimy dyskutować ze sobą normalnie, nie potrafimy zwrócić uwagi, tylko od razu trzeba wyciągnąć mieczyk i walczyć. Po co? Po co, się pytam? O, takie pytanie. No dobrze, słuchajcie, ale to przed nami jeszcze kolejne spotkanie na antenie. Tu poświęcimy czas znów naszym przepisom, które pojawią się już jutro w prawie o ruchu drogowym i do tego też mamy komentarz z waszej strony.
0: Tak, i pamiętajmy, jutro kaski obowiązkowe dla dzieciaków.

0: Ostatnio nabyłem nowy rower i chcąc ubezpieczyć od OC i kradzieży, nasz narodowy ubezpieczyciel naliczył składkę wyższą niż za osobówkę. Co do prędkości na drogach, kierowcy powinni uświadomić sobie, że jak nie będą wszędzie na ostatnią chwilę wyjeżdżać, to nawet w portfelu więcej zostanie z kosztów paliwa. Pozdrawiam, Łukasz. I mamy tutaj także...
1: Karać powinni rowerzystów za jazdę po jezdni, jak obok jest ścieżka rowerowa. No bardzo, bardzo to jest ciekawe, ale tak się nie dzieje i niestety widać to bardzo wyraźnie, kiedy jeździmy po samochodach. Nagminnie widuję rowerzystów, zamiast po ścieżce jeżdżą po jezdni. Pozdrawiam, Artur.
0: Szanowni redaktorzy, po wojnie mój dziadek posiadał tablicę rejestracyjną na rowerze. Była bardzo mała, na tylnym bagażniku. Polska jest dziwna. Tych negatywów wysyłam do Berlina. Tam, jak idziesz po drodze dla rowerów, to dostaniesz, no właśnie, uwagę.
1: To chciałby się powiedzieć, że rozumiem każdą ze stron, a właściwie, no właśnie, a to właśnie nie rozumiem. Twierdzę, że to jest jedna wielka patologia myślenia takiego jak wszyscy, którzy się teraz wypowiadają, bo to nie chodzi o przepisy, żeby ten miał numery rejestracyjne, ten miał nie wiem co, naklejkę na placach, że ubezpieczenie, czy chodzi tu o szacunek i o kulturę osobistą do innego użytkownika, człowieka kiedyś. No właśnie tak, PS. I wiem, przeczę zawodowi, który wykonuje, pozdrawiam, Konrad Zawety. Pisane na szybko, bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, ale przekaz jest jasny. No jasne, że chodzi o kulturę i o to, jak się do siebie odnosimy. Zawsze.
0: Ale ja chciałbym też powiedzieć o jednej rzeczy, że chciałoby się, żebyśmy byli dobrze zorganizowanym społeczeństwem. Jesteśmy coraz bogatsi, podróżujemy, jesteśmy ludźmi myślącymi. Myślę, że Polacy są bardzo inteligentni i dobrze byłoby nauczyć się też jako kolejny etap gdzieś ze sobą współpracować. Nie myśleć tylko o sobie i o swoich tylko sukcesach, bo jednak jesteśmy zbiorowością i myślę sobie, że dobro wspólne, na nie powinniśmy pracować wszyscy. I na to się składa też jakość życia w naszym kraju i to, jak jeździmy, i to, jak się do siebie odnosimy, i to, jak się zachowujemy na ścieżkach rowerowych, to, jakimi pieszymi jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Myślę sobie, że warto byłoby dążyć do tego, żeby być człowiekiem bardziej bezinteresownym, no i także lepiej współpracującym. Mamy kilka głosów, posłuchajmy.
2: Cześć.

0: ja chciałbym odnieść się do tego, co mówił kolega, który pytał o to, kiedy będziemy w taki sam sposób rozliczać kierowców, jak i pieszych i rowerzystów. Ja chciałbym tylko zauważyć, że kierowcy muszą zdać egzamin na prawo jazdy. Jeżeli zdają ten egzamin na prawo jazdy, biorą na swoje barki odpowiedzialność za to, jak się zachowują na drodze, odpowiedzialność biorą także za samochód. Pieszy nie musi takich rzeczy robić. Inna kwestia jest oczywiście z rowerzystami, ale nie zrównywałbym w żaden sposób ani kierowców, ani pieszych i rowerzystów. To są zupełnie inni użytkownicy dróg. Pozdrawiam, Michał z Kijanki.
1: No tak, ale to znaczy, że jeżeli ktoś czegoś nie wie, to zwalnia go to z odpowiedzialności? No właśnie, bo tutaj myślę sobie, że gdzieś tam...
2: A więc w prawie jest to zapisane, że nieznajomość prawa nie usprawiedliwia.
1: Słuchamy dalej.
3: To do tego pana, który chciałby oznakować rowerzystów i pieszych, że niby wszyscy jesteśmy równi na drodze. Nie jesteśmy równi. Wszystko zależy od wielkości pojazdu, którym się poruszamy, bo nie można być na równi pieszy z ciężarówką. Więc kierowcy, im większy jest pojazd, tym więcej powinni zachować ostrożności i mieć większe umiejętności. Tak samo może pan bez problemu wziąć kajak albo małą łódkę i sobie pływać, ale tankowcem pan nie popłynie bez patentu kapitana. Także tu trzeba brać jeszcze to pod uwagę, dlaczego kierowcy muszą być bardziej odpowiedzialni, bo mają większy pojazd, który może wyrządzić więcej szkody. Dziękuję. Bartek.
2: Mamy jeszcze jedną wiadomość głosową.
4: Halo, dzień dobry. Chciałbym się powiedzieć odnośnie kwestii poruszania z paru dni w kontekście rowerzystów, pieszych, a także hulajnóg. Myślę, że warto zrobić prosty test w większym, dużym mieście, Wrocław, Warszawa, jednogodzinny test na skrzyżowaniu, zobaczyć, ile samochodów przejeżdża na czerwonym świetle, ilu robi to rowerzystów, ilu pieszych i wtedy wyciągnąć wnioski, gdzie jest problem. Bo problemem nie jest to, że rowerzysta nie posiada karty rowerowej. Problemem jest to, że my jako społeczeństwo nie przestrzegamy przepisów, nie szanujemy się razem na drodze. I mówię to jako osoba, która przejeżdża 60 tysięcy kilometrów rocznie samochodem, a rowerem około 10 tysięcy. Pozdrawiam, Radek.
1: No, pozdrawiamy. I ja chciałbym powiedzieć, że życzę Radkowi wszystkiego dobrego, bo robiąc tyle kilometrów, to na szwank narażasz swoje też zdrowie psychiczne, obserwując to wszystko, co dzieje się na naszych drogach. I naprawdę musiałeś wyrobić w sobie jakąś niesamowitą odporność, żeby tak spokojnym głosem o tym wszystkim opowiadać i wyciągnąć pewnego rodzaju esencję z tego, co widzimy na naszych drogach. Także chciałem wysłać serdeczności w twoją stronę.
2: Szanowni redaktorzy, po wojnie mój dziadek posiadał tablicę rejestracyjną na rowerze, była bardzo mała na tylnym bagażniku. Polska jest dziwna. Tych negatywów wysyłam do Berlina. Zdaje się, że już o tym mówiłeś.
1: Wiadomość była. Monika Gniewaszewska też była, ale znowu będzie. Witamy, Moniko.
5: Była, jest i zawsze ram, pa, pa, pa, będzie.
1: Ram, pa, pa, pa,
5: a zapomniałam już o tej piosence.
1: A ja mama. Tak. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: No to na początek, żeby nie epatować złymi wiadomościami. Dobra informacja, S7 odblokowana, Warszawa-Kraków w stronę Krakowa. Jedziemy bez utrudnień, węzeł Radom-Zachód, Wolanów tutaj, na wysokości miejscowości Zatopolice. Zwalnialiśmy do jazdy na suwak, bo było zwężenie do jednego pasa. No i to by było na tyle. W ciągu 20 minut przybyło nam utrudnień niestety na ekspresówkach, ale najpierw przypomnienie o braku przejazdu na A6. To wciąż aktualna sytuacja. Trasa między Goleniowem a Szczecinem w stronę Niemiec, w stronę Kołbaskowa, bez przejazdu. Chodzi o odcinek między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie. Tutaj drogowcy podają objazd, ale niestety tylko dla samochodów poniżej 12 ton. Te ciężarowe powyżej 12 ton z tego objazdu korzystać nie mogą, a więc w ogóle nich nie jadą A6, jeśli chodzi o Kołbaskowo. No a jeśli chodzi o objazd dla samochodów poniżej 12 ton, to z A6 zjeżdżamy węzłem Klińska. Jedziemy przez Klińska, Wielkie Pucice, Załom do Ronda Gry i dalej ulicą Irydową do węzła Szczecin-Dąbie, żeby na A6 wrócić. Zwężenie w stronę Goleniowa jeszcze tutaj mamy między węzłami Rzęśnica-Szczecin-Dąbie. A co się wydarzyło? Dwie osoby poszkodowane w zderzeniu dwóch pojazdów.

0: pojazdów osobowego i ciężarowego. No i mamy te informacje o nowe o utrudnieniach. To S8 między węzłami Radzymin Północ, Wola Rasztowska, miejscowość Zwierzyniec, wyjazd z Warszawy w stronę Białegostoku. Tu 486 km, dwa osobowe się zderzyły. No i jest zwężenie, jest korek też. Oczywiście S3 też mamy korek w Zachodniopomorskiem przy dojeździe do Szczecina tak naprawdę, ale w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, więc ten odcinek między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim na trasie między węzłami Pyrzyce-Myślibórz na wysokości miejscowości Czółnów. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego stoicie w korku, no to mamy busa, który uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba poszkodowana i zablokowana jest w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Uciekajcie węzłem Pyrzyce ze Strzy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No ale nam się wątek rozwinął, a my tutaj już czasu nie mamy. Ale słuchajcie, mamy jeszcze jedną wiadomość, którą warto też przeczytać, myślę, na naszej antenie. Pracuję przy drodze i często widzę, jak kierowcy jadą i widzą nas, robotników. Z naprzeciwka jedzie auto, to jeszcze dociskają gazu, żeby zdążyć ominąć nas jako przeszkodę, która ich spowalnia. Natomiast auta z Niemiec jadą powoli. Jak trzeba, to się zatrzymują, aby przepuścić inne auto. Najlepiej nasi szoferzy to lubią mijać nas na żyletkę. I wiecie, tam były jeszcze jakiś taki dźwięk czy głos tekstowo napisane. Napisana wiadomość, w której to właśnie rzeczywiście mówiło się o tym, że jeździmy za szybko i że te progi nas nie spowalniają i że faktycznie często jakbyśmy wyjechali szybciej z domu, to byłoby nam łatwiej zaoszczędzić i dojechać spokojnie.
5: Mniej napięcia. Słuchamy dalej.
6: Witam ponownie. Ciekawa dyskusja się teraz tutaj zaczęła. Po części się zgadzam z przedmówcą, który poruszył ten temat o karania i zwracania uwagi na pieszych i na rowerzystów. Może akurat nie ich znakowanie to nie najlepszy pomysł i mija się z celem, ale ja bym się bardziej skupił na karaniu za występki pieszych i rowerzystów. Bo mam wrażenie, że im uchodzi dużo rzeczy płazem, a wszystko się skupia na kierowców. Bo łatwiej jest egzekwować prawo od kierowców, aniż od pieszych i rowerzystów. Więc może niech się też policja skupi właśnie na przejściach, na pieszych, na przejazdach rowerowych, na to, jak się zachowują piesi i rowerzyści i również w taki sam sposób karze ich, jak nas kierowców. I to myślę, że nauczy i da trochę się wiadomości pieszym, przede wszystkim i rowerzystom. Pozdrawiam, Daniel.
4: Czy w związku z zaostrzeniem kary i zwiększeniem odpowiedzialności kierowcy, a zwłaszcza zawodowi, powinni dostać podwyżki? A jeśli chodzi o przerzucanie odpowiedzialności między autami i rowerami, to po co? Najlepiej niech każdy dba o swoje bezpieczeństwo, a wypadków będzie mniej.
5: Tak, pozdrawiamy naszego słuchacza i ja chciałbym powiedzieć, że coraz częściej się to dzieje, że jednak te kontrole są w stosunku do rowerzystów i także w stosunku do tych, którzy na hulajnogach jeżdżą, ale pewnie chcielibyśmy, żeby było ich więcej. Bardzo dziękujemy za te wszystkie głosy w naszej dyskusji. Nasz program powoli dobiega końca. Robert Kilen już czeka.
7: Dzień
5: po
7: dobry.
5: Godzinie 13 wysokie obroty. Dzień dobry. No i w dobrych nastrojach ruszamy dalej.
4: Do widzenia. Idźcie już, bo robiliście bałaganu.
5: Tak. Dagmara Kowalska.
4: To ja i Piotrek Firan.
5: To my. Tak. Do usłyszenia.
4: Do jutra.

0: I tym sposobem minęła godzina 13. O 13 najchłodniej dziś na Podkarpaciu, w Przemyślu 14,7, niecałe 15 stopni. Za to w Legnicy, po drugiej stronie Polski, na północnym zachodzie, na Dolnym Śląsku 23,5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne, to przed burzami pierwszego stopnia są na wschodzie kraju i jeszcze te burze mogą tam się zdarzyć, na Lubelszczyźnie, na wschodzie Mazowsza, na Polesiu, na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, no i na Podkarpaciu również. No i tak naprawdę na wschodzie województwa świętokrzyskiego. Wszędzie tam ostrzeżenia przed burzami jeszcze obowiązują. Jeżeli chodzi o inne przewidywania synoptyków, no to na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na krańcach zachodnich wzrastające do dużego, ale tam bez opadów. Natomiast na wschodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, no i tam te opady, deszcz, a nawet w trakcie burz możliwy grad. Do 27 stopni powinniśmy dziś zobaczyć na zachodzie. Na razie 23,5, jak powiedziałem, w Legnicy i tam jest najcieplej, a wiatr jest słaby, zmienny, ale po południu ma być już południowo-wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Już 9 minut po godzinie 13. To są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. A teraz będzie takie spotkanie na zapleczu restauracji.
1: O, fajnie. Tak, cieszę się.
0: Bo to będzie pierwsze zadanie na dzisiejsze popołudnie, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Będę pytał się o...
1: No właśnie. Od kuchni.
0: Dokładnie tak. Od kuchni. Posłuchajcie, co się dzieje na zapleczu restauracji.
2: Pani Wanka, pani wytrze też minkę, bo klient znów się będzie pieklił.
3: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach.
0: No właśnie, trzeba...
1: To kultura wtedy to jest,
0: oczywiście,
1: jest
0: no właśnie, właśnie.
1: Wszystko wiadomo.
0: Właśnie to jest moje pytanie. Dlaczego trzeba wpuszczać tylko w krawatach? I to, co powiedziała Monika, bo wtedy jest kultura, jest pewną podpowiedzią, ale nie dokładnie...
1: Ale nie odpowiedzią.
0: Tak jest, dokładnie, ale nie odpowiedzią. Więc dlaczego trzeba wpuszczać tylko w krawatach? Wiecie? Jeżeli tak, to zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. Naturalnie trzymam kciuki, chyba łatwe zadanie na dzień dobry. 10 minut po godzinie 13. Co tam, Moniko, na drogach?
1: No tak średnio, ale lepiej.
0: Lepiej niż...
1: Niż było 20 minut temu.
0: Proszę bardzo.
1: Proszę
0: bardzo. Zaczynają się wysokie obroty, od razu lepiej.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No jest lepiej, bo nie trzeba uciekać z A6. A tutaj mieliśmy taką sytuację kompletnej blokady A6 w okolicach Szczecina. Przy dojeździe do Szczecina od strony Goleniowa była blokada w stronę Kołbaskowa, w stronę Niemiec. Po tym jak auto osobowe zderzyło się z ciężarowym, dwie osoby poszkodowane. No i kierowcy musieli uciekać z A6. Do tego wszystkiego objazd nie obejmował tych, którzy prowadzą auta duże, czyli powyżej 12 ton. No a teraz już zmierzając do brzegu mamy zwężenie w stronę Niemiec. Po prostu wprowadzony został przejazd pasem lewym. I tak też jest nie tylko w stronę Niemiec, w stronę Kołbaskowa na wysokości Szczecina, ale również w kierunku Goleniowa jedziemy jednym pasem, a więc na obu jezdniach są zwężenia. W stronę Goleniowa i w kierunku Kołbaskowa, a chodzi o A6 i odcinek między węzłami Rzęśnica, Szczecin, Dąbie. 25 kilometr. Taką mamy właśnie sytuację. Poprawiła się też sytuacja na S3 w Zachodniopomorskiem. Szczecin, Gorzów, Wielkopolski. Tu też była blokada jezdni. W stronę Gorzowa Wielkopolskiego kierowcy nie mogli przejechać. Między węzłami

0: Pyrzyce Myślibórz, miejscowość Czółnów. Bus uderzył w bariery i jedna osoba została poszkodowana. No a teraz mamy przejazd i pasem prawym, i awaryjnym w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, a więc bez blokady. S8. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego jedziecie bardzo powoli w stronę Białegostoku, wyjeżdżając z Warszawy, no to dlatego, że na wysokości miejscowości Zwierzyniec, węzeł Radzymin Północ, węzeł Wola Rasztowska, na tym odcinku S8, 486 kilometr, mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych, no i auta zajmują S8 na jednym pasie w stronę Białegostoku, no i stąd ten korek. Kłopoty z przejazdem mamy na 15. Tutaj chwilę była blokada zupełna 15. Toruń-Brodnica na wysokości Brodnicy w Kujawsko-Pomorskiem po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i autoosobowego. No a teraz służby puściły ruch, mówiąc potocznie, wahadłowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.
5: No to jak to jest z tymi krawatami?
6: Pani Wanka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił.
7: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach.
5: No właśnie, dlaczego trzeba wpuszczać tylko w krawatach? To jest pytanie. Jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, no to zapraszam naturalnie do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców 13.13, więc szczęśliwa godzina. Jest!

0: No to jak to jest z tymi krawatami? W ogóle dlaczego o to pytam? No bo dziś jest dzień krawata właśnie, więc no trudno o inne pytanie na dzień dobry, jeżeli chodzi o wysokie i wesołe obroty. Dlaczego należy wpuszczać tylko w krawatach? Są mniej awanturni, pisze Marek w aplikacji. Prawie dobrze, Marku, ale to nie jest dobra odpowiedź, nie mogę tego uznać. Sebo 1984 pisze, bo klienci pod krawatem się nie awanturują. Też prawie dobrze, ale to nie jest dobra odpowiedź, nieprecyzyjna. Chciałbym, żeby te odpowiedzi były precyzyjne, więc jeżeli możecie ich udzielić, zapraszam do aplikacji. A teraz przypomnijmy sobie, jak to leciało.
1: Pani Wanka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił.
2: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach.
0: Dlaczego trzeba wpuszczać tylko w krawatach? Tak brzmi pytanie. Poproszę o precyzyjne odpowiedzi. Trzymam kciuki jak zwykle. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jedziemy cały czas na wysokich obrotach do godziny 18 razem.

0: To jak to jest z tym klientem i z tym krawatem? Już to wiemy czy nie wiemy? Bo klient w krawacie jest mało awanturujący się. Prawie dobrze, Michał z Belgii. Prawie dobrze, troszeczkę.
1: Prawie
0: dobrze.
1: Dużą
0: prawie
1: różnicę
0: dobrze.
1: Czyni to prawie?
0: Nie taką dużą, ale nie dość precyzyjnie. Halo, halo.
2: Ponieważ klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Pozdrawiam, Mirek z Superba.
0: Pozdrawiam, Mirku z Superba. Właśnie, zamiast mało, mniej wystarczyłoby i odpowiedź jest precyzyjna. Przecież to powszechnie znana rzecz, pisze Jacek. Pozdrowienia Zielonej Góry, śle Jacek. Oczywiście okazuje się, że prawie powszechnie znana, bo niektórzy nie znali dokładnie tego cytatu.
3: Dlatego w krawacie, iż klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Pozdrawiam, Jola.
0: Pozdrawiam, Jolo. Oczywiście, że tak. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Kanguro 1 też to wiedział. Karolina i Grzegorz. Świetna odpowiedź. Konrad z Hyundai'a, Jerzy, Marian z Gdyni. Z Oławy pozdrawia Jacek. My również pozdrawiamy całą Oławę i Jacka. Majka P. Litka też wiedziała. Monika z Mandarynki. Bardzo dobra odpowiedź.
4: Dobrek. No, trzeba wpuszczać klientów w krawatach, ponieważ klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Pozdrawiam, Andrzej.
0: Pozdrawiam, Andrzeju, masz rację. Tomasz wiedział, klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Kolejny Andrzej. Agnieszka z Lublina, Michałka z Lublina też. Proszę bardzo, jak to Lublin się ożywił w wysokich obrotach. Mario SSL, Andy, wszyscy wiedzieli, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
5: Dzień dobry bardzo.
0: Dzień dobry.
5: Pozdrawiam, Paweł. Odpowiedzią jest oczywiście fakt, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się. I to jest klucz wyboru. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. Aga z Tygrysa, bardzo dobra odpowiedź. Arek ze Skody, Furia, Łukasz, Piotr, PRK Fan też wiedział. Mariusz ze Skody, Mirek z Lublina, Fufon, kto jeszcze? Halo, halo.
6: Należy wpuszczać tylko klientów w krawatach, bo klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
0: Naturalnie.
6: Pozdrawiam Gosia.
0: Pozdrawiam Gosia, oczywiście. Marcin się pyta, czy był pierwszy. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Pierwszy tutaj zakrzyknął w aplikacji Marcin. Marcinie, no nie udało się. Jeszcze kilka osób było przed tobą. Ania Starnowa, Andrzej Strzczewa, Piotr z kolegami z BMW. A kto był najszybszy?
7: Bo klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Pozdrawia Arek.
0: Arek był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Wojtek z Bydgoszczy spośród tych, którzy wysyłali wiadomości tekstowe. Wojtek z Bydgoszczy i Jarku, panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie, nawet klientów w krawatach, nawet jeżeli nie macie dziś krawatu ze sobą, no to też możecie pozdrawiać. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. Teraz udowodnimy to, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
8: Pani Wanka, pani wytrze też minkę, bo klient znów się będzie pieklił.
9: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
0: No właśnie.
1: Ale masz rację. Mniej, to, ale wiesz co, mniej nie znaczy, że mało.
0: Dokładnie, oczywiście. Tutaj wiesz, nawet takie pytania miałem
1: padały
0: do siebie, tak, bo klient podobno do Kilen, tak,

0: osoba poszkodowana. Kierowcy jadą, ale czekając na swoją kolej, czyli na zmianę jednym pasem. Na zmianę jednym pasem wciąż jadą też 15, trasa Toruń-Brodnica przez Brodnicę. Mamy taką sytuację, tu droga była zablokowana, ale teraz puszczono ruch, ale trzeba czekać na swoją kolej przejazdu. Tutaj 3 pojazdy się zderzyły, w tym 2 naprawdę duże, bo ciężarowe i 1 samochód osobowy. Cały czas na ekspresówkach kłopoty z przejazdem S3 i S8. S8 to oczywiście Mazowsze, tu wyjazd z Warszawy w stronę Białegostoku. Zwalniacie i to dosyć mocno w stronę Białegostoku jadąc, bo między węzłami Radzymin Północ, Wola Rasztowska, miejscowość Zwierzyniec, jest zwężenie po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. S3, była blokada, już jej nie ma na szczęście, to przypominamy. Szczecin, Gorzów Wielkopolski, w Zachodniopomorskiem węzeł Pyrzyce, węzeł Myślibórz, miejscowość Czółnów, 47 km, bus uderzył w bariery energochłodne. Jedna osoba została poszkodowana, no i tutaj cały czas pracują służby. A6, zdecydowanie lepsza sytuacja, ale korki, zarówno w stronę Goleniowa, jak i w kierunku Szczecina. W kierunku Szczecina była blokada, teraz już jej nie ma, ale jest zwężenie. Podobnie jest w kierunku Goleniowa, a chodzi o A6 w Zachodniopomorskiem i węzeł Rzęśnica, węzeł Szczecin-Dąbie. Na wysokości Szczecina, przy dojeździe do Szczecina, mamy samochód osobowy, który zderzył się z ciężarowym, no i niestety tutaj 2 osoby zostały poszkodowane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No patrz, widzisz, ja awanturuję się, prawdopodobnie muszę założyć krawat, bo ciągle zakręcona.
0: Ale spokojnie, spokojnie.
2: Spokojnie. No, zakręcona, no. Nie mogę odkręcić.
0: Może ja pomogę, no, bo już słabowity, no, może jakiś jesteś.
2: Nie, no, czy nie? Muszę założyć krawat po prostu.

Jak słuchać, byliśmy w latach 70. ubiegłego wieku na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Takie rzeczy są możliwe. Jeszcze 18 minut i będzie godzina 14. Czas na pierwsze dziś pozdrowienia, czyli pierwszy koncert życzeń.

0: Jeszcze 12 minut i będzie godzina 14. Świetnie wam poszło z tym krawatem, ale to banalne zadanie, tak naprawdę, przyznacie, prawda? Banalne zadanie. Teraz będzie chyba nieco trudniej i zupełnie związane zadanie z czymś innym, mianowicie z czymś, co jest nam bliskie tutaj w Polskim Radiu Kierowców, bo chodzi właśnie o radio. Czy wiecie, że właśnie 2 czerwca, tak jest?
1: 2 chyba się mówi, nie?
0: Dobra, powtórzę w takim razie zgodnie z tym, co mówi Monika. 2 czerwca 1896 roku, to dobrze powiedziałem, czy nie? 1896.
1: Tak, to było dobrze. To było dobrze.
0: Więc 2 czerwca, jak mówi Monika, 1896 roku włoski fizyk Marconi złożył w brytyjskim urzędzie wniosek patentowy na radio, czyli na telegraf bez drutu. Dziś mamy w takim razie taką rocznicę, bo dokładnie rok później, czyli 2 czerwca 1897 roku wynalazek został oficjalnie zarejestrowany, czyli dziś tak naprawdę rocznica radia, czyli telegrafu bez drutu. I teraz uwaga, przez radio za chwileczkę porozmawiają dwie osoby. Ja pytam się, jak mają na imię?
2: Ja oka, gdzie jestem?
3: Ja grabczy jestem. Ty gdzie jesteś?
2: Grabczy, ale nas kupią minę.
0: Tej pani tak za dobrze nie było słychać,
1: no
0: ale
1: właśnie,
0: to była pani
1: co ona
0: i pan.
1: Mówiła?
0: Że mam głupią minę. Znaczy ten.
1: Tak?
0: Nie ja, tylko
1: a,
0: ten pan.
1: Myślałam, że
0: który,
1: ty.
0: Ja też oczywiście. Zawsze mam głupią minę, jak na ciebie patrzę.
1: Nieprawda.
0: No, nie?
1: Nie, nie.
0: Bo to
1: inteligentnie.
0: Inteligentnie 2 czerwca o tym mówimy, no oczywiście. Moi drodzy, słuchaczki, słuchacze, kto z kim rozmawiał? Tak brzmi pytanie, jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Monika Gniewaszewska i wiadomości drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, można powiedzieć, że stabilnie na naszych drogach, bo nie docierają do nas informacje od służb o nowych utrudnieniach, natomiast są te stare. One są dosyć dokuczliwe, są i na krajowych trasach, i na ekspresówkach, i tak też na autostradzie A6. Tutaj wciąż zwężenia w stronę Goleniowa i w kierunku Szczecina. Chodzi o odcinek między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie. Tu kierowcy jadą jednym pasem, zarówno w stronę Kołbaskowa, czyli Niemiec, jak i w kierunku Goleniowa. Tak wygląda sytuacja na A6 po zdarzeniu drogowym, po wypadku, jak się później okazało, 2 osoby zostały poszkodowane. I też cały czas kłopoty z przejazdem na S8, bez zmian, trasa Warszawa-Białystok, ale korka nie ma tu na szczęście. Między węzłami Radzymin Północ, Wola Rasztowska na wysokości Zwierzyńca, jeden pas dostępny w stronę Białegostoku. S3, zwężenie w stronę Gorzowa Wielkopolskiego na odcinku Szczecin-Gorzów Wielkopolski, między węzłami Pyrzyce-Myślibórz, miejscowość Czułnów. Taką mamy sytuację i ruch na zmianę jednym pasem na 15 i 28. Na 15 to Toruń-Brodnica, przez Brodnicę jedziemy w ruchem wahadłowym i 28 to przez miejscowość Siepietnica na trasie Bielcz-Jasło. To tutaj jest również ruch na zmianę jednym pasem. Natężenie ruchu, ono nie jest duże dziś na drogach, natomiast

0: są miejsca, gdzie się korkuje, oprócz wspomnianych zdarzeń drogowych i tych dróg, to jeszcze mamy A1. Ostrzegamy Was, że jest korek, ale on jest spowodowany pracą drogową, która odbywa się tu na A1 na wysokości Torunia. Kierowcy zwalniają za mostem na Wiśle, a przed bramkami w Nowej Wsi ten korek ma około 4 km i jest na jezdni w stronę Gdyni, no bo trwają prace drogowe, więc jest zmieniona organizacja ruchu, ale jak sobie miniemy już to spowolnienie, to później śmiało i bez utrudnień docieramy do obwodnicy Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
5: No to jak to z tym radiem? Kto z kim rozmawia?
6: Ja oka, nie jestem.
7: Ja grabczy jestem. Ty gdzie jesteś?
5: No właśnie, kto z kim rozmawiał? Tu Brzoza, pozdrowienia Mariusz ze Skody ślem. Dziękujemy za pozdrowienia Mariuszu, ale niestety, no nie ma odpowiedzi. Tu Brzoza. Dobre. Okej, więc kto z kim rozmawiał? Na pewno nie Brzoza, tylko Oka z Grabem, ale kto był Oką, a kto był Grabem? To jest pytanie. Aplikacja do Waszej dyspozycji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Przypominam, dziś rocznica opatentowania radia.

0: No to jak to jest z tym radiem? Kto z kim rozmawiał? Halo, halo?
1: Witam. Witam. Odpowiadając na zagadkę, kto gadał przez radio, rozmawiała Marusia z Gryfem, czyli z ojcem Janka Kosa. To mówiłem ja, Grzesiek i potwierdziła mi moja żona Kinga. Wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego dla ciebie, Grzeszku i Kingo. Natomiast no, nie mogę się zgodzić z tym, że rozmawiała Marusia z ojcem Janka Kosa. Janek z Marusią, Krzysiek z Citroena, tak strzela. To też nie jest dobra odpowiedź. Piotr Perka, fan, też twierdzi, a właściwie pyta, czy Marysia i Janek. Nie, nie Marysia i Janek. Halo, halo.
2: Halo, halo. Dzień dobry, redaktorze.
0: Dzień dobry.
2: Czyżby chodziło o Janka Kosa i Marusię z Cztery Pancerny i Pies? Pozdrawiam serdecznie ze słonecznego Jarocina. Pojta z Sławika.
0: Z Jarocina? No, miasto symbol, można powiedzieć, muzyczny. Ale niestety to nie jest dobra odpowiedź. Już powiedziałem, Marysia i Janek, to nie jest dobra odpowiedź. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najchłodniej niezmiennie na Podkarpaciu, w Przemyślu w tym momencie 15,2 stopnia Celsjusza. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce, to jak powiedziałby Kazimierz Pawlak, po przeciwpołożnej stronie Polski, czyli na północnym zachodzie, w Świnoujściu 24 pokazują termometry. Będzie jeszcze więcej tych stopni. 27 na zachodzie prognozują na dzień dzisiejszy synoptycy. Po południu i wieczorem na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, na ogół bez opadów, a na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i tam przelotne opady deszczu i burze, a w czasie burz możliwy nawet grad. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, no to obowiązują one na Podlasiu, na wschodzie Mazur, na Suwalszczyźnie, oczywiście na wschodzie Mazowsza, na Lubelszczyźnie, na wschodzie województwa świętokrzyskiego i na Podkarpaciu. Więc uważajcie tam na drogach, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z południowego wschodu i z południa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Grzegorz Duda.
2: Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
4: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
2: To była autopromocja.
1: No my ruszamy na wysokich obrotach już po godzinie 14:00. 3 minuty po godzinie 14:00. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: Witam, takie info. 45 minut ma tyle kolejka do granicy Jędrzychowice. Grzesiek za czwórki informuje o tym korku. Dziękujemy Grześku. Jeżeli chodzi o kolejne informacje od was, to Andrzej Strzewa pisze, że S5 między Świeciem a MOP Gruczno. Kilometr 25 po prawej stronie, jadąc w kierunku Bydgoszczy. Na pasie zieleni, tuż przy drodze, hasa sobie sarenka. Tylko patrzeć, jak wskoczy na drogę. Właśnie, może ktoś bramę otworzył.
1: Uważaj,
0: i dlatego
1: sarenka.
0: Ta sarenka wpadła na S5. O tym będziemy dziś mówić już niedługo zresztą. Dziękujemy Andrzeju za informację. Pamiętajcie, 25 km z piątki między Świeciem a MOP Gruczno. Uważajcie na sarenkę. I jeszcze jedna informacja. A4, Legnica, Wrocław, 110 km przed węzłem Budziszów. Koszenie trawy, zwężenie do lewego pasa mamy. Zaczyna się korkować. Teraz już kilkaset metrów tego spowolnienia, jak twierdzi Tobo 123. Pozdro z drogi do Wieliczki, szczególnie do Artiego. Widzimy się, pisze Tobo. A propos Artiego, to Arti

0: Ząbek pisze tak. Myślę, że rozmawiała Lidka z Janosikiem. Nie, Lidka z Janosikiem, o ile wiem...
1: Drogi z Janosikiem.
0: No właśnie, o ile wiem, Arti i Lidka z Janosikiem nigdy się nie spotkali. A Janosik chyba nie miał radia, tak mi się wydaje. Ja wiem, że to słownik zrobił psiku Sartiemu, ale kto rozmawiał z kim?
2: Ja okaz, nie jestem.
3: Ja grabczy jestem... Ty gdzie jesteś?
2: Grabczy, ale nas
0: właśnie, kto rozmawiał z kim? Wiem, panią słabo było słychać, dlatego ta Marusia się pojawia.
1: Co to za rozmowa musiała być?
0: Przez radio. Takie kiedyś były radia, a teraz proszę
1: a
0: bardzo.
1: Z przyjemnością się słucha i słuchało.
0: No właśnie, ale teraz się przyjemniej słucha, bo mamy cyfrową jakość dźwięku.
1: Bo słychać.
0: No właśnie. No to jak tam oka, co u ciebie?
1: Oka, odbiór, bez odbioru.
0: Nie, musi być odbiór.
1: Musi być?
0: Teraz odbiór. Odbierajcie informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To Jędrzychowice, to jest prawie 4-kilometrowy korek i 45 minut. No rzeczywiście wynik niezły. Tutaj wygląda na to, że jest taka kompletna blokada w ogóle, bo za Jędrzychowicami, jak już sobie miniemy granicę, to troszkę wygląda na to, że tu jest blokada na jezdni w stronę Niemiec. Będziemy sprawdzać tę sytuację, albo wy dawajcie znać, co dzieje się w Jędrzychowicach. Rzeczywiście korek jest około 4-kilometrowy. To się zgadza. Pozostałe trasy. Otóż zgłoszeń od służb mamy troszkę. Natężenie ruchu nie jest bardzo duże, a zgłoszenie od służb na początek dobra wiadomość. 15. Toruń-Brodnica. Przez Brodnicę już nie jedziemy ruchem na zmianę jednym pasem. Droga została odblokowana. Natomiast pojawiły się kłopoty z przejazdem w Wielkopolsce na 92. Konin-Koło. Przez Koło to tutaj w Kole doszło do pożaru pojazdu rolniczego. Nawet tak donoszą służby. No i policja jest na miejscu, a więc no, ta sytuacja jakoś jest opanowana przez straż już na pewno, ale przez policję ruch drogowy oczywiście jest kontrolowany i też kierowcy pomaga wam właśnie policja omijać tę blokadę częściową trasy, bo ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje przez Koło. S8 Warszawa-Białystok. Nie ma już utrudnień na trasie w stronę Białegostoku między węzłami Radzymin Północ, Wola Rasztowska. Przez Zwierzyniec jedziemy pełną szerokością S8. Natomiast na cały czas A6 zwalnia w stronę Szczecina i w kierunku Goleniowa. A6 tutaj kłopoty z przejazdem są między węzłami Rzęśnica, Szczecin, Dąbie. Zwężenie jest na jezdni w stronę Goleniowa i w kierunku Szczecina. I też S3 zwężenie w stronę Gorzowa Wielkopolskiego między węzłami Pyrzyce, Myślibórz, miejscowość Czółnów. Tutaj cały czas dostępny dla kierowców jeden pas na trasie Szczecin-Gorzów Wielkopolski.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No więc kto z kim rozmawiali przez radio? Przypominam, 2 czerwca Marconi najpierw złożył wniosek o patentowanie radia, a potem dokładnie rok później ten wniosek został przyjęty, czyli 2 czerwca 1896 roku Marconi złożył wniosek patentowy, a w 1897 roku wynalazek ten oficjalnie został zarejestrowany. I dlatego pytał się, kto rozmawiał z kim przez radio. Grab 3 rozmawiał z Oką, Bartek i Zino Wrocławia, spryciarz. A jak mieli na imię?
6: Chodzi o Litkę i Janka. Pozdrawiam, Krzysiek z Bielska.
0: Krzysiek z Bielska ma rację, czy nie ma racji? Sebastian z Oktawii się pyta. Na pewno Janek, chyba z Litką. No właśnie, z Litką? Nasza Rika, ależ to proste. Litka i Janek, pozdrawiam. GTI pisze. Czy to takie proste? Ja Oka, rozmawiała Litka z Jankiem, pozdrawia Litka z Łodzi. No skoro Litka pozdrawia z Łodzi, to wie, że Litka rozmawiała z Jankiem. To jest bardzo dobra odpowiedź.
7: Cześć, z tej strony Bartek.
0: Cześć Bartku.
7: Rozmawiała Litka z Jankiem.
0: Tak jest.
7: Pozdrawiam.
0: Litka z Jankiem, nie Marusia z Jankiem. Litka z Jankiem, Arek z GLB. B. Też tego się domyślił. Janek był Grabem, Litka Oką, Todę pisze i ma rację. Stanisław z Volvo wiedział, Rafał wiedział, Dorota z Łodzi, świetna odpowiedź Doroto. Piotr z Wronek, Pul, Mario 303 też wiedział, Kasia z Wielenia. Grab, Janek, Sarna, Litka. Andrzej pisze, nie Sarna, tylko Oka, tym razem.

0: Ale się zgadzam. Janek i Litka.
1: Dzień dobry, Tworko ze Skody. W sprawie konkursu rozmawiała Litka z Jankiem. Serial Czterech Pancernych i Pies. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Oczywiście, że tak, to jest dobra odpowiedź. Mirosław też wpadł na dobrą odpowiedź. Grzegorz z Renaty, Adam z Solca Kujawskiego, Marek, Markus 6666, Armand, Robert i 30, Artur, Tobo 123, Andy. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Litkę i Janka. Kto był najszybszy? Posłuchamy za chwileczkę, kto był najszybszy, bo zdaje się ta ostatnia odpowiedź to był ktoś najszybszy. Przypomnijmy sobie w takim razie, kto był najszybszy za chwileczkę. Natomiast spośród tych, którzy pisali, najszybszy zdecydowanie był Sebo 1984. Więc Sebo 1984 był najszybszy spośród tych, którzy pisali. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
2: Dobry, w sprawie zagadki myślę, że to rozmawiał Janek z Litką. Pozdrowienia, MacGyver.
0: MacGyver był najszybszy, jak się okazuje. No dobrze, MacGyver i Sebo 1984, panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystując aplikację. Oczywiście PRK Polskiego Radia Kierowców możecie nagrać albo napisać pozdrowienia. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli i nie bali się ujawnić swojej wiedzy. I jedziemy dalej. Mm.

0: Dziękujemy, Grześku, za sprecyzowanie całej informacji z A4. Natomiast jeżeli chodzi o tą S5, to znaczy tą sarnę na S5, no to Andrzej pisze, że zgłosił pod 19.111. Mówili, że zajmą się tą sarną na S5, tylko kiedy? No właśnie, teraz się zapytamy, kiedy, bo mamy doskonałą do tego okazję. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, Szymonie, witam serdecznie.
1: Witam cię, Robercie.
0: Ta sarna na S5, tak się zdarzyło, że jest tam na pasie rozdziału. Sarna podobno biega. Jak jest zgłoszone to pod ten numer awaryjny, interwencyjny przez naszego słuchacza, to po jakim czasie służby odpowiednie się tym zajmują, Szymonie?
1: Nie wiem dokładnie po jakim czasie, natomiast z punktu informacji drogowej zostanie zadysponowana pewnie ekipa z najbliższego rejonu, tak aby podjechała na miejsce, zabezpieczyła całą sytuację, tak aby ona była bezpieczna zarówno dla zwierzęcia, jak i dla kierowców, i miejmy nadzieję, że tak to się skończy.
0: Rozumiem. Być może, nie przesądzam tego oczywiście, ale być może ta sarna tam się znalazła dlatego, że ktoś otworzył bramę awaryjną, a bezprawne otwieranie bram awaryjnych to podobno ostatnio często się powtarza i na drogach szybkiego ruchu może doprowadzić do tragedii. O tym z Szymonem mieliśmy porozmawiać i porozmawiamy oczywiście. Szymonie, co grozi za bezprawne otwarcie bram awaryjnych i dlaczego, jak ci się wydaje, dlaczego niektórzy otwierają te bramy?
1: Oj, gdyby to było tylko otwieranie czegoś, co jest przygotowane do otwarcia, to by nie był taki problem, tak myślę przynajmniej. Natomiast zauważamy coraz bardziej takie intensywne działania i mierzenie się z naszą infrastrukturą, co polega po prostu na niszczeniu tej infrastruktury, wyrywaniu bram awaryjnych wręcz, niszczeniu drzwi w przejściach awaryjnych, w ekranach akustycznych, wycinanie dziur w ogrodzeniu.
0: Z jakiego powodu? Jeden powód mi przyszedł do głowy, tylko powiem ci szczerze, jeżeli ktoś jedzie na odcinkowym pomiarze prędkości i zorientował się, to chce uciec jakoś, żeby nie dostać mandatu, i wtedy tą bramę rzeczywiście jak na
1: nie
0: potka...
1: Nie podpowiadajmy.
0: Okej, masz rację, naturalnie, że tak, nie podpowiadajmy, natomiast no nie wiem, z jakiego innego powodu ktoś może niszczyć bramę awaryjną, ewentualnie te drzwi, które, jak się domyślam, są w tych ogranicznikach, ekranach, dokładnie.
1: Znaczy tak, po pierwsze to jest bardzo duża krótkowzroczność i wręcz głupota, bo nawet jeżeli ktoś, niszcząc tę infrastrukturę, chce sobie skrócić drogę czy czas o kilka minut, czy o kilka kilometrów, musi zdawać sobie sprawę, że niszcząc tę infrastrukturę, niszcząc bramy, otwierając te bramy, czy niszcząc wszystkie inne wejścia awaryjne na drogi szybkiego ruchu, naraża na niezwykłe niebezpieczeństwo wszystkich użytkowników. I nie mówię tutaj o zwierzętach, które mogą zginąć w zderzeniu z samochodem, kiedy właśnie przez taką zniszczoną bramę się dostaną na jezdnię, ale mówię tutaj o wszystkich użytkownikach, kierowcach, ich pasażerach. Może dojść do zdarzenia, te osoby mogą być ranne, mogą zginąć, możemy doprowadzić w ten sposób do karambolu, gdzie będziemy mieli wiele osób rannych i nie daj Boże wiele osób potencjalnie zginie. Konsekwencje mogą być ogromne, a tak jak mówię, oszczędności jakichś kilku minut czy oszczędności czasu, czy odległości, czy spalonego paliwa.
0: Są niewielkie,
1: paliwa.
0: Oczywiście, że tak.
1: No są niewielkie.
0: Masz rację.
1: A wygoda lub na przykład, nie wiem, próba dostania się skrótem do lasu na grzyby albo wycięcie dziury w ogrodzeniu, żeby sobie powędkować przy zbiorniku retencyjnym, no to są już takie bym powiedział, przesłanki bardzo
0: egocentryczne,
1: bardzo
0: egoistyczne.
1: No egoistyczne, tak.
0: Oczywiście, że tak. No dobrze, to naturalnie, że to sprawia dużo kłopotów, dużo niebezpieczeństwa. Niektórzy mogą potem się włączać nielegalnie do ruchu, prawda? Skracając sobie, jak powiedziałeś, drogę przez tę otwartą nielegalnie bramę awaryjną. Naiwnością z mojej strony byłoby zauważyć, że można zainstalować kamery przy każdej bramie, bo to zbyt drogie rozwiązanie chyba. A tych kamer tam nie ma. A jakby były, to byście wiedzieli i policja by wiedziała, kto otworzył, kto sforsował zabezpieczenia.
1: Na szczęście w niektórych miejscach są te kamery, albo przynajmniej kamery, które są gdzieś w okolicy. Jesteśmy w stanie na tyle zbliżyć obraz, żeby takiego delikwenta złapać. I dla przykładu, tylko w województwie lubuskim w zeszłym roku policja ponad 30 mandatów wystawiła za zniszczenie tych zabezpieczeń. Taka kara za to grozi, to jest mandat kary karny wystawiany przez policję, ale to jest nic, tak jak mówię, w porównaniu z tym, jak duże niebezpieczeństwo te osoby generują.

0: dla wszystkich tych, aha, którzy podróżują po naszych drogach właśnie w pobliżu takiej, takiej bramy awaryjnej.
1: Wiem, że czyn takiego nielegalnego otwarcia bramy awaryjnej, jeżeli coś się stanie, jest zagrożony znacznie większą karą, prawda? Więzienie już grozi na to.
0: Oj tak, to grożą naprawdę długie odsiadki. Jeżeli komuś by się udowodniło, że otworzył bramę, skorzystał z niej, doprowadził do zdarzenia, albo po prostu to otwarcie, to zniszczenie infrastruktury przyczyniło się do tragedii, gdzie wiele osób doznało na przykład uszczerbku ciężkiego na zdrowiu, czy po prostu ktoś stracił życie. Kodeks karny mówi nawet o 12 latach pozbawienia wolności, więc to nie są żarty i za każdym razem trzeba się zastanowić, czy warto, oprócz takiej kary wolnościowej. Pamiętajmy, że zarówno ofiary, jak i my, zarządca infrastruktury, jesteśmy ubezpieczeni, więc jeżeli by doszło do jakiegoś dużego wypadku, gdzie zniszczona by była infrastruktura, samochody, regres od ubezpieczycieli może iść w miliony złotych, więc nie dość, że odsiadka, to jeszcze ogromna kara finansowa.
1: Tak. No dobrze, to już my wiemy, o co apelowałeś do tych, którzy nielegalnie otwierają, żeby naprawdę pomyśleli, natomiast jak inni użytkownicy drogi mogą się zachować? Jak zareagować na takie coś?
0: No, po pierwsze, jeżeli ktoś w towarzystwie wpadnie na super pomysł, to powiedzieć mu, że nie, to nie jest najlepszy pomysł i jakie są tego konsekwencje, a jeżeli po prostu jesteśmy użytkownikiem drogi, przejeżdżamy gdzieś i widzimy, że brama jest otwarta, a nie widzimy w jej pobliżu służb, czy to drogowych, czy to służb ratunkowych, my zadzwońmy na 19-111, poinformujmy, że przejeżdżaliśmy daną drogą ekspresową, mniej więcej na takim kilometrze, albo między węzłem takim a innym i w kierunku takiego bądź innego miasta zauważyliśmy, że brama jest otwarta, że drzwi są otwarte, żebyśmy mogli zareagować. Oczywiście my objeżdżamy drogi, wszystkie nasze drogi objeżdżamy, ale jeżeli będziemy mieli dodatkowe tysiące par oczu, które zwrócą na to uwagę, to na pewno będziemy mogli szybciej zareagować.
1: Tak jak na przykład w przypadku tej sarny, bo myślę, że ktoś rzeczywiście tam otworzył tę bramę, no bo w jaki sposób ona mogłaby się tam znaleźć
0: węzłem.
1: Węzłem mogłaby wejść.
0: Tak,
1: dokładnie.
0: To jest najsłabszy punkt całej infrastruktury. Zwierzęta dzikie chodzą węzłami na drogę i tego nie jesteśmy w żaden sposób, nie jesteśmy w stanie tego zabezpieczyć.
1: Rozumiem. No. 19-111, jak powiedział Szymon Piechowiak, gdy zauważycie jakieś nielegalne otwarcie bramy, brama, nie wiem, jest na oścież otworzona, dajcie znać, będzie na pewno bezpieczniej, jeżeli służby zabezpieczą to otwarcie. Dziękuję Szymonie za rozmowę. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był z nami w Wysokich Obrotach, a teraz Monika Gniewaszewska i wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i dobra wiadomość jest taka, że nie mamy dodatkowych zgłoszeń od służb. Na razie jest konstans, sytuacja bez zmian. No więc na 92 wciąż utrudnienia, ruch na zmianę jednym pasem na trasie Konin-Koło. Przez Koło mamy taką sytuację, 303 km, pożar pojazdu rolniczego. No i w związku z tym policja na miejscu kieruje ruchem. 28 bez zmian, ruch na zmianę jednym pasem przez Siepietnicę, trasa Biecz-Jasło. Tu się korkuje, a więc ostrzegamy. Do zdarzenia drogowego doszło na 191 km. Auto osobowe zderzyło się z busem. Mamy wciąż kłopoty z przejazdem na A6 w Zachodniopomorskiem. Trasa Szczecin-Goleniów i tu między węzłami Rzęśnica, Szczecin-Dąbie. I w stronę Goleniowa i w kierunku Szczecina jedziemy jednym pasem. Tutaj mamy samochód osobowy z autem ciężarowym i jedną osobę poszkodowaną. I też S3, wciąż zwężenie na jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego na trasie Szczecin-Gorzów Wielkopolski. Między węzłami Pyrzyce-Myślibórz też jest korek. W okolicach Czółnowa doszło do tego zdarzenia z udziałem właśnie samochodu osobowego i ciężarówki. Spory ruch na trasie Legnica-Wrocław. Od was wiemy, że ten korek za Wodrożem Wielkim, a w kierunku Wrocławia, to on jest spowodowany pracami drogowymi. Koszenie trawy odbywa się na A4 i w związku z tym mamy takie właśnie spowolnienie na A4 między Legnicą a Wrocławiem w stronę Wrocławia. A4 spory ruch, już dużo aut pojawiło się na Śląsku. Węzeł Murckowska, węzeł Brzęczkowice na jezdni w stronę Małopolski. No i też widać już wzmożony ruch. Dosyć ciasno robi się na obwodnicy Krakowa. Nie są to jeszcze korki, ale widać, że ruch jest coraz większy. I to w stronę Katowic i w kierunku Rzeszowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Jeżeli widzicie jakieś utrudnienia na drodze, coś przeszkadza, pamiętajcie o aplikacji. W każdej drogowej sprawie możecie ją wykorzystać. Możecie napisać albo nagrać wiadomość głosową, a my ją przekażemy na antenie i w ten sposób łatwiej będzie nam się podróżowało po Polsce czy świecie.

0: Awaria roweru, urwana tylna przerzutka. Pozdrawiam, Grzegorz z Gdańska informuje nas w aplikacji. Wracam komunikacją do domu. No cóż, trochę pecha miał nasz słuchacz, Grzegorz z Gdańska, urwana tylna przerzutka. Ja też tam w waszych okolicach, właściwie około Nowego Dworu Gdańskiego, kiedyś urwałem sobie przerzutkę. Więc prawdopodobnie to taki pechowy odcinek drogi. Grzegorzu, powodzenia. Oczywiście dziękuję, że jesteście z nami. Sperka z Polskim Radiem Kierowców. W każdej drogowej sprawie, pamiętajcie, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. O, teraz kolejna wiadomość drogowa. Halo, halo.
1: Droga numer 985 jest wypadek samochodowy. To jest miejscowość Brzeźnica koło Dębicy.
0: Okay.
1: Można powiedzieć, jest to świeże zdarzenie. Droga w tym momencie jest przejezdna, ale podejrzewam, że za chwilę będzie blokada. Jeden samochód ciężarowy w rowie, osobówka w rowie po przeciwnych stronach. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy za informację drogową, a za 10 minut od nas kolejna ich porcja. Maka.

Jest wiele takich niewiadomych, pisze Andrzej Strzewa, związanych z niszczeniem infrastruktury drogowej. Nie tylko te bramy, o których wspominaliśmy z Szymonem Piechowiakiem. Chociażby powyrywane zamknięcia w kabinach na MOP-ach, krany bez uchwytów, że nie można wody uzupełnić, wyrzucone śmieci za szybę, niedopałki, o tym nawet nie wspomnę. Trudno zrozumieć takie zachowania ludzi, pisze nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No właśnie, są tacy, którzy myślą, że tak naprawdę, jeżeli to nie jest ich i należy do jakiejś, nie wiem, instytucji, do państwa, to jest niczyje. Myślę, że ci, którzy to niszczą, albo nie mają takiej wyobraźni, żeby stwierdzić, że to jednak z naszych podatków idzie i my wszyscy za to płacimy. No i rzeczywiście, Andrzeju, masz rację. Trudno zrozumieć takie zachowania ludzi. Co o tym myślicie?

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 15, a o tej porze pojawia się w studiu Monika Gniwaszewska i informuje was o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: Tak jest i teraz.
0: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz większy ruch mamy na naszych drogach. Już zbliżają się chyba godziny szczytu, bo pojawia się coraz więcej samochodów. Tak jest chociażby w Małopolsce, na obwodnicy Krakowa. Tu duży ruch widać zarówno w stronę Katowic, jak i w stronę Rzeszowa na obu jezdniach, czyli między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach. Tu ten ruch wygląda na to, że jest największy. Spory ruch też na Śląsku, między Katowicami a Mysłowicami, zwłaszcza na węzłach Murckowska i Brzęczkowice, ale punkt poboru opłat też jest wyróżniony na mapie. Chociaż nie świeci się na czerwono, to dobra wiadomość, ale widać, że są samochody, które przejeżdżają przez ten punkt poboru opłat w Brzęczkowicach w nieco większej liczbie. Korek jest na 902 na wysokości Chorzowa. Katowice-Zabrze, na jezdni w stronę Zabrza. Trzeba się tego korka na 902 spodziewać. Tutaj mamy wypadek. Zresztą informowaliście nas o nim, ale tak, jest 3 km tego korka w stronę Zabrza są. Także ostrzegamy cały czas. Ta sytuacja jest aktualna. Tak wygląda Śląsk, tak wygląda Małopolska, a Dolny Śląsk to cały czas Legnica, Wrocław. Za Wądrożem Wielkim zwalniamy w stronę Wrocławia. To jest odcinek między Legnicą a Wrocławiem. Donosicie, że prace drogowców trwają tutaj, koszenie trawy jest, no i sprawia to, że kierowcy no zwalniają. Jest spowolnienie, a później taki korek słaby, ale jest. On jest może niedługi, bo taki około 2-kilometrowy. Tak wygląda sytuacja na południu kraju. Cały czas nieźle wygląda sytuacja na S8, choć przybywa samochodów, to zdecydowanie. Chodzi oczywiście o obwodnicę Warszawy, więc zwalniamy w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Te spowolnienia są, ale jeszcze nie jest to jakiś dramatyczna sytuacja. Północ kraju, tu się zakorkowało. 89 na wysokości Gdańska. Zjeżdżamy 89 na S7, a właściwie chcemy zjechać. Nie bardzo to wychodzi, ponieważ jest potężny zator do węzła Gdańsk-Lipce. Ciągnie się na 89, ma 7 km, jeśli nie dłużej, bo później jak sobie miniemy węzeł Gdańsk-Lipce i chcemy podążać w stronę węzła Gdańsk-Południe, czyli w stronę morza, no to też ten korek się nie kończy i jest na S7 jadąc od strony Elbląga między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A tymczasem 15, a co się dzieje w pogodzie o 15?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ten chłód przeszedł już na południe Lubelszczyzny, bo w Zamościu teraz najchłodniej, 15 stopni pokazują termometry. Na Podkarpaciu, tam gdzie było najchłodniej, w Przemyślu na przykład 16,7 już pokazują termometry. No niemniej jednak południowy wschód Polski to w dalszym ciągu ten chłodny rejon. Cieplejszy jest zdecydowanie zachód i to północny zachód albo południowy zachód. Na północnym zachodzie w Świnoujściu w tym momencie prawie 25 stopni, 24,9, a ma być na zachodzie dziś 27. Zdaniem synoptyków. Po południu i wieczorem na zachodzie i w centrum kraju raczej zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. Na wschodzie za to niestety umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu oraz burze mogą się zdarzyć, a w czasie burz możliwy nawet grad, jak twierdzą synoptycy. Wiatr jest słaby, choć chwilami może być umiarkowany, a wieje z południowego wschodu i z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy po godzinie 15 na wysokich obrotach, oczywiście za Riem teraz i na Księżycu wylądujemy, przynajmniej na parę minut. Men on the Moon, Riem, zapraszam na wysokie obroty, Robert Kilan.

0: Andrzej przypomina, że kiedyś tak było też z budkami telefonicznymi, jak jeszcze były. Obrywali słuchawki, wybijali szybę w budkach, wydobywali zasobniki monet. Kiedyś ktoś później wymyślił taką naklejkę z prośbą: nie niszcz mnie, mogę uratować życie. No ale to nie pomagało. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy przemawiało to chuliganom do rozsądku, pisze nasz słuchacz. No tak, różne są zachowania ludzkie. Tutaj nasz słuchacz kolejne, powiedziałbym też, no niezbyt miłe zachowanie zauważył.
1: No witam cię, Robercie, Rafał Ziweko. No w sprawie tych wyrzucania śmieci, tego niszczenia infrastruktury naszej, to tragedia, tak? A największą tragedią chyba jest to, że widać butelki, tak, powyrzucane prawdopodobnie przez osoby jeżdżące dużymi autami. Wiadomo, śpieszy się, brak czasu na parking, żeby oddać naturze to, co się powinno oddać. Więc łatwiej narobić butelkę, wyrzucić przez okno. Widać to za każdym kroku, jadąc Eską lub autostradą. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Ziweko.
0: Dziękujemy, Rafale. Teraz Monika powinna powiedzieć: a fu!
2: A fe!
0: No właśnie.
2: Słabo to, słabo, no ale, słabe to było.
0: Ale jak się
2: znaczy,
0: okazuje...
2: uwaga bardzo celna.
0: Celna, bo takie rzeczy się zdarzają, ale rzeczywiście.
2: Słabe.
0: Brakuje czasu, to należy się zastanowić naprawdę nad tym, jak pracują kierowcy zawodowi, skoro muszą takie rzeczy robić, bo pewnie oni też woleliby oddać naturze tam, gdzie się powinno to robić, a nie w butelkę, więc no temat...
2: No, jest to ciężko. Praca pędzi czas, no i potem
0: właśnie
2: mamy takie, ale no nie wiem.
0: Cóż zrobić? No, będziemy poruszać takie tematy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców a propos niszczenia infrastruktury drogowej. O tym dziś rozmawialiśmy z Szymonem Piechowiakiem. Pamiętajcie, jeżeli zobaczycie otwartą bramę na Esce czy na autostradzie, dajcie natychmiast znać, bo to naprawdę może świadczyć o tym, że dojdzie do niebezpiecznych sytuacji, bo tamtędy można się włączyć nielegalnie do ruchu, można zjechać nielegalnie.
2: Niektórzy... No i zwierzaki.
0: No i no właśnie.
2: Ale
0: no
2: one też wchodzą węzłami.
0: No tak, to też o tym mówiliśmy.
2: Tak.
0: A teraz weszła drzwiami normalnie do studia PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: Nie oknem, bo okna nie mamy. No jakby trzeba było, to wejdę.
0: Czyli jak wyjdziesz drzwiami, to weszłabyś
2: oknem.
0: Monika Niewarzyska różne rzeczy potrafi, ale potrafi oczywiście również sprawdzić sytuację na polskich drogach.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No i ten korek, no niestety on się utrzymuje na północy kraju na wysokości Gdańska. 89, omijajcie tę trasę, jest fatalnie. Zatrzymuje się już właściwie na skrzyżowaniu z 91, czyli no tak to ujmijmy, na początku Gdańska, i ciągnie się ten korek aż po zjazd na S7 węzeł Gdańsk-Port. Później nie jest lepiej, bo też zwalniamy na S7, jadąc od strony Elbląga, a w kierunku Gdańska za węzłem Gdańsk-Port, i ten korek właściwie ciągnie się, no można tak zaryzykować, po węzeł Gdańsk-Lipce. Później troszkę lepiej, że

0: żeby znów na chwilę już na szczęście zatrzymać się za węzłem Gdańsk-Lipce. To wszystko w stronę obwodnicy Trójmiasta S6, w stronę węzła Gdańsk-Południe. Tak wygląda ta sytuacja tu na północy kraju. Dobrze, natomiast to może jest jakieś pocieszenie na S6 i na S7, tych obwodnicach Trójmiasta, które S7 została niedawno całkowicie oddana do użytku, a więc Żukowo-Chwaszczyno jedziemy bez problemów i też Gdynia-Gdańsk S6 też czyste. To północ kraju. Coraz więcej samochodów mamy na Mazowszu, czyli na obwodnicy Warszawy. W tej chwili już nie tylko S8 nam zwalnia na obu jezdniach, ale też S2, południowa obwodnica Warszawy, między węzłami Opacz, Warszawa Południe, w stronę Terespola i w kierunku Poznania zwalniamy. Na południu kraju też coraz większy ruch. Obwodnica Krakowa zaczyna się już w tej chwili korkować za węzłem Kraków-Skawina, a przed bramkami w Balicach jest korek i też za bramkami w Balicach to w stronę Rzeszowa. Też zwalniamy. Na Śląsku też już coraz więcej samochodów. Okolice węzła Murckowska trzeba się przygotować na taką coraz bardziej tłoczną jazdę. W stronę Krakowa oczywiście. No i ten ruch między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj poprawiła się sytuacja, bo chyba skosili to, co mieli skosić za Wądrożem Wielkim, a w kierunku Wrocławia, bo korek zmalał.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.
7: A teraz koncert życzeń po raz drugi dzisiejszego popołudnia. No i słuchamy MacGyvera.
8: Dobry, w sprawie konkursu, mianowicie chodzi o pozdrowienia. Chciałbym pozdrowić całe Polskie Radio Kierowców, wszystkich waszych słuchaczy, my oczywiście moją żonę Agnieszkę z córkami. Pozdrawiam, MacGyver.
7: No MacGyver pozdrawiał żonę Agnieszkę z córkami, więc tanecznie teraz się zrobi. Dla żony Agnieszki, dla córek. Let's Dance, David Bowie już teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Nigdy nie. Wrocławska policja zidentyfikowała już rowerzystę, którym być może pamiętacie to. 11 maja potrącił, brutalnie popchnął seniorkę, a następnie uciekł z miejsca wypadku. Całe zajścia zarejestrowały kamery. Mówiliśmy o tym w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Z policją skontaktował się pełnomocnik tegoż rowerzysty, jak się okazuje, 42-latka. Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
1: Prowadziliśmy intensywne działania zmierzające właśnie do jego identyfikacji i wszystko wskazuje na to, że świadomość prowadzonych tych działań oraz ich obecność w najbliższym otoczeniu podejrzewanego mogła przyczynić się do nawiązania kontaktu z organami ścigania. Ustalony też został już termin czynności procesowych, podczas których podejrzewany usłyszy zarzuty, mają być one przeprowadzone w najbliższym czasie.
0: A po zajściu zabrał wówczas też głos prezydent Wrocławia, który przekazał, że zaatakowaną przez rowerzystkę seniorkę. Seniorką była dr Walentyna Wnuk, doradczyni prezydenta do spraw seniorów i członek Wrocławskiej Rady Seniorów.

Po tym incydencie, przypomnijmy, kobieta trafiła do szpitala, podniósł się gwar na całą Polskę i okazuje się, że policja skutecznie znalazła tego rowerzystę.

0: 15.30, formalnie to się zaczynają godziny szczytu.
1: Wakacje. Nie?
0: Chciałabyś, formalnie. Co? Formalnie chciałabyś.
1: Chciałabym.
0: No właśnie.
1: Chciałabym, chciała.
0: A wszyscy słuchacze myślę, że chcą teraz wiadomości drogowe.
1: Dobrze, dobrze. Będą.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, tym bardziej, że jest o czym mówić, bo przykorkowała się nam obwodnica Trójmiasta, ale ta właściwie nie do końca obwodnica, bo krajowa droga numer 89 na wysokości Gdańska. Nie jedźcie tędy, to naprawdę nie ma sensu, ponieważ dłużej będziecie stać niż jechać, dużo dłużej. Korek zaczyna się na skrzyżowaniu 89 z 91. Jest naprawdę długi, bo ma prawie 8 kilometrów do węzła Gdańsk-Port, tak? Chciałeś coś powiedzieć?
0: Chciałem powiedzieć, nie jedźcie tą drogą,
1: tak,
0: cytując klasyka.
1: Tak, to już
0: klasyka.
1: Było, nie chciałam, wiesz, się powtarzać.
0: Tak, rozumiem.
1: Więc
0: ale
1: tak,
0: wiesz, klasyka
1: wszystko to
0: można,
1: znamy, można w kółko.
0: Cytować. Oczywista, nie jedźcie tą drogą. A którą jechać?
1: Właśnie. 91, to jest równoległa. Mhm. Mhm, można. Jak ktoś chce, to może, więc zachęcamy. 89 odpada. Ona zakorkowana jest od skrzyżowania z 91 aż po węzeł Gdańsk-Port. No i ten korek później jeszcze niestety ciągnie się za węzeł Gdańsk-Port po węzeł Gdańsk-Lipce. Tutaj troszkę lepiej, ale no nieszczególnie to wygląda. Północ kraju i tutaj jeszcze przypominamy, że na A1 przy dojeździe do Torunia A1 zwalnia. W tej chwili ten korek jakby się przesunął, jest przed Wisłą, a za Brzozą. Przy dojeździe do Torunia to jest też zwężenie. Prace drogowe przed Nową Wsią, przed bramkami w Nowej Wsi są prowadzone i ta organizacja ruchu sprawia, że te korki są. No wiadomo, w Warszawie to S8 i S2. Standardowy korek jest między węzłami na S2 Warszawa Południe, węzeł Opacz i to obie jezdnie, a to, co dzieje się na południu kraju, to o tym będzie za 20 minut.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i wszyscy z południa kraju teraz wyczekują tych informacji, które będą za 20 minut. Co to się teraz będzie działo na antenie PLK Polskiego Radia Kierowców? Będzie Linkin Park już słychać, a za parę minut Kamil Pyclik, przedsiębiorca i ekspert do spraw elektromobilności ProEV. Będziemy rozmawiać o tym, czy wróci moda na małe samochody za sprawą elektromobilności.

0: Nie mówimy, co jest dobre, a co złe, ale widocznie producenci samochodów elektrycznych stwierdzili, że mniejsze samochody będą lepsze dla Europejczyków. I o tym teraz z Kamilem Pycrykiem, przedsiębiorcą, ekspertem do spraw elektromobilności Pro EV. Dzień dobry, Kamilu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie.
0: Czy wróci moda na małe samochody? Zastanawiam się, bo tak naprawdę cały czas od paru, a nawet parunastu lat trwa moda na SUVy, prawda? Natomiast teraz europejscy producenci samochodów mniejszych, znaczy nie, samochodów elektrycznych również przekonują nas, że elektryczne samochody będą znów w modzie. Wielu producentów już pokazało swoje małe elektryki. To obecny trend chyba, prawda, Kamilu? Ale czy się przyjmie?
1: Trend jak trend. Pytanie, skąd się wziął i czy zbrany był rynek? A moje zdanie jest takie, tak, odkąd zajmuję się elektromobilnością, to jest 18 rok, 2018, to słyszę za każdym razem, jakby było to tańsze, to bym kupił jako drugi do domu. No i to jest odpowiedź na potrzeby rynku. Jeżeli ktoś nie chce elektryka jako główne auto, tylko szuka go drugiego do domu, no to nie kupi dużego SUV-a, czy też wielkiej limuzyny elektrycznej, tylko kupi małe auto, które
0: no dobrze,
1: kosztuje
0: to tam w takim 1000. Razie pytanie, dlaczego producenci dopiero teraz zrobili badanie rynku, a na początku lansowali te duże, drogie SUV-y, których jak się okazuje, no nie powiem nikt, ale mało ludzi chce.
1: Nie, no musieliśmy poczekać na rozwój technologii. Pamiętajmy, że my jesteśmy, ja nadal z tego bronię, jesteśmy na początku fazy zmiany, przemiany na rynku motoryzacyjnym i napędu. Więc mieliśmy niezły poligon doświadczalny w postaci bogatego portfela, który kupił samochody po 200, 300, 400, 500 tysięcy nawet elektryczne. Natomiast w międzyczasie fabryki i biura pracowały nad technologią i ulepszaniem cały czas to robią i nie przez przerwanie będą robić. Natomiast zapewne nie jeden AI przeczesał fora, gdzie ludzie cały czas powtarzali jak mantrę, jak to będzie połowę tańsze i mniejsze, to kupię jako drugie. Połowę tańsze, mniejsze, kupię jako drugie.
0: I cały czas mówisz jako drugie, Kamilu. Cały czas wspominasz, czyli tak naprawdę ten samochód, te mniejsze samochody, które wchodzą właśnie na rynek, wielu producentów wprowadza te małe samochody miejskie, elektryczne, z małymi bateriami i małymi zasięgami. To musi być drugi samochód, bo jako jedyny się nie nadaje.
1: Nie musi być drugi, bo zależy kto co potrzebuje, natomiast też te małe samochody uderzają do innego segmentu klienta, tak? Nie tylko już do przedsiębiorcy, który musi przekonywać setki kilometrów dziennie, ale właśnie już do zwykłego obywatela, który potrzebuje tygodniowo 100 kilometrów zrobić, tak? Więc odpowiedzią właśnie na do tej pory ofertę drogich samochodów jest właśnie mały samochód miejski, który zastąpi klasyczne auta spalinowe, ponieważ zwykły konsument będzie już miał do niego dostęp, zwłaszcza, że tutaj trzeba to zaznaczyć, wraz z ofertą tych samochodów idzie genialna oferta finansowania.
0: Znaczy genialna oferta finansowania polega na tym, żeby je wynajmować, a nie kupować i potem oddawać, żeby w ten sposób tak naprawdę przekonywać się do elektromobilności.
1: I rynek to akceptuje.
0: No tak, rynek to akceptuje, bo jest tu i teraz. Ja słyszałem takie opinie, jeżeli chodzi o rynek finansowy. Nieważne, co będzie za 2-3 lata, jak te wszystkie leasingi czy najmy się skończą i jak to spadnie, jeżeli chodzi o cenę, tylko istotne jest tu i teraz, żeby tu i teraz robić wyniki.

0: już jest inny temat, natomiast z punktu widzenia konsumenta, jeżeli za 2 lata mam oddać ten samochód, to czy on spadnie, czy nie spadnie,
1: to nie nasz problem. Oczywiście, że tak.
0: Tak, oczywiście, że tak. Ja za 2 lata będę miał dostęp do nowego auta w tej samej cenie. Być może ciut lepszego, ponieważ technologia się rozwija, ale też tanieje, tak? Mhm.
1: Wspomniałeś, Kamilu, o tym argumencie, a gdyby to było tańsze o połowę, to bym kupił jako drugi. To jest jeden argument, ale drugi argument tych, którzy nie są przekonani do elektromobilności, to jest to, kupiłbym, gdyby to rzeczywiście miało większy zasięg. A tutaj wśród tych małych samochodów nie ma takich o dużym zasięgu.
0: No nie można mieć ciastka i zjeść ciastko, chyba że ma się je 2. Natomiast tutaj coś za to jest, tak? Jeżeli celujemy w segment klienta i auto miejskie, no to mówimy samo przez się, to jest auto miejskie. To nie oznacza, że nie pojedziemy nim 100-200 km. Pojedziemy, tylko ta podróż zajmie nam dłużej niż klasycznie. Natomiast małym autem też się da. Ja wspomnę, że moi koledzy Fiatami 500 ruszyli z południa na północ zimą przed Wigilią i zdążyli na Wigilię wrócić, więc to się
1: myślałem,
0: nie
1: ma, że byli już na drugi dzień świąt.
0: No, tam ekstremalne komentarze były, że wrócą na Wielkanoc, ale zdążyli na karpia, więc nie ma z tym problemu. To jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że jest to upierdliwe, bo małym samochodem częściej się ładujesz. Nie zmienia to faktu, że oferta jest dla konsumenta i dla firmy małego auta miejskiego w dobrym finansowaniu i ten najem nawet już klasycznego, przepraszam za kolokwialne wypowiedzi, Kowalskiego nie przeraża, bo powoli się odzwyczajamy od tego, żeby mieć, a przyzwyczajamy się do tego, żeby używać.
1: No właśnie, bo do tego nas zmuszają producenci. Samochody, no nie ma co ukrywać, są coraz droższe, w związku z tym lepiej rzeczywiście pożyczyć, no ale potem po okresie pożyczania zostajemy z niczym. I nie wszyscy, Kamilu, są zwolennikami tej metody.
0: Dlatego klasyczne kredyty i finansowanie leasingu dla firm cały czas jest. To jest produkt, to jest oferta wzbogacona o najem dla każdego, tak? Jeżeli akceptujesz fakt, że użytkowanie miesięcznie kosztuje cię daną kwotę, no to akceptujesz i za 2 lata wiesz, że wymieniasz auto na kolejne.
1: Kamil Pyclik, przedsiębiorca, ekspert do spraw elektromobilności Pro EV, wyjaśniał, na czym polega jego zdaniem, na czym będzie polegał sukces tych małych samochodów, które elektrycznych, które teraz wchodzą na również polski.
0: No właśnie, wróży im sukces, dobrze to powiedzieć, tak.
1: Wróży im sukces. Ja powiem ci szczerze też, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o niektóre modele, które już weszły na polski rynek, trochę droższe jeszcze, bo będą tańsze, tak. Mniejsze, ale te trochę droższe już się podobają im ludzie oglądają się za nimi na ulicę. Może na przykład jeden z francuskich producentów poszedł bardzo dobrą drogą, wskrzeszając legendy motoryzacji.
0: Dokładnie tak. Dziękuję. Wszystkim w takim razie szerokich dróg, bez znaczenia na czym jeździć.
1: Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz, Kamilu, miłego popołudnia.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam.

0: Za 10 minut godzina 16, wyjątkowa godzina na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie tylko dlatego, że Monika Gniewaszewska przyszła z kolejną porcją informacji drogowych, ale również dlatego, że dziś o tej porze najtrudniejsza zgadywanka wysokich obrotów. Tak, najtrudniejsza. Przypomniałem sobie ostatnio o takim serialu, w którym pewien...
1: Niestety chyba. Sobie przypomniałem.
0: Niestety sobie przypomniałem.
1: No tak, no najtrudniejsza zagadka.
0: Na szczęście sobie przypomniałem o tym serialu, bo tam w tym serialu występował nie tylko ten samochód, którym podróżował ten gentleman, tak, z trójką harcerzy, ale również inny samochód występował. Mm-hmm. I w związku z tym motoryzacyjna zagadka, posłuchajcie, rzecz dzieje się na stacji benzynowej w dawnych czasach. Mm-hmm.
1: Czyli jest kolejka.
0: Nie, nie ma kolejki. Pan płaci za 40 litrów paliwa i idzie do samochodu.
2: Ile dla pana?
3: 40.
4: Ma 130 koni. Połowa z nich już padła.
0: Ma 130 koni ten samochód, o który pytam.
1: Co padło?
0: Połowa z nich.
1: Połowa
0: z nich, tych 130 koni już padła. O jaki samochód chodzi, jeżeli wiecie, zapraszam. To naprawdę trudna zagadka. Chyba sam będę bił brawo, jeżeli ktoś od razu wpadnie
1: bez podpowiedzi. No chyba zawsze bijesz.
0: Tak, tak, ale jeżeli ktoś
1: teraz
0: od razu
1: w ogóle.
0: Bez podpowiedzi, to wielki szacunek. O jaki samochód chodzi? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Wystarczy marka, nie trzeba modelu.
1: W którym połowa koni padła?
0: Tak jest. A teraz, co tam się dzieje na polskich drogach? O tym Monika Gniewaszewska.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Miało być południe kraju i będzie. Dolnośląski odcinek A4. Tutaj korkuje się między Legnicą a Wrocławiem, ale tak naprawdę bliżej Wrocławia. Kierowcy zwalniają za kątami wrocławskimi i też w stronę Wrocławia. I też na węźle Bielany Wrocławskie jadąc w kierunku Wrocławia. Też zakorkowana ta piątka, czyli trasa, która prowadzi nas z A4 węzła Bielany Wrocławskie do Wrocławia właśnie. Zresztą sam Wrocław również. Ulice już stoją te głównie. Niestety, taki jest szczyt komunikacyjny w tej chwili na Dolnym Śląsku. Na Śląsku z kolei to oczywiście węzeł Murckowska. Tutaj też duże spowolnienia na jezdni w stronę Małopolski, ale zwalnia też 86. Ale uwaga, bo w kierunku węzła Murckowska, a nie w przeciwnym, jak to zwykle bywa, czyli w stronę Katowic. Teraz zwalniamy w kierunku A4. S86, Katowice-Sosnowiec zwalnia nam S86 na wysokości Sosnowca w stronę Dąbrowy Górniczej. No i potężny zator, teraz już niestety dłuższy, na wojewódzkiej 902. To ważna trasa, bo łączy Katowice z Chorzowem i Chorzów z Zabrzem. A korek jest na wysokości Chorzowa, a w kierunku Zabrza ma prawie 5 km. Także omijajcie 902, tą trasę, która łączy nam Katowice z Zabrzem.

0: że bo utkniecie w korku na wysokości Chorzowa. Obwodnica Krakowa, korek jest już w tej chwili bardzo długi, a właściwie ciasno jest. Od węzła Kraków południe po bramki w Balicach, to w stronę Śląska i tu zdecydowanie więcej samochodów. Natomiast w przeciwną stronę, w stronę Rzeszowa, ten korek jest za bramkami w Balicach i później na wysokości Kryspinowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
5: No więc o jaki samochód chodzi? Trudne pytanie, nie ukrywam. Posłuchajcie, rzecz dzieje się na stacji benzynowej. Pan, który prowadzi ten samochód, bo nie jest jego właścicielem, chce 40 litrów paliwa, a harcerze podróżujący z innym panem trochę się podśmiewują z tego samochodu.
6: Ile dla pana?
7: 40.
8: Ma 130 koni. Połowa z nich już padła.
5: No właśnie, ma 130 koni, a połowa z nich już padła. No, jaki samochód chodzi? Aplikacja do waszej odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: O jaki samochód chodzi? Oczywiście chodzi o Toyotę Celica 6 generacji. Kryno pozdrawiam w aplikacji. Nie Kryno, niestety nie chodzi o Toyotę Celica 6 generacji. O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: No cóż, skoro taka bardzo trudna ta zagadka,
0: dzień dobry.
1: No to strzelam. Pewnie chodzi o samochód pana samochodzika. Ha. Taki składak. Pozdrawiam, Maciek.
0: Pozdrawiam, Maćku. Nie tylko ty, Maćku, wpadłeś na ten pomysł. Sam na bazie Ferrari pana samochodzika. Jacek tak napisał. Wehikuł z silnikiem Ferrari, Kadaw 85 też tak napisał. A Tomi z Golfa i Sara i Milka, czy Miłka, wpadły na to, że to Volkswagen 166, Schwimmwagen, chyba tak to się wymawia. Chodzi o to, że to taki Volkswagen a la Amfibia. I ten samochód grał rzeczywiście w tym serialu, ale nie o ten samochód chodzi. Nie chodzi o samochód pana samochodzika, tylko o inny. Fiat 126P pisze to, bo 1, 2, 3. No nie, to nie jest Fiat 126P. Nie jest to też Opel. Nie jest to, jak twierdzi Boguś z Niro, samochód Buick z filmu pod tytułem Pętla, bo to nie ten film. Halo, halo, halo.
2: Dzień dobry. Dobry. Piotr Zamość.
0: Cześć, Piotrze.
2: Strzelam, biały Cadillac.
0: Nie, to nie jest biały Cadillac, ale ta odpowiedź jest chyba najbliższa prawdy. Jeszcze raz w takim razie przypomnijmy sobie tę scenę. Rzecz ma miejsce na stacji benzynowej. Ten samochód pana samochodzika też tam stoi. Chłopcy są, obserwują inny samochód i sobie trochę dworują.
3: Ile dla pana? 40.
4: Ma 130 koni. Połowa z nich już padła.
0: Właśnie, ma 130 koni, a połowa z nich już padła. O jaki samochód pytam? Trudna zagadka, 16 minęła. Po 16 na pewno uda nam się to rozwiązać.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 15,5 pokazują termometry w Zamościu. W Padwie północy, dziś chłodnawo. Najchłodniej w tym momencie, jeżeli chodzi o Polskę. Najcieplej na zachodzie, 24,8, prawie 25 w Lesznie i w Słubicach. I synoptycy zapowiadali w tamtym rejonie około 27. Czekamy, może jeszcze temperatura wzrośnie. W każdym razie na zachodzie dzisiaj znacznie cieplej niż na wschodzie Polski. A po południu i wieczorem na zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. I tu na ogół bez opadów, jak widzę, na mapach, a na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, a także burze, a w czasie burz również możliwy grad, prognozują synoptycy na Podlasiu, na Polesiu, na Suwalszczyźnie, na wschodzie Mazur, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. No i we wschodnich rejonach województwa świętokrzyskiego też może padać i może zagrzmieć. Wiatr mamy słaby, chwilami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do samochodu jeszcze wrócimy, do tego samochodu, o którym chodzi w dzisiejszej trudnej chyba zagadce. Jeżeli mnie wiecie, podejrzewacie, chcecie spróbować swoich sił, zapraszam do aplikacji. Robert Kilan.

0: 10 minut po godzinie 16 to Zbigniew Hołdys przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz wracamy na chwileczkę do prognozy pogody, zdaje się, halo?
1: Cześć, Toczek właśnie wsiadł do samochodu w Zamościu, który no samochód stał tutaj prawie 3 godziny i mówię, że jest 15,5, padł północy i pokazuje na zewnątrz 15, czyli się wszystko elegancko zgadza. Zachmurzyło się delikatnie, bardzo delikatnie coś tam kropi, ale jest fajnie, okej, trzymajcie się.
0: Trzymamy się, oczywiście, fajnie, że tak, fajnie, ale przypominamy, że we wschodniej Polsce synoptycy przewidują te opady deszczu, gdzie niegdzie może być burza, a jak będzie burza, to gdzie niegdzie może pojawić się niestety grad. W Padwie Północy, czyli w Zamościu, jak powiedziałem, 15,5 i to się zgadza, jak się okazuje. Mam nadzieję, że wszystko inne też się zgadza. Dobrze, wróćmy na chwileczkę do tego samochodu, o który pytam, to trudna zagadka. Jeszcze pojawiają się niezbyt trafne odpowiedzi. Posłuchajcie raz jeszcze. Przypominam, trójka harcerzy podróżuje z pewnym panem. Ten pan ma taki tajemniczy samochód, ale obok stanął na stacji benzynowej inny samochód. I o ten samochód pytam. Ten, który tankował 40 litrów.
2: Ile dla pana?
3: 40.
4: Na 130 koni. Połowa z nich już padła.
0: No właśnie, i o ten koń...
5: Uśmiał się przy tym.
0: No, bo to taki żarcik.
5: Taki żarcik.
0: 130 koni ma ten samochód, o który pytam, połowa z nich już padła. Jak słyszeliśmy, o jaki samochód chodzi, trzymam kciuki, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Monika teraz swoim głosem perlistym powie o tym, co
5: perlistym
0: się dzieje.
5: Perlistym?
0: Powie o tym, co się dzieje na polskich drogach. Zaczynasz perlistę?
5: Tak, no nie wiem.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Perlisty czy nie perlisty, utrudnienia są te same. O, proszę bardzo. I nowe nawet przybyły. Na S3 mamy już dwa. W zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku. Węzeł Bolków, węzeł Kamienna Góra Północ, Dolny Śląsk. I tu uwaga, bo to jest tunel. 342 kilometr. Na czas działań służb zablokowany prawy pas w stronę Lubawki. Ruch jest, odbywa się jednym pasem w stronę Lubawki właśnie. Nie jest sprecyzowane, co robią służby w tunelu. Może ćwiczą. W każdym razie utrudnienia dla kierowców są. Ostrzegamy was. To są nowe wiadomości od służb. Na S3 też kłopoty z przejazdem są cały czas. W zachodniopomorskim węzeł Pyrzyce-Myślibórz, miejscowość Czółnów, to jest trasa ze Szczecina do Gorzowa Wielkopolskiego i w stronę Gorzowa Wielkopolskiego jest zwężenie cały czas. Tutaj mieliśmy bus, który uderzył w bariery energochłonne. Krajowa 8 to nowa informacja od służb. Duszniki Kłodzko, miejscowość Polanica Górna, Dolny Śląsk. Samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje jadących 8 i też mamy wciąż S5. Aktualna sytuacja między węzłami Maksymilianowo, Bydgoszcz Północ. Na wysokości Maksymilianowo w Kujawsko-Pomorskiem jest zwężenie na jezdni w stronę Gdańska.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
7: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi.

0: Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: A już za chwileczkę, już za momencik wracamy do tego pytania o samochód, o tajemniczy samochód z przygód... No dobrze, podpowiem, z przygód pana samochodzika.

0: O jaki samochód chodzi? Tak brzmi zadanie, rozgrzewka szarych komórek, bo szare komórki za kierownicą są bardzo istotne. O jaki samochód chodzi? Czy już wiemy? Halo?
1: Jest to amfibia pana samochodzika. Pozdro, Marcin.
0: Marcinie, nie jest to amfibia pana samochodzika, nie jest to wehikuł z silnikiem Ferrari, już to mówiłem. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dobry.
2: Michał z Bytomia. Chodzi o samochód Volkswagen Beetle. Czy to pochodzi z filmu Chłopaki nie płaczą? Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Nie, to nie są Chłopaki nie płaczą, nie jest to Volkswagen Beetle.
3: Chodzi o Volkswagen typ 166 Schwingwagen. Pozdrawiam, Wojtek z Mana.
0: Pozdrawiam, Wojtku z Mana. Nie, nie chodzi o tego Volkswagena typu 166 tej amfibii. Nie o nią chodzi. Halo, halo.
4: Cześć. Cześć. Mirek z Volkswagena. I ta odpowiedź byłaby, wydaje mi się, Volkswagen. A czy Passat? Tego już nie pamiętam.
0: Passat? Nie, absolutnie nie chodzi o Passata. Nie chodzi również o Opla Kapitana, jak twierdzi Andrzej Strzewa z kolei tutaj. Czy chodzi o Forda Taurusa? Nie, nie chodzi o Forda Taurusa. Nie chodzi również o Alfa Romeo czy Triumfa Cabrio. Kanguro 1 tak pisze. Halo?
5: Ten samochód, w którym padło połowa koni, a ma 130, to Dacia Logan. Sławek z Hondy.
0: Sławku, nie, to nie jest Dacia Logan, ten samochód nie grał w tym filmie, nie było go, ba, jak ten film powstawał. Ten samochód to również nie Moskwicz, Chris tak twierdzi, po drugiej stronie muru ten samochód powstał, więc nie po tej stronie granicy, nie mógł być to Moskwicz, halo.
6: Samochód ten to był Lincoln Continental, pozdrawiam, Tomek z Anitą. Z Dzbonza.
0: Niestety nie był to Lincoln Continental, nie był też to DeLorean DMC 12, jak niektórzy stwierdzili. Dobrą odpowiedź prawie poza marką udzielił Tobo 123. Wiem, że był biały, tak? Jasnego koloru był ten samochód, chociaż film czarno-biały, więc nie wiadomo, czy był biały, czy kremowy. Jeździła nim Przykulska, to jest też dobra odpowiedź. Był chyba na niemieckich blachach, nie był na niemieckich, raczej na duńskich. Może to Buick, twierdzi Tobo 123. Nie, to nie był Buick. Posłuchajcie raz jeszcze.
7: Ile dla pana?
8: 40.
9: Ma 130 koni. Połowa z nich już padła.
0: Ma 130 koni, połowa z nich już padła. Jaki to samochód? Już trafnie rozpoznaliśmy serial, natomiast jeszcze czekam na nazwę samochodu. Wystarczy marka, nie trzeba modelu.

0: Nie, ciągle pada. A propos padania, to ja o te padnięte konie właśnie pytam. O tą połowę padniętych koni z pewnego samochodu, o którym mówimy od jakiegoś czasu. Ford Scorpio z 40-latka Tomilla tak twierdzi. Nie, to nie 40-latek. To już ustaliliśmy, że to są przygody pana samochodzika, dokładnie pan samochodzik i templariusze. Może Saab plebkowski, nasz słuchacz tak twierdzi. Nie, to też nie Saab. Opel Kadett, to też nie jest dobra odpowiedź. Może Pontiac. No bliżej, bliżej. Tyson tak twierdzi, ale nie Pontiac. To był Wartburg. Milka i Sara. Nie, dziewczyny, to nie był Wartburg.
1: Ale żeś wymyślił zagadkę.
2: To auto to Ferrari. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i redakcję. Zuzia, Miro i Bella.
0: Zuzia, Miro i Bella. Nie, to nie Ferrari. Mylicie Ferrari. Się. Ferrari to był tak naprawdę pod pewną inną powłoką samochód pana samochodzika. A nie o samochód pana samochodzika. Chodzi tylko o inny występujący też w tym serialu. Czekam na odpowiedzi. Trzymam kciuki. Monika też pewnie trzyma kciuki.
1: No,
0: ale
1: zdecydowanie.
0: Ale bardziej trzyma kciuki za dobrą sytuację na polskich drogach.
1: Ale o tej możemy zapomnieć o tej porze.
0: Posłuchajmy, co się dzieje o 16:30.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Generalnie rzecz ujmując, zwalniamy. I to zwalniamy w kilku miejscach, no takich kluczowych. Obwodnice miast Zakorkowane. Na Mazowsze pojedziemy na początek, bo tutaj już nie tylko S8 w stronę Wrocławia i Białegostoku i S2, czyli południowa obwodnica Warszawy na obu jezdniach w stronę Terespola i w kierunku Poznania. Ale też uwaga, bo chyba zakończyliśmy sobie pracę i elegancko wyjeżdżamy z Warszawy. Węzeł Konotopa jeszcze jako tako, ale później jak już sobie wjedziemy za węzłem Konotopa na A2 i będziemy sobie podróżować z Warszawy do Łodzi, no to wszystko będzie odbywać się w korku. Zwłaszcza blisko Warszawy, korek zaczyna się na wysokości Pruszkowa i no ciągnie mniej więcej bez przesady z tym Brwinowym, ale przed Koszajec. O tutaj, czyli na wysokości Pruszków-Koszajec, ta jezdnia w stronę Łodzi. Bardzo duży ruch. Na 92, tej równoległej do A2, też należy spodziewać się dużego ruchu. Ożarów Mazowieckich, Błonie. Tu aut jest najwięcej w stronę Łodzi oczywiście. Tak wygląda Mazowsze. Na południu kraju bardzo duże korki na obwodnicy Krakowa. Jest mocno obciążona między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach. To jezdnia w stronę Śląska, ale też w tyle niestety nie zostaje ta trasa, która prowadzi nas w kierunku Rzeszowa. Kierowcy zwalniają na Bramkach w Balicach i już w tym spowolnieniu jadą sobie aż po węzeł Kraków-Tyniec. A więc korki na obu jezdniach, chociaż tyle, że sprawiedliwie. Śląsk. Tutaj lepiej wygląda sytuacja. Nie najgorzej dla tych, którzy wybrali A4, bo tu przejazd właściwie jest płynny. Natomiast no, fatalnie wygląda sytuacja w samych Katowicach. S86 to co prawda ekspresówka. Jadąc od strony Sosnowca w kierunku Katowic, korek. Potem po przejeździe z S86 na 86 w stronę węzła Murckowska, czyli w stronę A4 też korek. Zakorkowana też 902 w 79 w samych Katowicach w stronę na wschód i też ta 902 wojewódzka trasa. Cały czas bardzo duży korek między Katowicami a Chorzowem i Chorzowem a Zabrzem. Na wysokości Chorzowa jest korek. Trasa łączy Katowice z Zabrzem 902, a do zdarzenia drogowego, do wypadku doszło na wysokości Chorzowa na 902 i tutaj jest potężny zator w stronę Zabrza. Jeszcze Dolny Śląsk, szybki rzut oka. Tutaj poprawnie, jeśli chodzi o przejazd Legnica-Wrocław A4, no ale Wrocław się korkuje.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Lincoln i pamiętał, że ciągnął przyczepę kempingową, pisze Tobo. Nie, w filmie to nie był Lincoln. Co to za samochód? Halo, halo.
1: Cześć, tu Sebians.
0: Cześć, Sebians.
1: W filmie Pan Samochodzik i Templariusze Petersenowie podróżowali Chevroletem Biscayne bodajże, chociaż w książce opisany jest jako Lincoln. Pozdrawiam.
0: Świetna odpowiedź, naprawdę świetna odpowiedź. To był Chevrolet Biscayne rzeczywiście, natomiast w książce jest to inny samochód. Ale ja pytam o ten filmowy. Bo to, co słyszeliśmy, to oczywiście fragment filmu. Chevrolet, ale pewności nie mam. Paweł z Forda. Pawle, mam nadzieję, że nabrałeś teraz pewności. Darek stawiał na Chevroleta Impale, ale no, nie pytałem o model, tylko o markę, więc Darku, Chevrolet to jest dobra odpowiedź. Krzysiek, czy chodzi o samochód kapitana Petersena, czyli Chevrolet? Oczywiście, że tak, Krzyśko, o ten samochód chodzi.
2: Odpowiedź na pytanie to jest Chevrolet. Mhm. To jest fragment filmu Samochodzik i Templariusze na podstawie powieści Zbigniewa Nienackiego.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście kapitan Petersen, ojciec Karen jeździł Chevroletem. Darek i Ewa ze Skody też to wiedzieli. Chodzi o Chevroleta. Justyna, Ania, Waldemar z Iweko, Litka, Grzegorz z Lęborka, Chevrolet i pan samochodzik i Templariusze. Just Rich też wiedział albo wiedziała. Stanisław z Volvo. Bardzo dobra odpowiedź, Stanisławie. Kto jeszcze wiedział?
3: Piotr Zamość, biały Chevrolet. To może być to.
0: Tak, to może być to. Dzień doberek. Chevrolet Biston pisze Marcin z Michałowa. Rzeczywiście, zdaje się w filmie, za chwileczkę to usłyszycie zresztą, jeden z harcerzy powiedział, że to jest Chevrolet Biston, ale to nie jest Biston, tylko Biscayne, bo Biston to tak naprawdę taka mocarna wersja pick-upa Chevroleta, ale wówczas prawdopodobnie o takich niuansach w serialach nie było mowy. W każdym razie Chevrolet to jest dobra odpowiedź. KS zawsze pogodnie. Godnych Suwałk też wiedział, że to Biscayne z 1961 roku, ale najszybsi byli Arti Ząbek, to był Chevrolet Biscayne, pisze Arti, i te 65 niepadniętych koni było w Chevrolecie, ekipa z Senatorskiej. Więc Arti i ekipa z Senatorskiej możecie pozdrawiać. Powiedziałem, że będę bił tym wszystkim, którzy od razu odpowiedzą. Brawo, brawo, brawo Arti, brawo ekipa z Senatorskiej. Możecie pozdrawiać kogo chcecie. Oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, wykorzystując aplikację, dodamy piosenkę do waszych pozdrowień. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
2: Odpowiedź na pytanie to jest Chevrolet. Mhm. I to jest fragment filmu Samochodzik i Templariusze na podstawie powieści Zbigniewa Nienackiego.
0: Dokładnie tak. Tylko nadal nie wiem, kto to powiedział. Jeżeli słuchaczu rozpoznałeś się, to też możesz pozdrawiać poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. No i dodaj oczywiście swoje imię. A teraz posłuchajcie, że to był Chevrolet.
4: Chevrolet. Biscayne. Ma 130 koni. Połowa z nich już padła.
0: No właśnie, 130 koni, Chevrolet Biscayne. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy starali się, odgadli tę trudną zagadkę. I jedziemy na wysokich obrotach.

Za 13 minut będzie godzina 17. Cały czas oczywiście aplikacja działa, aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Gdybyście zobaczyli na swoich drogach jakieś utrudnienia, to dajcie znać, nawet tak zakrzyczcie jak Krzysiek Jaryczewski. Jak Krzysiek krzyczy? O tak, właśnie. No i właśnie, jak tak zakrzyczycie w aplikacji, to od razu na to zwrócimy uwagę i inni słuchacze też pewnie zwrócą uwagę na utrudnienia, o których będziecie informować.

0: Oddział zamknięty. Przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. My cały czas otwarci oczywiście na wasze informacje, ale od nas też macie informacje. Co 20 minut Monika Gniewaszewska w pocie czoła.
1: Teraz bez przesady.
0: Przesad, to jest teatr wyobraźni, radio.
1: No ale jak pocie czoła, to już...
0: Obtarła pod czoła i sprawdziła dla was sytuację na polskich drogach.
1: Przypudrowałam nos. To już lepiej.
0: Dobrze, przypudrowała nos i sprawdziła dla was sytuację na 10 minut przed godziną 17.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i wiadomo, co się dzieje na A2. To nawet nie jest kwestia natężenia ruchu, że tu mamy korek przy wyjeździe z Warszawy, ale no niestety zdarzenia drogowego, nie wiadomo co lepsze. Na A2 między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki na wysokości Pruszkowa. 450 km. Na szczęście nic poważnego, a przynajmniej dla tych, którzy przejeżdżają. Awaria, chociaż może bardziej dla tych, co przejeżdżają poważnie, bo jest korek. Awaria autobusu. No i zajęty jeden pas w stronę Łodzi, bo to jest trasa między Warszawą a Łodzią. Węzeł Konotopa mijamy i wjeżdżamy w korek, bo jest zwężenie do jednego pasa w stronę Łodzi właśnie. 2 godziny ma zająć służbom usunięcie pojazdu. No zobaczymy. To takie umowne 2 godziny. Mamy nadzieję, że szybciej uporają się służby z tym pojazdem. Autokarem sam ruszy albo go naprawią. Tego nie wiemy. 15. To też są nowe wiadomości z dróg. Inowrocław-Toruń, miejscowość Latkowo w Kujawsko-Pomorskiem. 3 samochody osobowe się zderzyły i ciężarówka. 1 osoba poszkodowana, a kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. No i te korki. Tych naprawdę nie brakuje. Wracając na Mazowsze, no to są oczywiście na obwodnicy Warszawy, na S8, zwłaszcza w stronę Białegostoku. Cieszyć mogą się ci, co jadą w stronę Wrocławia, bo tutaj sytuacja wygląda na opanowaną i naprawdę niezłą. Natomiast południowa obwodnica Warszawy, no tutaj już gorzej, zwłaszcza między węzłami Opacz Warszawa Południe, czyli standard na obu jezdniach korek. Na południu kraju nie najlepiej wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa. Między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach, zajęte obie jezdnie w stronę Rzeszowa i w kierunku Katowic. Natomiast zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja na Śląsku na A4, węzeł Murckowska czysty, podobnie jak S86 i 86. Cały czas odradzamy jazdę wojewódzką 902, Katowice, Chorzów, Zabrze. Na wysokości Chorzowa utkniecie w korku i ten korek jest naprawdę uciążliwy i długi, bo ma prawie 4 km, więc dużo czasu zajmie przejechanie wojewódzką 902 z Katowic do Chorzowa i dalej, jeśli ktoś jedzie w stronę Zabrza. Też przykorkowała się niestety A4, jadąc od strony Katowic, a przed Rudą Śląską. Tutaj też zdaje się, że doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Na razie oficjalnych informacji nie ma, ale ostrzegamy was, bo jest korek.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Czas na kolejny koncert życzeń. I mamy pozdrowienia. Artist Ząbek pozdrawia wszystkich słuchaczy, cały zespół oraz standardowo Tobo 1, 2, 3, Maniusia z Rumi, Eduardo, Piotra z Muszyny i Sato, a szczególnie kochaną żonę Hanie i syna Kubę. Jeszcze jedno, Sato, wracaj szybko do zdrowia, pisze Arti, a ekipa Senatorskiej z kolei serdeczne pozdrowienia dla Sylwii, naszej niezastąpionej graficzki, która właśnie odpoczywa na słonecznej Sycylii. Życzymy ci, żeby słońca było pod dostatkiem, może było cieplejsze niż firmowa atmosfera przed merdżem, a jedynym projektem do wykonania było znalezienie najlepszego miejsca na kolejne gelato. No to dla Sylwii, dla Hani, dla Kuby i dla Sato i wszystkich wymienionych.

0: O 17 najchłodniej w Białymstoku, na Podlasiu najcieplej w Słubicach na zachodzie Polski. 25,5 stopnia pokazują termometry w Słubicach, w Białymstoku 15. A co się dzieje na drogach?
1: Witam, dzień dobry, witam. Wojtek, ja.
0: Cześć,
1: Wojtku. Pozdrawiam z A1-ki, lecę na Śląsk, ale mam takie pytanie. Zdradźcie mi tajemnicę taką dotyczącą jazdy po autostradzie. Rozumiem, że ktoś, kto jedzie lewym pasem, to ma wykupiony jakiś abonament, czy jakaś inna forma jest zapłaty, bo nie bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi. A dzisiaj szczególnie, ponieważ od Gdańska Południe do MOP Olsze z 50 samochodów jadących 80-90 na godzinę, wyprzedzające się ciężarówki lewym pasem, nie wiem, naprawdę to zaczyna być coraz gorzej się zaczyna jeździć tą autostradą, ponieważ mówię, no to jest strasznie nadużywane. Pozdrawiam wszystkich normalnych kierowców, a tych, którzy jadą lewym pasem, nie pozdrawiam.
0: Dziękujemy pięknie za ten głos. Zajmiemy się tym oczywiście, ba, sami z siebie wpadliśmy na to, żeby przed długim weekendem czerwcowym przypomnieć zasady poruszania się nie tylko po autostradach, ale w ogóle po wszystkich drogach. Trzymamy się jak najbardziej prawej strony w Polsce, oczywiście, bo jest ruch prawostronny i cóż można powiedzieć. A ci z lewego pasa, zwłaszcza ci jadący 80 czy 90 na godzinę autostradami, to rzeczywiście nie potrafią jeździć autostradami. Może się nauczą, jak posłuchają. Dziękuję pięknie za ten głos, to bardzo ważne. Pamiętajcie, wyprzedzamy i zjeżdżamy na prawy pas, tak powinniśmy jechać. Tak samo jak powinniśmy się rozpędzać na pasie rozbiegowym, ta nauka jazdy po autostradzie w Polsce, no niestety, kuleje. Ale dziękujemy za głos.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz o tym, jak będzie wieczorem, późnym wieczorem i nocą. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo, miejscami na wschodzie jeszcze duże i zanikające na szczęście przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie za to w drugiej połowie nocy wzrastać będzie to zachmurzenie do dużego i nad ranem na południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku, miejscami opady deszczu. Lokalnie, głównie w drugiej połowie nocy na południowym wschodzie z kolei, czyli na Podkarpaciu, krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. I temperatura. Dosyć ciepła noc, trzeba przyznać. Od 10 na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie pokażą termometry. Natomiast wiatr pozostanie słaby. Słaby, przeważnie południowo-wschodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jedziemy w kolejną, ostatnią dzisiejszą godzinę wysokich obrotów. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilan.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 17. Maciek Sampolski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Od dzień dobry, 17. Witam.
0: To on
1: cześć.
0: Będzie. Cześć, dzień dobry, witam, cześć.
1: Przepraszam, tak ci wszedłem w słowo.
0: Nie, dobrze, że wszedłeś. Dobrze, że wszedłeś, bo akurat pora, o której powinieneś wejść.
1: No, w sumie tak.
0: Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, patrząc na ciebie, że zadam jeszcze jedną zagadkę. O. Absolutnie abstrakcyjną.
1: No dobrze.
0: I też motoryzacyjną.
1: Jestem ciekaw, co to za zagadka, skoro patrzenie na mnie tak ci pomogło w jej wymyśleniu.
0: No dobrze, no to uwaga, bo ty jesteś tam wykształconym fizykiem, można powiedzieć, prawda, troszeczkę?
1: No, coś takiego.
0: No właśnie, więc dlatego patrzenie na ciebie mi pomogło.
1: Dziękuję.
0: Uwaga. Zagadka motoryzacyjna, wbrew pozorom, i chodzi o model samochodu. Wyobraź sobie, jednostka energii i pracy zjadająca dwie litery, T i A. Te dwie litery zjada ta jednostka energii pracy i tworzy nazwę modelu samochodu. Widzę przerażenie w oczach Maćka. O co mu chodzi? Jest.
1: Mam zwarcie.
0: Za długo tu siedzi.
1: Zwarcie w mózgu.
0: Ale może nasi słuchacze nie mają tego zwarcia. Uwaga, posłuchajcie uważnie jeszcze raz podpowiedzi. Jednostka energii i pracy zjadająca dwie litery, T i A. Te dwie litery zjada ta jednostka energii i pracy. I to tworzy nazwę modelu samochodu. O jaki model chodzi? Aplikacja do waszej dyspozycji. Oczywiście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, Maciek jeszcze myśli, ale nad czym nie musi myśleć, co wie? Wie, co się dzieje na polskich drogach.
1: A jak?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na polskich drogach mogłoby się dziać nieco lepiej, mówiąc szczerze, bo poza tym, że utrudnienia, no to oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny. I ten szczyt właśnie widać wyraźnie po trasach w Warszawie i trasach do Warszawy prowadzących. Ekspresowa ósemka na przykład jest zakorkowana od Bemowa do mostu Grota Roweckiego. To przede wszystkim na jezdni w stronę Białegostoku. Natomiast jeśli chodzi o autostradową dwójkę, no to tutaj zawiązłem Konotopa czeka na nas kolizja na jezdni w stronę Łodzi. Przypomnijmy, 450 km. Mamy blokadę lewego pasa w kierunku Poznania. Zwężenie do pasa prawego i wskutek tego mamy korek, który zaczyna się już na ekspresowej dwójce. Na ekspresowej ósemce zresztą też. A jeśli już mówiliśmy o ekspresowej dwójce, no to ta trasa również nam zwalnia na jezdni w stronę Terespola. I to jest trasa w okolicach węzła Opacz. Do tego A1, okolice Torunia w stronę Gdańska. W kierunku północnym będziemy musieli tu uważać. Trasa zwalnia, zwalniają kierowcy, także zachowajmy szczególną ostrożność. A do tego informacje z 92, czyli trasy Konin-Koło. 303 km. Tutaj zapalił się pojazd rolniczy na pasie ruchu, a policja wobec tego wprowadziła ruch jednym pasem naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2025.

0: 2026.
1: To była reklama.
2: A4, obwodnica Krakowa, 412 km. Zepsuta ciężarówka blokuje niestety prawy pas ruchu w kierunku Katowic. Korek ma już 2,5 km, informuje Tobo 123 w aplikacji. Dziękujemy Tobo. Raz jeszcze przypomnę, A4, obwodnica na obwodnicy Krakowa, to jest 412 km. Zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas ruchu w kierunku Katowic. I koreczek, 2,5 kilometrowy. A teraz jeszcze raz ta abstrakcyjna zagadka. Mam nadzieję, że sobie poradzicie z tą abstrakcją i nie będzie za trudno. Uruchamiamy szare komórki. Jednostka energii i pracy zjadająca dwie litery. T i A. Te dwie litery zjada ta jednostka energii i pracy i tworzy tym samym model samochodu. O jaki model chodzi? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi.

0: No to jak to jest z tą odpowiedzią na tą zagadkę? Zaraz o tym, ale najpierw o lewym pasie. No właśnie, mistrzowie lewego pasa. To jak sobie pomyślałem po tym telefonie od naszego słuchacza, który powiedział, że już spotkał kilkadziesiąt takich mistrzów lewego pasa. Może wyprodukujemy takie naklejki, co? I będziemy naklejać na tych, którzy nie ustępują i nie zjeżdżają na prawy pas na autostradzie, tylko jadą, ciągną się i tamują tak naprawdę ruch na autostradach. Mistrz lewego pasa. Co wy na to? Kolejny głos w dyskusji. Halo, halo.
1: No ja tutaj do tego nagrania o lewym pasie, tak, to ja mogę tylko za siebie odpowiedzieć. Mhm. Trochę czasu na lewym pasie spędzam, zgadza się. Czy może pan do mnie mieć pretensje? Nie wiem, bo to nie leży w mojej decyzji. Sam pan nie zdecyduje, czy może mi pan do mnie mieć pretensje. Nie jadę 80 na godzinę, jadę 140. Mhm. Tak, powinienem siedzieć po prawej, ale tam są na ogół ciężarówki. Jeżeli mam przestrzeń między tymi ciężarówkami, żeby wjechać, pojechać sobie prawym kawałek i potem wyskoczyć sobie z powrotem na lewy, ja to zrobię. Jeżeli ktoś z tyłu mnie bardzo ciśnie, znajdę miejsce i mu ustąpię, ale nie będę między ciężarówkami siedział. To nie znaczy, że ja jadę 80 na lewym pasie. To nie znaczy, że ja tam jestem po to, żeby ruch blokować. Ja tam jestem po to, żeby się przedostać z jednego miejsca do drugiego. Przy 140.
0: Ale drogi słuchaczu, nikt do ciebie nie ma pretensji, że przy 140 tak się zachowujesz. Absolutnie. Nie możemy traktować tego personalnie, więc nie wiem, o co tak naprawdę chodzi w tej wypowiedzi. Natomiast zdecydowanie powinniśmy zjeżdżać na prawy pas. Tam są ciężarówki. Gdzie są ciężarówki? Tak naprawdę między Warszawą a Łodzią to tych ciężarówek mnóstwo i tam rozumiem takie zachowanie, jeżeli no zresztą mało kto zjeżdża na prawy pas między Warszawą a Łodzią. Przyznacie mi chyba rację, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, bo czasem się rzeczywiście nie da. Ale jak się da, to chyba chodziło naszemu słuchaczowi temu pierwszemu o to, że jak się da, no to skręcamy na ten prawy pas i jedziemy zgodnie z przepisami, zgodnie z zasadami. Dobrze, wracamy do samochodu, żeby troszkę lżej

0: był on w wysokich obrotach. Jednostka energii i pracy zjadająca dwie litery T i A tworzy nazwę modelu samochodu. O jaki model chodzi? Piotr z Wronek twierdzi, że chodzi o Teslę. Nie, Piotrze, nie chodzi o Teslę. Halo, halo.
1: Prawdopodobnie chodzi o model Ampera. Pozdrowienia, Tomek z Tesli.
0: Tomku z Tesli, nie chodzi ani o Teslę, ani o Amperę, czyli nie o model Opla. Nie chodzi o żaden model elektryczny. O, tak dla ułatwienia. Jeszcze raz, zastanówmy się. Jednostka energii i pracy. Tutaj fizyka, znajomość fizyki się kłania. Zjadająca dwie litery, T i A, te litery zjadane przez tą jednostkę energii i pracy, tworzą nazwę modelu samochodu. Jaki model mam na myśli?

0: Już 17.30. Maciek Sapolski w studiu PRK Polskiego Radia. Kierowców na pewno sporo się dzieje na polskich drogach. Po informacjach drogowych wrócimy do tego samochodu.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: I tutaj niestety muszę się z Robertem zgodzić, chociaż generalnie lubię się z nim zgadzać, ale w przypadku tych utrudnień drogowych i tego, że dużo dzieje się na naszych drogach, no to niestety ta zgoda jest troszkę przykra. No bo trudno tutaj zakłamywać rzeczywistość i mówić, że jest inaczej. Tym bardziej, że no niestety sytuacja na drogach do najlepszych nie należy. I tak na naszej drogowej mapie widzimy przynajmniej kilka takich miejsc zapalnych, w których niestety będziecie musieli zdjąć nogę z gazu. Przede wszystkim A2 na wyjeździe w kierunku Łodzi przed Grodziskiem Mazowieckim. Tutaj trzeba uważać, zepsuł się autobus na jednym z pasów w kierunku Łodzi i mamy zwężenie tylko do jednego pasa jezdni, konkretnie do pasa prawego. I wskutek tego są korki na S2, częściowo też na S8 przed wjazdem na węzeł Konotopa, zatem musimy być na te spowolnienia po prostu przygotowani. Do tego możemy dodać, że sporo się dzieje także na Krajowej 15, to znaczy na trasie Inowrocław-Toruń w miejscowości Latkowo. Tutaj po zdarzeniu 3 aut osobowych i samochodu ciężarowego, w którym jedna osoba została ranna, wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę. Ekspresowa 6 to są najnowsze utrudnienia na naszej liście. Chodzi o trasę między węzłami Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Karczemki. 32 kilometr. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Również był to wypadek, w którym jedna osoba została poszkodowana, a wskutek tego jeden pas w stronę Łodzi jest aktualnie zablokowany. Końskie, Skarżysko-Kamienna. Przenosimy się na tą trasę. To jest oczywiście trasa krajowa numer 42, gdzie zepsuł się pojazd ciężarowy. 225 kilometr, okolice Stąporkowa i właśnie w tych okolicach trzeba poruszać się jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przecież taka naklejka z napisem mistrz lewego pasa dla myślących inaczej szeryfów byłaby pochlebstwem, pisze Andrzej. No tak, a jakby na przykład zamienić słowo mistrz na mistrzunio lewego pasa, to myślący inaczej szeryf też myślałby, że to pochlebstwo?
2: Mistrz.
0: Mistrz.
2: O, tak.
0: Mistrz lewego pasa albo mistrzunio. No w każdym razie naprawdę zjeżdżajmy na prawy po wyprzedzeniu ciężarówki czy po wyprzedzeniu jakiegoś wolniejszego samochodu. Tak powinniśmy jeździć. Dobrze, wracamy do tego samochodu. Jednostka energii pracy zjadająca dwie litery T i A tworzy nazwę modelu samochodu. Jaki to model? Joule JTA. Czyli Alfa Romeo Giulietta. Musiałem chwilę pomyśleć, bo Bartek z Trafika pisze. Czy dobrze Bartek wymyślił?
3: Halo, halo, dzień dobry Perka, dzień dobry Robercie.
0: Dzień dobry.
3: Obstawiam, że to będzie Alfa Romeo Giulietta. Giulietta. Pozdrawiam, Małcin.
0: Małcin, świetnie. Też taka sama dedukcja. Prawidłowa odpowiedź to Giulietta, Alfa Romeo. Oczywiście serdecznie pozdrawia kudłaty team zmierzający na Kaszuby. Cały team kudłatego pozdrawiamy. Oczywiście Bart też wymyślił, że to Alfa Romeo Giulietta. Kto jeszcze?
4: Jednostka energii to Joule. No to je. TA, czyli Giulietta. Ponownie pozdrawiam Sebian z V-klasy.
0: Pozdrawiam, bardzo dobrze. Sebianie z V-klasy, Alfa Romeo Giulietta, Marcin, Tomasz, Joanna. Świetna odpowiedź. Grzesiek za 4 też na to wpadł. Kiki Karolina.

0: Dobra odpowiedź. Fufon z Kozienic, widzę, że się cieszy, że także uruchomił szare komórki i wpadł na Giulietę.
1: Cześć, ale prosta zagadka. Chodzi o Giulietę.
0: Tak.
1: Alfę pozdrawiam. Marta.
0: Marta powiedziała, że to prosta zagadka.
2: No jak dla kogo? No, no ja nie wiedziałem.
0: Ale...

0: najszybszy.
1: Witam szanownego redaktora. No myślałem, że zagadka będzie trudniejsza. Chodzi oczywiście o Giulietę. Pozdrawiam Piotr z Kalisza, jego popołudnia, do usłyszenia.
0: Piotr z Kalisza. Piotrze z Kalisza, możesz pozdrowić jeszcze kogo chcesz, korzystając z aplikacji. Spiesz się, bo do godziny 18 do końca wysokich obrotów to pozdrowienia obowiązują. Grzegorz z Lęborka natomiast wpadł na to jako pierwszy, na tą Giulietę spośród piszących. No tak, za trudna... Niedobrze. Za łatwa też nie. Ale tak naprawdę mówią, że łatwa jest wtedy, kiedy znamy odpowiedź.
2: Robercie, mówią też, że prawda leży po środku.
0: Dokładnie tak. Grzegorzu, Piotrze, pozdrawiać kogo chcecie. Brawa dla wszystkich, którzy wpadli na tą Giulietę. Może jutro będzie trudniej. Jedziemy.

Ja wiem, pas jest dla tych, co jadą szybko, ten lewy i nie tylko prawy, dla tych, co chcą jechać wolniej, ale widzę też, że nie

0: Niektórzy tego nie rozumieją. Pomoc drogowa, obwodnica Warszawy. Konrad pisze. Domyślam się, Konrad z pomocy drogowej. Zamknąłem prawy pas na chwilę, żeby nie jeździły samochody, bo ładowałem samochód rozbity, żeby mnie po prostu nie zabili. Oczywiście co kierowca ciężarowego? Ominął mój pachołek i dalej wrócił na pas trawy, przejeżdżając 13 cm od mojej lawety. Mistrzostwo świata, pisze Konrad. Oczywiście ironicznie, a nawet sarkastycznie. To już nie nawet król, nie księciunio, to chyba już Zeus pogromca autostrad. No właśnie, tacy też się zdarzają na polskich drogach, kierowcy bez wyobraźni. Szkoda, że zdarzają się również wśród samochodów dużych, prawda? Bo to już robi się groźnie, naprawdę. Uruchomcie wyobraźnię, dlatego tak naprawdę mówię o tym, że szare komórki są bardzo istotne i dlatego te zagadki zadaję, żeby uruchomić szare komórki myślenie. Włączmy myślenie na drogach i wyłączmy ten egocentryzm, egoizm. Nie jesteśmy sami na polskich drogach, więc może jak ktoś to zrozumie, to będzie lepiej. Konradzie, dziękuję pięknie za ten wpis w aplikacji, a teraz koncert życzeń. I słuchamy.
1: Ponownie Piotr z Kalisza, wygrałem konkurs, mogę pozdrawiać. Zatem dziś nietypowe pozdrowienia dla wszystkich z zagadkowiczów, którzy zgadują i rozwiązują quizy Polskiego Radia Kierowców. Pozdrawiam. Mierzmy się w szlachetnej walce.
0: I dla wszystkich, którzy mierzą się w szlachetnej walce.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18, Maciek w studiu, więc czas na wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od dobrych wieści z ekspresowej trójki. Między Bolkowem a Kamienną Górą w tunelu nie ma już większych utrudnień w ruchu. 342 kilometr to właśnie tutaj służby prowadziły swoje działania, ale te właśnie działania i ta akcja się już zakończyły. Prawy pas w stronę Lubawki był tu zablokowany, przejazd był tylko na pasie lewym, ale teraz mamy już dostępną całą szerokość drogi. Krajowa ósemka. Tutaj o całkowitej przejezdności mowy nie ma, bo między Dusznikami a Kłodzkiem w okolicach Polanicy Górnej mamy problemy po zderzeniu osobówki z samochodem dostawczym. 25 kilometr, tutaj obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę i ta sytuacja trwa od prawie 3 godzin. Dość długo są z nami też utrudnienia w Latkowie, w Kujawsko-Pomorskiem. To Krajowa 15 i trasa Inowrocław-Toruń. 205 kilometr, zderzenie 3 samochodów osobowych i ciężarówki. Jedna osoba poszkodowana, a w miejscu tego wypadku trzeba poruszać się jednym pasem na zmianę. Podobna organizacja ruchu w Stąporkowie, w Świętokrzyskiem, między Końskimi a Skarżyskiem Kamienną. Tutaj z kolei nie wypadek, a awaria pojazdu ciężarowego jest przyczyną problemów. Na 225 kilometrze, podobnie jak na Krajowej 15, trzeba jechać jednym pasem naprzemiennie. A dwójka. Te utrudnienia na tej właśnie autostradzie powodują dość spore zatory drogowe, a to dlatego, że mieliśmy awarię autobusu tuż za węzłem Pruszków w kierunku Poznania. Niestety mamy zwężenie do pasa prawego i wobec tego kierowcy stoją nie tylko na S8, ale też na S2. Wyjazd z Warszawy w tę stronę niestety jest utrudniony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Za 2,5 minuty będzie godzina 18, od godziny 18 Patryk Bedliński na luzie z wami na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry, tak, to ja, to prawda.
0: Wiesz, Patryku, że dziś wyjątkowy dzień dla ciebie?
1: Dzień dziecka był wczoraj.
0: Nie, dziś wyjątkowy dzień dla ciebie, bo uwielbiasz radioodbiorniki, a 2 czerwca 1896 roku Marconi złożył patent na radio, czyli na telegraf bez drutu w brytyjskim urzędzie patentowym, a rok później też dokładnie 2 czerwca ten patent otrzymał.
1: A to widzisz, to ja o tym nie słyszałem, ale domyślam się dlaczego, bo ja lubię te nowsze, bardziej cyfrowe odbiorniki. Aha. Jeżeli chodzi o te zabytkowe, jak z czasów Marconiego, mogę nie kojarzyć, także mam usprawiedliwienie.
0: No, oczywiście, że tak. Natomiast nawet nie pytałem o usprawiedliwienie, tylko po prostu wiem, że lubisz radio.
1: Ale zapisuję sobie w takim razie w kalendarzu.
0: Za 2 minuty Patryk przejmuje antenę i jest z wami na luzie.
1: Zapraszam.

0: Czy wy też macie takie wrażenie, że gdy wsiadamy do współczesnego samochodu, to ten samochód trochę za dużo chce o nas wiedzieć i trochę za bardzo czasami przypomina nam komputer albo tablet, bo tutaj logowanie, tu personalizacja, tutaj jakieś rozwijane menu, tutaj musimy utworzyć swój profil, nawet możemy dodać sobie zdjęcie na przykład z pamięci przenośnej, tak jakby za dużo tych danych o nas. Jestem ciekawy, czy też to wrażenie macie, czy to jest wrażenie głównie moje. Będziemy dzisiaj o tym dyskutować, ale wcześniej, jako że minuta po godzinie 18, sprawdzimy pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polska jest podzielona na dwie części. Na wschodzie dziś burze, a na zachodzie słonecznie z lekkim zachmurzeniem. Najbliższa noc zapowiada się generalnie pogodnie, tylko na krańcach południowych i wschodnich możliwe są zanikające opady deszczu. Jutro na północnym wschodzie bez opadów, a od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze. Także może spaść jutro grad.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w każdej drogowej sprawie, na przykład jeżeli widzicie coś niepokojącego w trasie, czekamy na wiadomości od Was. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, funkcja wiadomości głosowej, funkcja wiadomości tekstowej, ale także nasz numer telefonu, który warto mieć zapisany. 22 513 11 11. Patryk Bedlin.

0: Prawie 10 minut po godzinie 18. Wspomniałem dzisiaj o tym, że samochody dużo chcą naszych danych. Czy to tylko moje wrażenie? No jak odpisuje Babs w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, to nie wrażenie, Patryku, niestety. Dużo za dużo chcą wiedzieć i to nie tylko samochody. Bo po co mi na przykład konto z danymi do sterowania żarówką z telefonu? Dlatego, jak pisze dalej nasz słuchacz, retro, myślę, będzie wracać i mniej kłopotliwe w użyciu i nie zbiera tych danych, z którymi tak naprawdę nie wiadomo co kto robi dalej. No właśnie, to jest bardzo ciekawy i bardzo szeroki temat. Myślę sobie, że nie tylko jeżeli chodzi o to, kto coś może robić z naszymi danymi, ale także utrudnia nam to korzystanie z takiej chociażby żarówki smart, jeżeli musimy tam podawać chociażby adres mailowy. Coś, co wydaje się absolutnym absurdem. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, ale drogowy temat także bardzo istotny. Maciek Sampolski z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: No i właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o drogową sytuację? Patrzę na zegarek, chyba szczyt komunikacyjny jeszcze nam towarzyszy.
1: To prawda i niestety dopisują też utrudnienia.
0: I wy możecie dopisywać swoje ostrzeżenia przed tymi utrudnieniami. Maciek Sampolski i drogowy raport już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostradowa obwodnica Wrocławia. Tutaj pojawiły się nowe utrudnienia w ruchu. Między węzłem Wrocław Lotnisko a węzłem Wrocław Stadion w okolicach 15 kilometra samochód osobowy zderzył się z lawetą. Zablokowany jest lewy pas w stronę Kłodzka i można tu przejechać dwoma pasami, prawym oraz środkowym. Te utrudnienia zdaniem drogowców pozostaną z nami aż do godziny 20. Także musimy się przygotować się na spore problemy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Z kolei na wyjeździe z Warszawy sytuacja wcale nam się nie poprawiła, a wręcz przeciwnie, pozostała taka sama, bo między węzłami Pruszków a Grodzisk Mazowiecki utrzymuje nam się awaria autobusu. Nie udało się uporać się z tymi właśnie problemami i wskutek tego cały czas lewy pas w stronę Poznania jest zablokowany. 450 km tutaj trzeba uważać i trzeba uważać też wcześniej, bo naturalnie jest korek i to na S2 i tak samo na S8. Do tego ekspresowa szóstka, czyli trasa Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Karczemki. Tutaj z kolei dobre informacje. 32 kilometr. Osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Zablokowany był jeden pas w stronę Łodzi, ale teraz nie ma już tych utrudnień i można jechać bez większych kłopotów. Kłopoty pozostają jednak na Krajowej 8, trasa Duszniki Kłodzko, 25 km. Tutaj jedziemy jednym pasem na zmianę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Nie wiem, czy to zamierzone, ale w piosence Mam czyste niebo nad głową jest ukryty także tytuł filmu. Filmu sprzed kilku lat. Ciekawy jestem, czy też to wyłapaliście. A co się kryje w oprogramowaniu dzisiejszych samochodów i dokąd trafiają dane zbierane przez te auta? No to już jest bardzo szeroki temat, ale spróbujemy go w Polskim Radiu Kierowców nieco przybliżyć i rozwikłać. No bo w naszej rzeczywistości auto to już nie jest bynajmniej narzędzie, które nas przewozi z punktu A do punktu B. No bo cyfryzacja bardzo wpływa na to, czym jeździmy. Tomasz Izydorczyk, ekspert do spraw ochrony danych osobowych, razem z nami w USB Merito w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: No właśnie, producenci bardzo wiele implementują różnych ciekawych rozwiązań w nasze samochody. To nam na co dzień pomaga, bo chociażby samochód pamięta, jaką drogą podróżujemy, jakie są nasze nawyki, dokąd my się przemieszczamy. Większość marek umieszcza w swoich produktach urządzenia pokładowe, które gromadzą i zapisują wiele informacji. No ale jest raport, który wskazuje, co się z tym dalej dzieje. Proszę nam wyjaśnić właściwie, czy jest się czego obawiać?
1: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo to wszystko zależy od nas jako użytkowników i naszego apetytu na ryzyko i apetytu na to, czy chcemy i ile chcemy informacji, żeby o nas udostępniano i przetwarzano. Faktycznie jest taki raport Fundacji Mozilla o 25 markach, który dość niepochlebnie wypowiada się o tych 25 badanych markach, że samochody i producenci chcą zbierać zbyt dużo informacji na temat naszego zachowania nas samych jako użytkowników. Co ciekawe, z tego raportu wynika, że także informacje na temat naszej seksualności. Ja nie do końca sobie potrafię wyobrazić, skąd by miała ta informacja pozyskiwana być z tego samochodu, ale no tak raporty mówią. Producenci są bardzo ciekawi tych informacji z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że te informacje na temat tego, jak użytkujemy auta, służą producentom, żeby rozwijać nowe usługi, nowe produkty, żeby więcej sprzedać, żeby lepsze produkty i usługi w ramach samego auta rozwijać, bo już wiemy, tak jak pan redaktor powiedział, auto to nie jest tylko i wyłącznie coś, co nas wozi z punktu A do B, ale to jest też centrum rozrywki, tam przecież mamy aplikacje, mamy tablety, mamy telefon zainstalowany, podłączamy się do tego, do samochodu.
0: Złośliwi powiedzą, że to taki tablet na kółkach współczesny.
1: No, biorąc pod uwagę ilość parametrów, które są w stanie komputery pokładowe przetworzyć i w połączeniu właśnie z tym tabletem, który bardzo często jest już w tym samochodzie i to nawet czasami 2-3 podłączone do tego samochodu, bo ktoś z tyłu chce jakiś pasażer oglądać jakiś film czy bajkę, to jest faktycznie tak, że to jest no chodzący, jeżdżący, to nie jest chodzący, to jest jeżdżący komputer, a jeszcze teraz te nowe samochody, które są bardzo mocno zelektryfikowane, bardzo dużo usług mają w sobie i różnych feature'ów, których pewnie sami jesteś w stanie wymienić, to znaczy, że to jest taki bardzo skomplikowany komputer, który przetwarza bardzo dużą ilość informacji. Oczywiście powiedzmy szczerze, że

0: samochód nie są zainteresowane naszym nazwiskiem, bo to nie jest istotne, tak? Czy naszym PESEL-em. Ale na przykład jak prowadzimy to auto, jak z niego korzystamy, gdzie jesteśmy, jak z niego, jak często nim jeździmy, gdzie jeździmy, to to są już informacje już dość takie łakome, na które te koncerny bardzo chętnie by sobie właśnie wykorzystały te informacje do tego, żeby zrobić coś lepiej, bardziej, więcej. No nie ukrywamy, to też troszkę nasza wygoda i trochę nasze bezpieczeństwo, bo jednak to jest taka cały czas walka pomiędzy prywatnością a bezpieczeństwem. My oddajemy w ręce obce bezpieczeństwo, bo na przykład nie chcemy znać topografii miasta, bo jest przecież aplikacja, która nas wskaże, gdzie skręcić w lewo, na który pasie mam się znaleźć w danym momencie, co jest wygodne, no ale w tym momencie musimy komuś zaufać i tym kimś, komu zaufamy, to jest właśnie to nasze auto, ten producent, który nam dostarcza to auto i z którego korzystam na co dzień.
1: To ja zapytam tak naiwnie, ale co nam właściwie to przeszkadza, jeżeli nie da się tych danych połączyć z nami jako Janem Kowalskim czy Stanisławem Nowakiem, no to właściwie co nam to przeszkadza, że ktoś to przetwarza? Być może właśnie kolejne generacje samochodów, czy ten nawet konkretny samochód będzie dzięki temu lepszy po kolejnych aktualizacjach. To takie spojrzenie, no powiedziałbym bardzo naiwne, ale być może tak właśnie jest.
0: Gdyby tak było, byłoby fajnie, bo ja bym też chciał, żeby producent auta, za które zapłaciłem dużo pieniędzy, wiedział, jak ja użytkuję to auto inni, żeby tworzyły jeszcze lepsze modele, jeszcze wygodniejsze, jeszcze dające więcej przyjemności z jazdy i korzystania z tego auta. Niestety ten raport Mozilla wskazuje, że wielu producentów po prostu sprzedaje te dane, dzieli się tymi danymi dalej. I te dane dalej są łączone przez różnego rodzaju podmioty, które właśnie skupują dane z różnych źródeł i łączą. I on na końcu faktycznie nie chodzi o to, żeby połączyć to z nazwiskiem, ale połączyć to na przykład z naszym profilem i oferować nam inne usługi, żeby ktoś inny do nas zadzwonił, żeby ktoś inny reklamował nam inne produkty, które są powiązane z naszym profilem, który naszego użytkownika, tak? Czyli inne produkty będę reklamował paniom, które prowadzą Mercedesy, a inne mężczyznom w wieku 23 lat, które jeżdżą marką Renault, tak? Który jest jedne są bardziej premium, drugie samochody są mniej premium, więc tu bardziej o to chodzi, o profilowanie. I jeżeli by to nie było tych połączeń i faktycznie producenci by wykorzystywali te dane wyłącznie dla siebie i do rozwoju produktów, to jeszcze by nie było nic złego. Ale jeżeli to już jest sprzedawanie danych, handlowanie tymi danymi, no to tutaj po prostu jesteśmy potem, no nie powiem, że ofiarami, ale jesteśmy osobami, które otrzymują dużo informacji i reklamy, której może nie do końca zdajemy sobie, dlaczego akurat ta reklama, dlaczego ten produkt, dlaczego ten dostawca się do mnie odzywa i próbuje mi coś sprzedać po danej cenie, bo jednak te informacje krążą w sieci, one są łączone także na przykład z naszymi przeglądarkami, z odwiedzanymi stronami, źródłami, gdzie chodziliśmy, czym się interesowaliśmy.
1: Być może jest możliwość, żeby tych danych udostępniać mniej i tak sobie zrobić ustawienia w naszym samochodzie, żeby ten samochód minimum od nas przekazywał dalej, ale o tym jeszcze dzisiaj podyskutujemy. Tomasz Izydorczyk, razem z nami ekspert do spraw ochrony danych osobowych. Mały przecinek, panie Tomaszu, a już za moment drogowy raport.

0: żyjemy w takich czasach, gdy bardzo dużo urządzeń, które używamy, zbiera po prostu dane o nas. Nie tylko samochody, ale też chociażby telefony. No i dzięki temu, między innymi, wiemy, że chociażby na A2 przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łodzi utworzył się korek. Gdzie jeszcze są drogowe problemy? Nie tylko z tych systemów, ale także od drogowców. Dowiadujemy się, a informacje zbiera Maciek Sampolski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od wspomnianej autostrady A2 i faktycznie w kierunku Poznania za Warszawą mamy utrudnienia, które wyniknęły z awarii autobusu. 450 km trasa Pruszków-Grodzisk Mazowiecki. Tutaj zablokowany jest lewy pas w stronę Poznania właśnie. Da się przejechać tylko pasem prawym. I wobec tego są korki, które sięgają oczywiście ekspresowych dwójki oraz ósemki. A jeśli już mówimy o S8, no to przenieśmy się między Zambrów a Warszawę. W okolicach Wyszomierza Wielkiego na 563 km było zderzenie dwóch autosobowych. To są niestety nowe utrudnienia na naszej liście, a zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Zgodnie z przewidywaniami drogowców te utrudnienia pozostaną z nami przynajmniej do godziny 19. Autostradowa obwodnica Wrocławia. To trasa Wrocław-Lotnisko, Wrocław-Stadion. Tutaj też trzeba uważać na drogowe kłopoty. 15 km mamy zwężenie w kierunku Kłodzka, a to wszystko po tym, jak zderzyły się tu samochód osobowy i laweta. Nieco lepsze wiadomości z krajowej 15, to znaczy z trasy Inowrocław-Toruń. 205 km. Tutaj po zderzeniu trzech autosobowych i ciężarówki nie ma już większego śladu. Wprowadzony był tam ruch jednym pasem na zmianę, ale teraz można się tam normalnie poruszać. Niestety tej normalności nadal nie ma na krajowej 8, to znaczy między Dusznikami a Kłodzkiem. W okolicach Polanicy Górnej na 25 km zderzyły się samochód osobowy i samochód dostawczy. Na miejscu tej kolizji wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę, który zresztą wciąż obowiązuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Polskim Radiu Kierowców ponownie z nami Tomasz Izydorczyk, ekspert od ochrony danych osobowych. Producenci samochodów bardzo ciekawe systemy do nich implementują, na przykład takie, które uwierzytelniają nas albo identyfikują użytkowników przez rejestrację ruchów oczu chociażby. Sprawdzają, czy możemy bezpiecznie prowadzić samochód, czy należałoby nas ostrzec, że nasza uwaga, nasza koncentracja nieco spada. No ale co jeśli ten samochód jakoś to profiluje, sprawdza, czy my bezpiecznie jedziemy. I ja sobie tak myślę, może trochę czarnowidztwo uprawiam, panie Tomaszu, ale czy może tak być, że dane o tym, jak prowadzimy samochód, będą w przyszłości wykorzystane, żeby chociażby udowodnić, że nie zawsze jedziemy zgodnie z przepisami, nie zawsze trzymamy się limitów prędkości i tak dalej, i tak dalej.
1: Tutaj ja bym może aż tak bardzo się tego nie obawiał. Nie sądzę, żeby producenci tak dużych marek przecież znanych na całym świecie chciały poświęcić swoją dobrą reputację, żeby właśnie sprzedać swoich użytkowników, swoich klientów. Więc ja bym się tego nie obawiał. Oczywiście ja nie wyłączam całą sytuację, kiedy jakieś służby twitterowe tam wchodzą i sobie grzebią i sprawdzają. Tu jak gdyby poza protokołem. Ale co do zasady, raczej producenci będą tego pilnować, tego raczej będą chcieli na tym zarobić niż udostępniać to organom ścigania. Oczywiście, jeżeli organ ścigania się zgłosi, a jakieś informacje ma, no to pewnie jakieś tam procedury prawne zostaną przeprowadzone i jakieś informacje udostępnione, ale nie sądzę, żeby to się działo na masową skalę, więc tego bym się bardziej nie obawiał. Ale to, co jest ciekawe i może w dobrą stronę, jakbyśmy mogli to wykorzystać, wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy użytkownikami pojazdów, bardzo bezpiecznie jeździmy i chcielibyśmy się tymi danymi podzielić. Ja na przykład chciałbym, żeby informacje z mojego auta zostały przesłane do mojego ubezpieczyciela, bo może to by spowodowało, bym miałbym niższą składkę.
0: Czyli to potwierdza dodatkowo, że pan rzeczywiście jest osobą, która bezpiecznie prowadzi samochód, lubi spokojną jazdę, więc można się tym wykazać i to przekuć w coś pozytywnego.
1: Dokładnie, no bo dzisiaj jest też troszkę tak, że składki płacimy od ryzyka dla danej grupy. Jak jestem sprofilowany mężczyzną z dziećmi lub bez dzieci, no to mam wyższą niższą składkę, ale jeżeli składka byłaby uzależniona od informacji, która podchodzi bezpośrednio od urządzenia, które, no ja nie mogę manipulować, nie mam takiej możliwości, żeby manipulować sensorami, które są zainstalowane w samochodzie, to gdyby taki samochód przesłał informację do mojego ubezpieczyciela i ubezpieczyciel by widział, że ja jeżdżę bezpiecznie, sposób hamowania, wchodzę w zakręty, akceleracja, hamulce i tak dalej, zużycie paliwa nawet, no to dlaczego nie? No to miałbym z tego ewidentnie jakieś benefity, ale to w innym stronę, to właśnie w tym kierunku, że to ja bym chciał, żeby tak było i to z mojej inicjatywy te dane byłyby przekazywane gdzieś dalej.
0: I to mogłaby być niezła motywacja, żeby samemu niektóre dane udostępniać. No i właśnie niektóre, powiedziałbym, i tak od razu sobie przypominam przeglądarki internetowe, my w nich często musimy kliknąć zaraz po zainstalowaniu wysyłaj dane opcjonalne albo nie wysyłaj danych opcjonalnych. I na pewno w samochodach też można w podobny sposób coś ustawić, coś spersonalizować, żeby tych danych może trochę mniej wychodziło.
1: No to jest nasz niestety grzech pierworodny, który my jako użytkownicy tych urządzeń, bo to już nie tylko chodzi o samochody, ale też telefony, nowe komputery, inny sprzęt podłączony do internetu robimy, że po prostu nie czytamy z uwagą tego, co jest na tym ekranie, bo już chcemy dotknąć, bo już chcemy skorzystać, bo już chcemy usiąść za kółkiem i jechać, tak? A jednak ta pierwotna konfiguracja ma dość istotny wpływ, ponieważ tam często akceptujemy jakieś warunki, zgadzamy się na coś, nie do końca jesteśmy świadomi, na co się zgadzamy, gdzie to leci, dlaczego to leci. My jesteśmy tak trochę nauczeni, że jak zaznaczymy wszystkie checkboxy, to szybciej przejdziemy do kroku do tego, którego chcemy, czyli już uruchomimy ten komputer, ten telefon, ten samochód i będziemy mogli jechać.
0: Dla świętego spokoju.
1: Tak, dla świętego spokoju, więc jednak zatrzymajmy się na chwilę, wróćmy do podstaw, zajrzyjmy do tej instrukcji obsługi tego

0: samochodu i zajrzyjmy do tego ekranu, co tam jest napisane. I jak nie wiemy, albo nie chce nam się czytać, to nie klikajmy, odmawiajmy, a potem jak będziemy chcieli świadomie podjąć decyzję, żeby ktoś zbierał jakieś informacje na nasz temat, no to wtedy zaznaczmy ten checkbox, wyraźmy tą zgodę, ale nie róbmy tego z automatu, tak? Z automatu powinniśmy mieć wszystko na nie, a dopiero potem świadomie decydujmy się na ujawnienie jakichś informacji o nas samych.
1: A które informacje, czy które checkboxy powinny zapalić naszą czerwoną lampkę i których ewidentnie nie powinniśmy zaznaczać ze zgodą?
0: Jeżeli chodzi o udostępnienie danych, tak? My bardzo często nie czytamy, ale tam, gdzie jest napisane udostępnienie danych, czyli my zgadzamy się na to, żeby jakieś inne podmioty, które nie są właśnie nie producent auta, nie producent tego urządzenia, tylko jakieś inne powiązane. I my w tym momencie już nie wiemy, czy to jest 1, 100, czy to jest 200 podmiotów, więc jeżeli jest jakieś udostępnienie danych, to nie zaznaczajmy, przeczytajmy z uwagą, czy się decydujemy, czy benefit, który otrzymamy w zamian za tą zgodę, jest warty tego, żeby dostawać potem reklamę i być profilowanym. Więc jak jest słowo udostępnienie, to jednak uważajmy na to wyraźnie, sprawdźmy dokładnie, co tam jest napisane i róbmy to z taką ostrożnością.
1: A czy takie dane mogą być udostępniane zawsze, czy tylko w momencie, kiedy na przykład telefon jest połączony przez Android Auto i CarPlay i w momencie, kiedy tylko sam Bluetooth jest podłączony albo w ogóle nie korzystamy z tej integracji z telefonem, to te dane też mogą jakoś wychodzić?
0: Tego akurat do końca nie wiem, czy to jest tak, że te dane bezpośrednio z telefonu cały czas są udostępniane, czy tylko w czasie połączenia. Podejrzewam, że raczej gdybym ja był producentem, to bym tak zrobił, że jeżeli jakiekolwiek dane są udostępniane, to tylko w czasie użytkowania i tylko w czasie połączenia z telefonem. Ale zakładam, że mogą być i tacy, no, nazwijmy to źli ludzie, którzy zaprojektują system w taki sposób, żeby wszystkie dane z telefonu czy z tableta zostały sczytane, przechowywane były w samochodzie, jak tylko samochód ma podłączenie do internetu, bo przecież on też się łączy z innymi samochodami, z internetem, to gdzieś te dane będzie przesyłał, więc zakładam, że jednak mogą być tacy takie podmioty, które będą miały ochotę na te informacje, ale mówię, no powinniśmy jednak czytać te klauzule, jednak one czasami są wprost tak informujące i ostrzegające, a my po prostu robimy ten wątek cały, że tego nie czytamy. Więc może tak się wydarzyć, chociaż na razie nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby taka afera wybuchła, że gdzieś tam potajemnie samochód wysyłał i tak dalej. Raczej to jest bardziej błąd, incydent niż celowe działanie danego producenta auta, pojazdów, aczkolwiek no, musimy mieć na uwadze, że wchodzi bardzo dużo różnych marek, teraz tworzenie nowej marki, jak patrzymy na rynku chińskim, to jest kwestia chwili i się pojawia już nie jedna, tylko 20 nowych marek i tych producentów jest tak dużo, że może się taki jeden czarnowca w tej stajni pojawić.
1: A niektórzy mówią, że Chińczycy żyją już w 2050 roku w porównaniu z tym, jak żyje Europa, jeżeli chodzi o motoryzację, więc na wszelki wypadek ta domyślna opcja, dobrze by to była opcja, nie wysyłaj. A do rozmowy jeszcze wrócimy dzisiaj po godzinie 19. Tomasz Izydorczyk, ekspert od ochrony danych osobowych w USB Meritum w Poznaniu. Za tę część bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A jeszcze wcześniej drogowy raport, ten o 18.50.

0: Kamil Zjasła napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a właściwie zanucił w formie pisemnej Aserehe. Kamilu, ale nie ma co się wstydzić. Jakbyś miał ochotę zaśpiewać, to też czekamy. I czekamy na wieści drogowe dla innych zmotoryzowanych. Jeżeli cokolwiek niepokojącego na waszej trasie jest, dawajcie znać, a Maciek Sampolski przekaże w drogowym raporcie. Takie raporty u nas co 20 minut.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa ósemka, trasa Zambrów-Warszawa i miejscowość Wyszomierz Wielki. 563 kilometr. Tutaj właśnie zderzyły się dwa auto osobowe i niestety wciąż zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A jeśli już o Warszawie mówimy, to wyjazd ze stolicy może być utrudniony w kierunku Poznania. To oczywiście autostradowa dwójka, trasa Pruszków-Grodzisk-Mazowiecki, a między tymi węzłami wciąż nieprzyjemności związane z awarią autobusu. 450 km. Tutaj zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi i Poznania, a my możemy przejechać tylko pasem prawym. Do tego autostradowa ósemka, czyli autostradowa obwodnica Wrocławia. Między węzłami lotnisko a stadion były kłopoty na trasie w stronę Kłodzka. Teraz tych problemów już nie ma, a na 15 km można poruszać się bez większych problemów. Jeśli chodzi o krajową 15, no to na tej trasie sytuacja wygląda już dość nieźle, bo między Inowrocławiem a Toruniem zakończyły się drogowe problemy po zderzeniu czterech pojazdów. W wypadku brały udział trzy osobówki i samochód ciężarowy. Trzeba było potem wprowadzić ruch jednym pasem na zmianę. Teraz ten ruch już nie obowiązuje. Utrudnienia nam się zakończyły. Krajowa 8. Przenosimy się więc na Dolny Śląsk między Duszniki a Kłodzko. Trasa w Polanicy Górnej, 25 kilometr. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i auto dostawcze. Trzeba tam jechać jednym pasem na zmianę. Niestety ta sytuacja od godziny 15 nam się nie zmieniła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Od tempera tują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
4: To była reklama.
0: Arkadiusz zauważa w aplikacji Radia Kierowców, a głównym źródłem informacji o każdym z nas są transakcje płatnicze. Nie ma zatem potrzeby wykorzystywania do tego celu samochodów. No faktycznie, można by powiedzieć, pokaż mi swoją historię zakupów, a powiem ci, kim jesteś. No a do tematu tego, co samochody wiedzą o nas, wrócimy po 19:00.

0: Komunikacyjny szczyt, ten popołudniowy, powinien już dobiegać końca, chociaż są pewne korki i spowolnienia, na przykład wylot z Warszawy w kierunku Łodzi, okolice Pruszkowa. Nawigacja pokazuje nam ponad 4 km zatoru w kierunku Łodzi. No i warto odnotować, że na A8 pod Wrocławiem powinno już się poprawiać. Pogodowy ranking, najcieplej w lubuskich Słubicach, 26 stopni. Najchłodniej o tej porze w Suwałkach, tam stopni 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy raczej mało chmur, początkowo na północnym wschodzie przelotny deszcz. Z kolei nad ranem popada na południowym zachodzie. Temperatura minimalna od 10 stopni na wschodzie tej nocy, około 13 w centrum do 16 na zachodzie. Na wschodzie dziś burze, mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Występować mogą opady gradu, jak również wiatr osiągać w porywach do 55 km na godzinę. I w związku z dużą intensywnością zjawisk prognozowanych w burzach, cały wschód kraju objęty jest ostrzeżeniem przed burzami stopnia pierwszego.
0: I te ostrzeżenia będą obowiązywać jeszcze przez godzinę. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
5: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
3: To była autopromocja.
0: Jak dużo samochód wie o nas, ale też o tym, czy poniedziałki są pechowe, jeżeli chodzi o wypadki. Jeszcze o tym dziś w programie Na Luzie. Patryk Bedliński, kłaniam się i zapraszam.

0: A my cały czas jesteśmy i na razie nigdzie się nie wybieramy. Ja, czyli Patryk Bedliński i obok mnie Maciek Sampolski. Jeszcze do 22 jest z wami. No a propos drogowej sytuacji, którą co 20 minut sprawdzamy.
1: Witam, droga 42 z tą Porków Końskie, żadnych utrudnień.
0: Dzięki wielkie za te informacje. I rzeczywiście były problemy na 42 między Końskimi a Skarżyskiem Kamienną w Stąporkowie po awarii ciężarówki, gdzie policja kierowała ruchem, no ale teraz już płynnie możemy tamtędy przejechać. 11 po 19, Maciek Sampolski, no i drogowy raport.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dobre wiadomości są takie, że popołudniowe korki praktycznie z tras nam zniknęły, natomiast gorsze to takie, że niestety jeszcze miejscami będziemy musieli swoje odstać. I tak między innymi na A2 trzeba będzie zdjąć nogę z gazu albo i na chwilę przystanąć, bo między Pruszkowem a Grodziskiem trwają drogowe problemy. 450 km, tutaj mieliśmy awarię autobusu i zablokowany wciąż jest lewy pas w stronę Poznania. W kierunku Łodzi i Poznania właśnie pojedziemy tylko pasem prawym. Do tego ekspresowa 8 i trasa Zambrów-Warszawa, czyli okolice Wyszomierza Wielkiego. To województwo podlaskie, 563 km, a tutaj właśnie po zderzeniu dwóch aut osobowych trzeba poruszać się jednym pasem mniej. W kierunku Warszawy oczywiście. Mamy zwężenie, ruch odbywa się pozostałymi pasami, ale te utrudnienia wciąż z nami pozostają. Do tego ekspresowa 8 raz jeszcze w okolicy Marek w kierunku Białegostoku. Tutaj mamy spowolnienia, prawdopodobnie była kolizja, był wypadek, coś dzieje się niedobrego i wobec tego będziemy musieli zwalniać. Do tego dokładamy informacje z krajowej 8, czyli trasy Duszniki-Kłodzko. Polanica Górna, 25 km. Tutaj mieliśmy zderzenie osobówki z samochodem dostawczym, a na miejscu tego zdarzenia trzeba jechać jednym pasem na zmianę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: Wojsko Polskie już kilka miesięcy temu wprowadziło zakaz wjazdu na teren obiektów wojskowych dla aut wyprodukowanych w Chinach. No, a z nami ponownie Tomasz Izydorczyk, ekspert od ochrony danych osobowych w USB Merito w Poznaniu. Panie Tomaszu, to chyba nie jest zdziwieniem, że są po prostu obawy o bezpieczeństwo danych. No i stąd właśnie taka regulacja już kilka miesięcy temu została wprowadzona.
1: Tak, media obiegły ta informacja, że jednostki wojskowe, ale nie tylko jednostki wojskowe, wprowadzają zakazy właśnie wjazdu pojazdów marek chińskich na tereny. Ja tak się zastanawiam, dlaczego akurat marki tylko chińskie. Może trzeba było to rozszerzyć na też inne marki. Przecież może producenci innych marek nie robią takich rzeczy jak chińscy producenci, ale przecież część tych elementów, które są tam w tych naszych samochodach europejskich czy amerykańskich, też są przecież elementy chińskie. To raz, a dwa, zawsze można tam coś przecież podłożyć, dołożyć, tak, doczepić. Na wszystkich filmach oglądamy szpiegowskich, że ktoś komuś podłoży jakąś pluskwę, czy jakieś inne urządzenie szpiegujące do samochodu, czy pod samochód. Dlatego ja bym jednak poszedł troszkę szerzej. Oczywiście nie jestem zwolennikiem, żeby teraz siać panikę, ale jednak mamy jakieś zagrożenia za granicą, tuż naszej granicy. To jest jednak sposób na zbieranie informacji. Jeżeli z analizy ryzyka, ja ufam, że nasi wojskowi i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo robią taką analizę ryzyka. Z analizy ryzyka wynika, że istnieje właśnie podejrzenie, że ktoś może za pomocą takich samochodów wyciągać informacje z tych jednostek takich bardziej wrażliwych dla naszego bezpieczeństwa, no to jednak ten zakaz powinien być utrzymany, ewentualnie nawet rozszerzony.
0: Tutaj chodzi chyba nie tylko o samochody chińskie, ale też po prostu samochody, które rejestrują w jakiś sposób obraz czy dźwięk, chyba że da się wyłączyć tego typu funkcje.
1: Tylko z tym wyłączaniem to wie pan, jak to jest. To jest tak, że nam się wydaje, że coś jest wyłączone, a nie mamy możliwości sprawdzenia, czy w tle to nie pracuje.
0: Tak, no bo może działać w tle, tak jak aplikacja.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc ja bym z taką dużą ostrożnością do tego podchodził. Pamiętajmy, że taki samochód to nie tylko kamera, tak? No bo fajnie jest, jak sobie cofamy, czy jedziemy i mamy tą kamerę 360 i nam pokazuje, gdzie możemy zbliżyć się dalej i tak dalej, żeby nie uderzyć, nie zarysować samochodu. Ale
0: ja wciąż
1: kamera
0: w szoku jestem, jak to pięknie pokazuje od góry samochód, tak jakbyśmy kierowali samochodzikiem w grze.
1: No właśnie, to jest taka mega duża wygoda dla nas jako kierowców, ale z drugiej strony to jest świetne źródło informacji, co się dzieje dookoła tego auta. Z drugiej strony też przecież mamy mikrofony, tak? My przecież możemy wziąć pomoc, możemy zadzwonić po asystans naszego samochodu, więc tam są też przecież mikrofony, tak jak w naszych telefonach. Mamy lokalizację, czyli gdzie się znajduje ten pojazd, czy on się znajduje w domu, czy w pracy, czy to jest nasza rozrywka. Naszą rutynę możemy, oczywiście można rozpoznać. Ja wiem, że teraz może wyolbrzymiamy to i tak dalej, no bo każdy sobie z nas, Kowalski, Zdoczyk, pomyśli, że no ale kim ja jestem, żeby mnie śledzić? No nie, ale nie chodzi o nas, może mnie osobiście, ale chodzi o tych VIP-ów, którzy jednak mają jakieś informacje, mają strategiczne jakieś dostępy do informacji, czy strategiczne decyzje podejmują w naszym państwie. I śledzenie ich ruchów, ich właśnie geolokalizacji już może być ryzykowne dla bezpieczeństwa, czy dla bezpieczeństwa tych samych ludzi, czy w ogóle bezpieczeństwa państwa. Pamiętajmy też, że te samochody też mogą zbierać informacje nie o samym użytkowniku, ale to, co się dzieje dookoła, czyli różnego rodzaju sensory, które badają odległości, ale mogą właśnie podglądać, mogą też zbierać informacje o innych użytkownikach, o innych urządzeniach podłączonych do internetu, przechwytywać sygnały. Przez te sygnały, którymi się łączymy z internetem, patrzeć sobie w tych pakietach, co tam śmiga w internecie, przez internet. No i to też jest jakieś fajne źródło informacji. Gdybym ja był kimś, kto chce zrobić szkodę, krzywdę komuś, to najpierw bym pozbierał informacje na temat jego zachowania, gdzie on bywa, jak często bywa, o której godzinie bywa, z kim bywa, w jakich samochodach jeździ, jakimi samochodami jeździ, jakim telefonem się posługuje, itd., itd. A dopiero wtedy bym atakował

0: Więc to nie jest tak, że to jest jakieś wydumane niebezpieczeństwo. Te urządzenia i te samochody są naprawdę świetne i fajnie się prowadzi i użytkuje, aczkolwiek mogą być też źródłem sporych niebezpieczeństw.
1: No, ale z drugiej strony, panie Tomaszu, przecież trzeba byłoby ogromnej powierzchni dyskowej, żeby te wszystkie dane, o których pan mówi, przechowywać. Obraz, same pliki wideo zajmują naprawdę bardzo dużo miejsca.
0: Tak, panie doktorze, ale zauważmy, co się dzieje na rynku, przez ostatnie lata, co się działo na rynku właśnie producentów powierzchni tych przetwarzania danych, dysków. Mamy świetne pamięci flash, które są, no, te pendrive'y, one potrafią być bardzo małe, bardzo pojemne. Poza tym też nie chodzi o to, żeby zbierać nie wiadomo jaką ilość informacji, przecież te informacje po podłączeniu do internetu można przesłać dalej. My przecież nie widzimy, co nasz samochód w nocy robi, tak, czy telefon. Okazuje się potem, że jak ktoś ma taką bardziej zarządzaną sieć internetową w domu, to może zobaczyć sobie, jak jego urządzenia w cudzysłowie rozmawiają z jakimiś serwerami. My do końca nie wiemy, dlaczego, po co i co tam się dzieje. Więc pamięć naprawdę 4 terabajty to jest taka kosteczka, która się zmieści na dłoni. Można ją zamknąć w dłoni, a w samochodzie taką kosteczkę ukryć czy zamontować to nie jest problem i myślę, że mechanik nie będzie zwracał uwagi na to przy przeglądzie, to za kosteczka, bo go interesuje bezpieczeństwo jazdy, bezpieczeństwo użytkowania z tego pojazdu, żeby ono działało sprawnie, a czy tam jest jedno więcej modu, czy mniej, jak to działa, no to tam nie będziemy zaglądać, przecież nie od tego jest mechanik, żeby nam, czy elektryk, żeby nam sprawdzał, czy czasem jakieś urządzenia dodatkowego nam nie zamontowali.
1: Jeżeli chodzi o wojsko, są już ruchy w drugą stronę, czyli chociażby Sztab Generalny Wojska Polskiego informował, że szef sztabu wystąpił już do przełożonych kilka miesięcy temu zresztą z resortu obrony z wnioskiem o to, by stworzyć warunki prawne, a idąc dalej o możliwość homologacji dla samochodów do użytku na terenie wojskowym, czyli samochody mogłyby być homologowane, co by oznaczało, że one nie mają pewnych systemów i one są bezpieczne w kwestii właśnie tej informacji i tego, co samochody wysyłają. Czy rzeczywiście by tak było, no to w przyszłości nam pewnie odpowie, a mały przecinek w tym momencie robimy. Do rozmowy wrócimy po 19.30. Tomasz Izydorczyk, ekspert od ochrony danych osobowych, jeszcze przez chwilę z nami. Wcześniej wpadnie Maciek Sampolski i oczywiście będzie u nas drogowy raport.

0: 19.30 na zegarach, no a u nas oczywiście punktualnie drogowy raport i Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ten drogowy raport rozpoczynamy od drogi krajowej numer 5, czyli trasy Jelenia Góra-Bolków. W okolicach Mysłowa mamy problemy z przejazdem, które wyniknęły w ostatnim czasie z kolizji osobówki i motocykla. Droga jest całkowicie zablokowana, a służby wyznaczyły tutaj objazdy drogami lokalnymi. Ekspresowa ósemka wciąż problematyczna dla kierowców, którzy chcą poruszać się w stronę Warszawy, od strony Białegostoku. Rzecz jasna. Na trasie Zambrów-Warszawa zderzyły się dwa samochody osobowe i w stronę stolicy mamy tutaj zwężenie. A2, trasa Pruszków-Grodzisk Mazowiecki i cały czas jesteśmy w okolicach Warszawy, bo wyjazd właśnie w stronę Łodzi może być utrudniony i jest utrudniony od dobrych kilku godzin. To wszystko dlatego, że na 450 km trasy zepsuł się autobus. Zablokowany jest lewy pas w stronę Poznania, a tutaj ruch odbywa się tylko pasem prawym. Do tego A8, autostradowa obwodnica Wrocławia, gdzie już teraz możemy powiedzieć, że nie ma większych utrudnień w ruchu. Między węzłami Wrocław-Lotnisko, Wrocław-Stadion na kilometrze 15 po zderzeniu samochodu osobowego i lawety mieliśmy problemy z przejazdem w stronę Kłodzka. Zablokowany był lewy pas, a teraz można tam przejechać bez większych utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 i 4 1, a także aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Tam zbieramy wieści od was, między innymi w sprawie wypadku autobusu.
3: A ja to tak tylko chciałem powiedzieć, że o ile tak jak najbardziej w stronę Poznania Łodzi, to tam jest dramatycznie, ten autobus dalej tam sobie stoi, ten koreczek, no nie wygląda to najładniej, także cierpliwości życzę wszystkim, ale w stronę Terespola, no jejku, jejku, dawno tak szybko nie przejechało o tej porze, pozdrawiam serdecznie.
0: I my pozdrawiamy. Dzięki wielkie za te informacje. To między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim na A2 oczywiście. Trasa z Warszawy do Łodzi. Na tej jezdni jeszcze są problemy. W drugą, jak słychać, jedziecie płynnie.
4: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: I ponownie z nami Tomasz Izydorczyk, ekspert od ochrony danych osobowych. Dziś mówimy m.in. o tym, co wiedzą o nas samochody, a może wiedzieć nie powinny, bo wiedzą troszeczkę za dużo. To m.in. prędkość, sposób hamowania, dokładne parametry techniczne. No i to nie tylko auta chińskie potrafią takie rzeczy śledzić. Na przykład może to być skręt kierownicy, pozycja pedału gazu, pozycja pedału hamulca. To może być rejestrowane nawet 10 razy na sekundę. No i teraz pytanie, czy my się możemy przed tym uchronić, czy możemy jakoś coś powyłączać, czy może omijać szerokim łukiem pewne marki samochodów? Co możemy robić, żeby być bardziej świadomym i odpornym?
1: Ja może podam przykład, to co zrobiłem przed chwileczką właśnie z aplikacją Polskie Radio Kierowców. Ściągnąłem z aplikację i zainstalowałem w telefonie i uważnie przeczytałem te powiadomienia, które mi wyskakiwały na samym początku. To znaczy, była prośba o dostęp do mikrofonu, do lokalizacji, była prośba o dostęp do zdjęć i jeszcze jakaś tam jedna prośba. Na wszystko powiedziałem nie, nie zgadzam się i co? I aplikacja zadziałała. Normalnie mogłem słuchać sobie radia przez aplikację i ja jestem świadomym użytkownikiem, ponieważ przeczytałem wszystkie komunikaty i wiem, na co się zgodziłem. Wiem też, że jeżeli będę chciał za pomocą waszej aplikacji Polskiego Radia właśnie kierowców przesłać zdjęcie albo nagrać się jako kierowca, no to będę musiał dać dostęp do mojego mikrofonu, czy dać dostęp do swoich zdjęć. Ale to będzie moja świadoma decyzja, więc to, co my możemy zrobić, to przede wszystkim świadomie czytać to, co jest na tych wszystkich powiadomieniach. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie wiemy, nie mamy czasu, odłóżmy to na później i jak będziemy mieć chwilę takiego wolnego, że to wtedy dopiero usiądźmy, przeczytajmy spokojnie, co oznacza ta informacja. Bo może faktycznie jest tak, że wygodne dla nas będzie jako użytkowników pojazdu, żeby no samochód nas powiadomił, hej, słuchaj, trzeba zrobić przegląd klocków, trzeba wymienić przegląd auta, trzeba wymienić klocki, trzeba dolać AdBlue, trzeba uzupełnić jakieś spłyny, co jest oczywiście naszą wygodą, ale no wtedy musimy na coś wyrazić zgodę, tak? Musimy się zgodzić na to, że jakieś powiadomienia będą do nas wysyłane, czy to na telefonie, czy to mailem, czy SMS-em, to różne są kanały komunikacji, ale ja wtedy świadomie jako użytkownik podejmuje tą decyzję i wiem, na co się godzę. Jeżeli nie chcę żadnych powiadomień, chcę być pozostawiony w spokoju, to wszystko sobie blokuję, odmawiam, nie zgadzam się na nic, ale wtedy to po trochę po mojej stronie jest pilnowanie pewnych elementów, które ta aplikacja, która jest zainstalowana w tym samochodzie, mogłaby mnie wyręczać.
0: Ja tak myślę sobie a propos aplikacji, że to też niezbyt wygodna sprawa, no bo jeżeli pan nie zgodzi się na dostęp do lokalizacji, to my z kolei nie wiemy, z jakiego miejsca wysyła nam pan informację dotyczącą zdarzenia drogowego i trudniej jest nam powiedzieć, czy to jest prawdziwa informacja, czy być może ktoś siedzący w zupełnie innym miejscu, siedzący w fotelu w domu, a nie w fotelu samochodowym, wysłał nam taką informację, więc trochę w dwie strony to działa. Dokładnie, tak samo z wiadomością głosową, jeżeli nie będzie dostępu do mikrofonu, no to trzeba za każdym jednym razem wyklikać dostęp do mikrofonu, zezwolić, nagrać i potem znowu ten dostęp odebrać. Więc trochę tej wygody nam to jednak odbiera.
1: Tak, tak. No to jest właśnie to odwieczne walka pomiędzy bezpieczeństwem a prywatnością, bezpieczeństwem a wygodą, tak? No ja bym na przykład chciał, żeby mój samochód połączył się z innymi samochodami, bo jest taka idea, żeby samochody się komunikowały ze sobą i żebym to nie ja musiał bacznie obserwować zachowanie innych kierowców i czy aby czasem ktoś patrzy się w inną stronę, nie widzi mnie i mi przydzwoni, mówiąc kolokwialnie. Jednak chciałbym, żeby mój samochód wcześniej mi ostrzegł, że tamten samochód nie zwalnia albo skręca pomimo tego, że nie dał tego kierunkowskazu i stwarza to sytuację niebezpieczną, więc jakiś sensor, jakiś dźwięk odezwie się w moim samochodzie i uprzedzi mnie, zanim jeszcze ja zobaczę. Więc to jest kwestia tego apetytu trochę na ryzyko. Jak my jako ludzie chcemy być, jak gdyby wchodzić w interakcję z tymi samochodami, które będą nas częściowo, no ukrywam, wyręczać z właśnie spatrzenia, z myślenia, z takiego uważnego korzystania z tych samochodów, bo będą jakieś inne sensory, jakieś

0: inne elementy, które będą automatycznie pewne czynności wykonywać, tak? Więc to jest tak, to jest takie, no to każdy z nas musi podjąć decyzję, na co się godzi, tak? Najlepiej sobie sprawdzić, jak to jest, kiedy wyrażę te zgody, zaznaczę, kiedy to wszystko jest automatyczne, kiedy odmówię, kiedy kiedy zablokuję te elementy, które mnie irytują w samochodzie. Najlepiej sobie samemu po prostu potestować.
1: Ja sobie myślę o jeszcze jednej rzeczy, która, powiem szczerze, mnie trochę przeraża. Mianowicie w samochodzie chciałbym czuć się zupełnie prywatnie, żeby nikt nie miał dostępu, nikt, kto nie jest mi bliski, do tego, co ja w tym samochodzie robię. Na przykład, gdy chcę się wyspać w podróży i gdy zatrzymam się na stacji paliw, to chcę po prostu mieć prywatność. Czy jest to w ogóle możliwe? Bo i takie pytania się przecież w internecie pojawiają. Czy samochód może nas nagrywać jakąś kamerą, obserwować i wysyłać dokądś te nagrania?
0: Zawsze musimy mieć gdzieś z tyłu głowy, że takie urządzenia mogą mieć tą opcję taką właśnie po cichu nagrywającą. Niektórzy producenci robią coś takiego, nie wiem o markach samochodów, tylko mówię teraz o producentów różnych urządzeń. Mają takie coś, że łatwiej im jest zrobić taki protokół, że nagrywam i słucham wszystkiego i po prostu kasuję, jak nie mam zgody i nie mam możliwości, bo użytkownik się nie zgodził, co jest oczywiście, no to jest nielegalne, tak nie powinno się dziać, ale zakładam, że producenci samochodów tego nie robią, że jeżeli ja się nie zgodziłem i powyłączałem wszystko, to właśnie mogę się wyspać spokojnie, żadna kamera i mikrofon nie będzie zbierać informacji na temat mojego chrapania. Wierzę w to. Oczywiście można wpaść w paranoję, wyciągnąć wszelkiego rodzaju baterii z samochodu, tylko to chyba nie o to chodzi, ale ja na przykład chciałbym mieć taki przycisk w samochodzie, gdzie wiem, że jak go nacisnę, to absolutnie prąd nie dopływa do żadnych urządzeń monitorujących sensorów i wtedy jestem po prostu bezpieczny i spokojny. Wydaje mi się, że producenci prędzej czy później, gdyby coś takiego się pojawiło, takie właśnie szpiegowanie użytkowników, prędzej czy później jakieś fundacje, stowarzyszenia czy miłośnicy pojazdów wykryliby to i by to media nagłośniły, więc liczymy bardzo na tą właśnie społeczną aktywność i monitorowanie, czy producenci właśnie nie za bardzo nie wkraczają w tą prywatność naszą jako użytkowników pojazdów.
1: Dobrze, że mamy takie organizacje, które śledzą tego typu rzeczy. No a ja myślę, że takim kluczem do ochrony prywatności jest po prostu rozumienie, że współczesny samochód ma dużo więcej możliwości niż samochód sprzed 20 czy 30, tym bardziej lat. I takie świadome zarządzanie tymi uprawnieniami, które dajemy do różnych aplikacji i krytyczne podejście przede wszystkim, to o czym pan mówił, do regulaminów prywatności w naszych samochodach. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że po tej naszej rozmowie to wzrośnie trochę zainteresowanie bardziej klasyczną motoryzacją, co do której zaufania można mieć jednak nieco więcej, jeżeli chodzi o prywatność.
0: Zobaczymy.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Tomasz Izydorczyk, ekspert do spraw ochrony danych osobowych. Dzisiaj był z nami w audycji Na Luzie w Polskim Radiu Kierowców.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Polskie Radio Kierowców, a w aplikacji pytacie o trasę prowadzącą z Warszawy do Lublina. Chyba bardzo prosta trasa do pokonania w 2 godziny i żadnych utrudnień z tego, co widzę w komunikatach od drogowców, nie ma. Czyli wskakujemy na ekspresową 17, tak by było najprościej, no i jedziemy omijając na przykład Garwolin czy Ryki. Kiedyś to się jeździło przez sam Garwolin, przez same Ryki, no i tam na tych drogach o różnej jakości.
1: I korek obecnie... w Bieli, nie zapominaj.
0: Tak, no Kołbiel blisko był. Warszawy, czyli słynne, albo właściwie niesławne rondo w Kołbieli. Bardzo często na połączeniu 17 z 50 były korki, stało

0: tam dużo ciężarówek. Obecnie na szczęście możemy wybrać ekspresówkę, a jeżeli krajoznawczo byście chcieli się wybrać, no to można wskoczyć na starą trasę równoległą do 17. Na niej też raczej większych problemów teraz nie napotkamy. A gdzie problemy są możliwe, no tym Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W Kołbieli żadnych korków nie ma, natomiast problemów z przejazdem możemy spodziewać się w okolicach Mysłowa na Dolnym Śląsku. To Krajowa Piątka i trasa Jelenia Góra-Bolków. 443 km. Tutaj pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została poszkodowana, a droga jest całkowicie nieprzejezdna. Z kolei na S8 między Zambrowem a Warszawą w okolicach Wyszomierza Wielkiego mamy kolejne drogowe utrudnienia. Tutaj po zderzeniu dwóch aut osobowych nieprzejezdny jest jeden pas w stronę Warszawy. Z tego względu musimy uważać na 563 km trasy. A2 to już sam wyjazd ze stolicy w stronę Łodzi i Poznania. Między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim na 450 km po awarii autobusu nieprzejezdny jest lewy pas w kierunku Poznania właśnie. I tutaj można poruszać się tylko pasem prawym. Do tego Krajowa 8, trasa Duszniki-Kłodzko. Jesteśmy więc w Polanicy Górnej, czyli na 25 km tej trasy właśnie. Samochód osobowy zderzył się z pojazdem dostawczym i jedziemy tu jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest godzina 20, a zatem taki mały pogodowy ranking sobie robimy. 25 stopni mamy w Słubicach na zachodzie i to jest najwięcej o tej porze w naszym kraju. Najmniej z kolei we Włodawie, na wschodzie Polski, tam 15,5 stopnia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, a zapowiada się on pochmurnie i deszczowo. Lokalnie mogą wystąpić także burze. W czwartek, czyli w Boże Ciało, zagrzmieć może na Mazowszu, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. W piątek ciemne chmury najpewniej zawitają nad Warmią.

0: Mazury, Mazowsze, Lubelszczyzna i Podlasie. Jutro na północnym wschodzie bez opadów, a od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu i burze. I uwaga, może także padać grad. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16-17 na południowym zachodzie, 22-25 na przeważającym obszarze kraju, a 27 na południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy to prawda, że poniedziałki są wyjątkowo pechowe, jeżeli chodzi o wypadki drogowe? Przekonamy się w tej godzinie. Kłaniam się nisko i zapraszam na dalszą część programu Na Luzie. PRK, Polskie Radio Kierowców, a po tej stronie Patryk Bedliński. Dzień dobry.

0: ta bardzo obciążona ruchem droga, czyli S8 w Warszawie, nawet tak daleko od szczytu komunikacyjnego, nie do końca chce nam odpuścić i cały czas, czy to na wysokości Marek, czy to na wysokości Żoliborza, pojedyncze spowolnienia nam się utrzymują. Ale dobre wieści z trasy, która z Warszawy prowadzi do Łodzi. Na dwójce już chyba żadnych problemów spodziewać się nie trzeba. Na studiu pojawił się Maciek Zampolski. No właśnie, poza S8 to chyba jakiejś tragedii szczególnej nie ma.
1: Na szczęście w tym przypadku masz rację, a jak tak się przyglądam polskim drogom od jakiegoś czasu, no to coraz więcej zieleni nam się pojawia, a jak ogólnie wiadomo, zielony to jest kolor nadziei, tak?
0: Gdybyście jednak wy widzieli coś nieciekawego w trasie, dajcie znać pod numerem telefonu 22 513 11 11 albo w aplikacji mobilnej PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz już oddaję głos Maćkowi, no i zapraszamy was na kolejny drogowy raport.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Z tą zielenią i nadzieją to raczej chodziło o to, że mamy nadzieję, że wszystkie utrudnienia któregoś dnia z naszych polskich dróg znikną. Niestety to raczej się prędko nie wydarzy. A jeśli taka sytuacja ma miejsce i są utrudnienia, to przede wszystkim, jeśli wy widzicie je na waszej trasie, to oczywiście możecie do nas zadzwonić, napisać lub nagrać wiadomość głosową, a my zbieramy

0: te wszystkie informacje, do tego dokładamy informacje od drogowców i przedstawiamy Wam taki oto drogowy raport. Mimo tego, że pora już dość późna, jak na ruch drogowy przystało, no to jeszcze miejscami te utrudnienia uprzykrzające nam życie się utrzymują. I tak między innymi na Krajowej Piątce musimy zachować szczególną ostrożność, a to dlatego, że między Jelenią Górą a Bolkowem osobówka zderzyła się z motocyklem. Jedna osoba została poszkodowana, droga jest całkowicie zamknięta, a musimy to omijać drogami lokalnymi. Chodzi o miejscowość Mysłów na Dolnym Śląsku i 443 kilometrze Krajowej Piątki. Ekspresowa ósemka, trasa Zambrów-Warszawa. Uważajmy na zwężenie w stronę Warszawy, które wciąż może nam uprzykrzać życie w okolicach Wyszomierza Wielkiego. To 563 kilometr. Tutaj mieliśmy zderzenie dwóch aut osobowych. Z kolei na A2 między Pruszkowem a Grodziskiem nie widać większych utrudnień, natomiast drogowcy nie informują też o zakończeniu utrudnień na 450 kilometrze. Tutaj dobrych kilka godzin temu zepsuł się autobus, spowolnienia i utrudnienia były dość wyraźne. Natomiast tak prewencyjnie prosimy Was o ostrożność, bo tutaj wciąż lewy pas w stronę Poznania może być zablokowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: To już 13 minut po godzinie 20, a już za moment z nami psycholog Beata Rajba. Powiemy, kiedy najłatwiej o wypadek i kiedy szczególnie powinniśmy uważać, jadąc samochodem.

0: 19 minut po godzinie 20 i zanim zajmiemy się tematami wypadków, to musimy sprawdzić jeszcze na moment, co się dzieje na drogach, no bo dostaliśmy nową informację a propos 59. Między Giżyckiem a Rynem jest blokada. To dlatego, że samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym i poszkodowana jest jedna osoba. To jest 59. trasa Giżycko-Ryn. Nasz pełny drogowy raport o 20.30, ale a propos wypadków, już teraz z nami dr Beata Rajba, psycholożka i terapeutka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: My zbliżamy się powoli do tego miesiąca, kiedy najwięcej w Polsce wypadków, czyli do sierpnia. Na razie ledwo rozpoczął się czerwiec. Spróbujmy wyjaśnić, skąd w tym letnim okresie najwięcej takich niepokojących zdarzeń? Czy to jest takie rozprężenie letnie, to, że odpoczywamy, czy może to, że dobra pogoda jakoś nas tak no, w niewłaściwy sposób motywuje?
1: Tak naprawdę to jest kilka przyczyn, z których jedną faktycznie jest pogoda, dlatego że tak zwany stres termiczny potrafi być bardzo silnym takim czymś, co nas wybija z rytmu. Czyli jeżeli jest bardzo gorąco, jeżeli są częste zmiany temperatury, bo wsiadamy do klimatyzowanego auta, poza tym się gotujemy, to jest to taki czynnik, który sprawia, że nasza uwaga odpływa, że jesteśmy wolniejsi, mniej zauważamy i tak naprawdę więcej błędów popełniamy.
0: I to jest chyba taki czas, kiedy my tak chcemy, żeby nam ta pogoda dała spokój, żeby wszyscy nam dali spokój. I,

0: I trudniej chyba się zmotywować, zmobilizować. Tak mi się wydaje. To przynajmniej takie moje obserwacje z własnego kierowania.
1: Na pewno na krócej się koncentrujemy i to trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli mamy dłuższą trasę i tu jest właśnie drugi problem. Jeździmy na dłuższe trasy, wyjeżdżamy na wakacje, bardzo często jesteśmy ludźmi, którzy na przykład prowadzą tylko w miastach i w tym momencie wyjeżdżamy na trasę, nie mamy zwyczaju, nie mamy doświadczenia i efekt jest taki, że popełniamy więcej błędów, bo po prostu nie mamy tych dobrych nawyków związanych z trasą. No i wreszcie ostatni problem, taki bardzo uniwersalny, mianowicie alkohol. Niekoniecznie nawet siadamy pijani za kierownicą, ale zapominamy, że produkty metabolizowania alkoholu w naszej wątrobie również są toksyczne i również wpływają na naszą uwagę, na naszą zdolność koncentracji i to znacznie dłużej niż sam alkohol.
0: A zatem może być tak, że my już pijani nie jesteśmy, ale ten alkohol jeszcze w jakiś sposób przetwarza się w naszym organizmie i to samo w sobie niezbyt pozytywnie, delikatnie mówiąc, wpływa także na nasze umiejętności prowadzenia.
1: Czasem nawet przez kilka dni. Czasami jest tak, że żeby dojść do siebie potrzebujemy kilku dni i należy to też uwzględnić, kiedy prowadzimy.
0: Trafiłem na dane policji, które wskazywały, że najbardziej taki pechowy dzień, jeżeli chodzi o prowadzenie i o wypadki, to piątek, ale podobno nowe dane wskazują, że poniedziałek jest najbardziej, w cudzysłowie, wypadkowym dniem. To prawda?
1: To są tak naprawdę takie dwa dni, które z różnych przyczyn są wypadkowe. Piątek dlatego, że właśnie jesteśmy już rozprężeni i przede wszystkim zmęczeni po tygodniu pracy, a poniedziałek dlatego, że jesteśmy zmęczeni po weekendzie.
0: Czyli możemy ostrzegać kierowców profilaktycznie w naszych chociażby serwisach drogowych w Polskim Radiu Kierowców. Jeżeli jest poniedziałek, miejcie się na baczności, drodzy kierowcy, no bo właśnie teraz jesteście bardziej narażeni i właśnie teraz może szczególnie warto stosować tę zasadę ograniczonego zaufania wobec innych i tak jechać, żeby zminimalizować chociażby skutki tego, że ktoś nie będzie uważał.
1: Dokładnie tak. Powstrzymać się też od agresywnych, czy to gestów, czy na przykład jeżdżenia na zderzaku, dlatego że niestety znowu, jeżeli jesteśmy po weekendzie, jesteśmy zirytowani, zmęczeni, być może narażeni na toksyczne działanie metabolitów alkoholu, mamy tendencję do większej agresji i to niestety jest takie coś, co bardzo wpływa na naszą jazdę.
0: A czy jest coś jeszcze a propos alkoholu chociażby, który nie do końca po weekendzie się wyprowadził, kolokwialnie mówiąc, z naszego organizmu? Czy coś może przyspieszyć właśnie tę redukcję alkoholu i wpływ jego na nasz organizm?
1: Przyspieszyć niekoniecznie, to jest sprawa genetyczna, natomiast może nam pomóc to, że się wyśpimy, to, że będziemy dużo pili, że zadbamy właśnie o to, żeby te płyny dostarczyć organizmowi, żeby troszeczkę ten organizm przepłukać, oczyścić. Lekkostrawne jedzenie, bo bardzo często przez weekend jemy rzeczy ciężkie, ciężkostrawne, co też nam nie sprzyja. Troszeczkę ruchu nie zaszkodzi, czyli wyjście na świeże powietrze, spacer. Nawet jeżeli czujemy, że nam się oczy kleją, to zatrzymajmy się na poboczu, zatrzymajmy się na parkingu i pójdźmy na mały spacer.
0: I tym bardziej warto sobie to wziąć do serca, bo przed nami przecież czerwcówka, czyli takie powtórzenie majówki. Długi weekend, weekend wydłużony z powodu Bożego Ciała. No więc niestety może się zrobić niebezpieczniej teraz.
1: Tak, może się zrobić niebezpiecznie teraz i pamiętajmy o tym, że na drogach będzie dużo kierowców, którzy na co dzień nie prowadzą. To są kierowcy niedoświadczeni, kierowcy, którzy bardzo często łamią zasady, dlatego że po prostu się gubią.
0: Tak, to może wynikać wcale nie z tego, że jadą brawurowo, wręcz przeciwnie, oni jadą wolniej, oni nie wiedzą jak zareagować i na takich kierowców no też trzeba uważać, no ale z drugiej strony musimy być otwarci na to, że też ci ludzie kiedyś muszą wyjechać i kiedyś ci, którzy nie mają doświadczenia, muszą tego doświadczenia nabrać. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Dr Beata Rajba, psycholożka, razem z nami w Polskim Radiu Kierowców.

Niby spokojna pora, bo szczyt popołudniowy już dawno za nami, a tu niestety od drogowców płyną niepokojące wieści. No bo chociażby nie ma przejazdu na trasie Giżycko-Ryn, czyli na 59. Zablokowana jest również od pewnego czasu Krajowa Piątka, Jelenia Góra-Bolków, a także, jakby tego było mało, pojawiły się utrudnienia między Jędrzejowem a Chmielnikiem. A zatem już za chwilę o 20:30 drogowy raport.

Rafał pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Jak rozumiem, w sprawie szybszego uwalniania się od wpływu alkoholu. Aby mieć pewność, że w momencie, gdy wsiądziemy za kierownicę samochodu, to już

0: już nic tego typu nie będzie na nas oddziaływać. Może pomóc woda z solą, węgiel aktywny, oczywiście podrabiany, i ruch. Pozdrawia nasz stały słuchacz, który dodaje: nigdy nie wsiadam minimum 24 godziny po piciu alkoholu. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że tam wszystko sprawdzone, jeżeli chodzi o to, jak szybko ten alkohol swojego organizmu się uwalnia. A w tym momencie 20:31, zatem Maciek Sampolski i drogowe wieści.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na polskich drogach trochę tak jak w życiu. Są wzloty i są upadki. Niestety mamy dość kiepskie wiadomości z krajowej 78, między innymi, bo między Jędrzejowem a Chmielnikiem na 230 km mieliśmy wypadek z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Policja kieruje ruchem naprzemiennie w miejscu tego zdarzenia, a utrudnienia mają się utrzymać mniej więcej do godziny 22. Do tego krajowa 59 już troszkę przez Patryka zapowiedziana, czyli trasa Giżycko-Ryn. W okolicach Wilkasów na 7 kilometrze było zderzenie osobówki z ciągnikiem rolniczym i wobec tego zdarzenia droga została zablokowana. Do 23 przyjdzie nam poczekać na koniec tych utrudnień. Takie są informacje od drogowców. Krajowa piątka. Tutaj z kolei lepsze informacje, bo między Jelenią Górą a Bolkowem nie ma się już czym martwić. Droga na 443 km do tej pory była całkowicie zablokowana, ale teraz już nie jest. Możemy tam podróżować bez większych przeszkód. Te przeszkody wciąż mogą występować na A2 w stronę Łodzi, od Warszawy oczywiście. Kilka godzin temu zepsuł się tam autobus. Co prawda nie ma już większych korków na mapach, natomiast tych utrudnień drogowcy jeszcze nie odwołali. Zatem ostrzegamy, może być zablokowany lewy pas w stronę Poznania, to zaraz po wyjeździe ze stolicy w okolicach Pruszkowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, wieści od Was oczywiście także czekamy. Dajcie znać, jak Wasza trasa. 22 513 11 11. A może chcecie, żeby Wam jakąś trasę sprawdzić? Tak jak sprawdzaliśmy jakiś czas temu trasę dosyć prostą i dosyć przyjemną od pewnego czasu, od kilku lat właściwie, czyli 17 z Warszawy do Lublina. To też dajcie znać, a sprawdzimy dla Was, czy są utrudnienia. Aplikacja Radia Kierowców czeka na Was.

0: Do sierpnia jeszcze nam trochę zostało, ale to sierpień jest miesiącem, w którym odnotowuje się najwięcej drogowych wypadków. Tak wynika z danych policji. Sprawcami ponad 2/3 tych zdarzeń są mężczyźni, chociaż to chyba dlatego, że po prostu więcej mężczyzn jest kierowcami. A z nami dr Beata Rajba, psycholożka i terapeutka ponownie. Jeżeli chodzi o liczbę wypadków, mam wrażenie, że poprawia się ta sytuacja. W Polsce w 2025 roku wskaźnik wypadków to 45 zgonów na milion ludności. No i dla porównania, w Norwegii i Szwecji 20 zgonów, w Danii 23, w Niemczech 34, a więcej niż u nas, na przykład we Francji 49, w Grecji 50, a w Bułgarii to 71. Czy możemy, pani doktor, powiedzieć, że Polska jest takim krajem bezpiecznym dla kierowców, czy może nie do końca?
1: No właściwie jesteśmy w średniej europejskiej. Tutaj to, co nas wyróżnia na pewno, to jest to, że w Polsce jest najwięcej w Europie kontroli dotyczących trzeźwości. I jest to spowodowane tym, że pewnie jest taka potrzeba, natomiast faktycznie to sprawia, że mimo wszystko tych pijanych kierowców dużo nie ma. Chociaż oczywiście zdarzają się i to niestety oznacza bardzo duże ryzyko dla nich i dla wszystkich wokół.
0: Mhm. Co my możemy zrobić, żeby te wskaźniki jeszcze lepiej wypadały, żeby poprawiały się, mówiąc wprost?
1: My tak naprawdę możemy tylko zadbać o siebie, to znaczy jeździć ostrożnie, zachowywać dystans, ale też mieć taką dużą wyrozumiałość i wiedzieć, że po drugiej stronie może być ktoś, kto popełni błąd. Czyli nie nastawiać się na to, że inni będą jeździć perfekcyjnie i bezproblemowo, tylko nastawiać się na to, że po prostu problemy się zdarzają. Jeżeli chodzi o edukowanie, tutaj ja troszeczkę będę polemizować z tym, że to chodzi

0: tylko o to, że mężczyźni powodują więcej wypadków, bo więcej ich jest kierowcami, dlatego, że tutaj jest też coś takiego jak syndrom młodego mężczyzny, czyli młodzi mężczyźni mają tendencję do brawury, co jest spowodowane tak naprawdę i jest to po prostu biologicznie uwarunkowane, że wysoki poziom hormonów, wysoki poziom testosteronu sprawia, że jeżdżą bardziej ryzykownie. I teraz to, co można by zrobić, to w trakcie prawa jazdy jednak spróbować jakieś takie sytuacje w kabinie przećwiczyć, w takiej kabinie symulatora jazdy, który stawiałby ich w sytuacjach, w których uczyliby się, jakie są konsekwencje brawury. Mhm.
1: Czy to jest trochę tak, że my przeceniamy swoje możliwości jako kierowcy?
0: Oczywiście.
1: Zwłaszcza mężczyźni?
0: Myślę, że tutaj i mężczyźni, i kobiety, akurat to jest dosyć uniwersalne, chociaż faktycznie panowie mają tendencję do większej brawury. Natomiast to jest tak, że na początku jeździmy ostrożnie i popełniamy błędy związane z tym, że jeździmy zbyt wolno i powodujemy niebezpieczne sytuacje, bo na przykład inni chcą nas wyprzedzić. A później od pewnego momentu zaczynamy się zachowywać brawurowo, bo wydaje nam się, że już wszystko umiemy. I to jest właśnie ten moment, kiedy przydarza się najwięcej stłuczek, najwięcej wypadków.
1: To bardzo też ciekawa obserwacja. Czy jakoś wiekowo to możemy umiejscowić? Kiedy jest ten moment, gdzie statystycznie najwięcej z nas, no właśnie, jeździ wolniej, a później nagle mamy ten moment, kiedy czujemy, że ja już jestem tym królem drogi i świetnie sobie poradzę.
0: Zwykle taki rok do trzech lat po zdobyciu prawa jazdy to jest taki okres niebezpieczny. Tutaj, jeżeli chodzi o wiek, młodzi mężczyźni przodują w statystykach. Jeżdżą brawurowo, chociaż oczywiście nie wszyscy, bo są też tacy, którym nie brakuje wyobraźni. Natomiast mimo wszystko w tej grupie wiekowej jest większa tendencja do brawury.
1: I musimy być według statystyk najbardziej czujni w najbliższym czasie, w poniedziałki i piątki, chociaż w tym tygodniu, no to właściwie środa będzie takim dniem trochę jak piątek, tuż przed tym czwartkiem świątecznym.
0: No właśnie, ja bym przestrzegała przed nastawianiem się na konkretne dni, kiedy musimy być czujni. Czujni musimy być cały czas. To jest tak, że w każdej chwili może się przydarzyć sytuacja niebezpieczna na drodze i tę czujność musimy zachować w każdy dzień roku, bez względu na to, czy jest to poniedziałek, piątek, czy na przykład dzień sierpnia.
1: Doktor Beata Rajba, psycholożka i terapeutka. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: No i życzę i pani, i sobie, i też zmotoryzowanym, żebyśmy nie musieli po raz kolejny rozmawiać na temat statystyk dotyczących wypadków, tylko na przykład skomentować to, że statystyki się poprawiają i że jeździ się zupełnie bezpiecznie i z czego to bezpieczeństwo wynika. Oby tak było w przyszłości.
0: Trzymam kciuki. Dziękuję.
1: Ja dziękuję, a jeżeli chodzi o drogową sytuację, kolejny raport o 20.50. Gdybyście chcieli dodać coś od siebie, na przykład informacje o zakończonych utrudnieniach albo o trwających cały czas, bo chociażby zobaczyliście korek, dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców albo dzwoniąc pod nasz specjalny drogowy numer 22 513 11 11.

0: niepokojące informacje z 78 między Jędrzejowem a Chmielnikiem, ale chyba się troszeczkę unormowało. No i jak tam drogowa sytuacja także na innych trasach, to sprawdza Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tutaj przyjemnie jest mi poinformować, że faktycznie na Krajowej 78 nie ma już się o co martwić. Między Jędrzejowem a Chmielnikiem mieliśmy utrudnienia po zderzeniu osobówki z motocyklem. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym zdarzeniu. Policja kierowała ruchem naprzemiennie, ale teraz te utrudnienia już nam z trasy zniknęły. Drogowcom udało się z nimi uporać. Do tego 59, czyli trasa Giżycko-Ryn w okolicach Wilka.

0: Czasów. To jest 7 kilometr drogi, gdzie jakiś czas temu ciągnik zderzył się z samochodem osobowym. Droga dalej jest całkowicie nieprzejezdna i tak ma pozostać przynajmniej do 23. Ekspresowa ósemka to jest trasa nie w samej Warszawie, a na dojeździe do stolicy od strony Zambrowa. W okolicach Wyszomierza Wielkiego na kilometrze 563 do tej pory trzeba było liczyć się ze zwężeniem w stronę Warszawy, ale teraz te utrudnienia także się zakończyły i tutaj możemy jechać bez większych kłopotów. Uważajmy na te potencjalne kłopoty na A2 na wyjeździe z Warszawy w stronę Łodzi. Tutaj, chociaż korka już nie widać, to drogowcy nie informują o odwołaniu utrudnień po awarii autobusu. Przypomnijmy, ta awaria po godzinie 16, 450 km i przez dobrych kilka godzin mieliśmy tutaj korki, bo zablokowany był, bądź nadal jest, lewy pas w stronę Poznania. Tak jak wspominaliśmy, drogowcy jeszcze tych utrudnień nie odwołali, zatem i my przed nimi ostrzegamy. Do tego krajowa ósemka. Te utrudnienia także są z nami od dobrych kilku godzin i to nie jest dobra informacja dla kierowców, którzy chcą przejechać trasą Duszniki-Kłodzko w Polanicy Górnej. Na 25 kilometrze po zderzeniu osobówki z autem dostawczym prawdopodobnie wciąż trzeba jechać jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Leny Krawicz na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców, zwany też czasem Lenym Krawcem. A tymczasem 21, zatem sprawdzamy, jaka pogoda będzie nas czekać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ta noc zapowiada się pogodnie. Tylko na krańcach południowych i wschodnich możliwe są zanikające opady deszczu. Grażyna Dąbrowska z IMGW informuje, że jutro o poranku będzie pogodnie, a w dalszej części dnia z zachodu nadejdą chmury.
2: Pojawią się przelotne opady deszczu, a na zachodzie także burze. W tych jutrzejszych burzach prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Mogą również wystąpić opady gradu i wiatr osiągać w porywach do 65 km na godzinę. Niewykluczone są porywy wiatru do 80 km na godzinę.
0: Temperatura jutro wyniesie od 15 stopni na Helu i w Kotlinach Sudeckich do 27 w Małopolsce. No i jeszcze mały ranking pogodowy, jeżeli chodzi o

0: O obecną porę najchłodniej we Włodawie 14,5 stopnia, na najcieplej w Słubicach ponad 24.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to cały czas program na luzie. Polskie Radio Kierowców. Kłaniam się nisko i zapraszam, Patryk Bedliński.

0: To już 10 minut po godzinie 21, a my co 20 minut sprawdzamy, jak tam drogowa sytuacja i czy są jeszcze problemy, czy może już spokojnie się podróżuje. 78, przypominam, tutaj między Jędrzejowem a Chmielnikiem jedziemy bez kłopotów, nie ma blokady, nie ma też ruchu jednym pasem na zmianę. Ale czy wszędzie spokojnie, czy może są trasy z problemami, to wie Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Generalnie spokojnie i z tego należy się cieszyć, natomiast jak to zwykle bywa na drogach, w tej beczce miodu ta łyżka dziegciu musi się znaleźć, zatem tą łyżką wspomnianą w tym przypadku jest ekspresowa szóstka na trasie przed węzłem Osowa. Mamy tutaj drobny korek, spowolnienie, które ciągnie się nam na trasie w kierunku Gdyni, a to jest wszystko kwestia pracy drogowych. Mamy spowolnienia na mniej więcej 2 km. I tutaj trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Mówimy o tym nie bez powodu, bo o tak późnej porze, co by nie mówić, możemy mieć przekonanie, że będzie nam się jechało dobrze, bez problemów. Możemy troszkę tutaj stracić czujność na trasie, natomiast taki korek, takie spowolnienie jak to na przykład na S6, no niestety, może nas negatywnie zaskoczyć. Bądźmy bezpieczni, bądźmy ostrożni, miejmy oczy dookoła głowy, zwłaszcza, że na ekspresowej szóstce się dzieje i nie tylko na tej trasie zresztą, bo między innymi na krajowej 59 trzeba zachować szczególną ostrożność.

0: Chodzi o trasę między Giżyckiem a Rynem w Wilkasach. 7 kilometr. Tutaj osobówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Droga jest zablokowana i tak pozostanie do godziny 23. Takie są informacje od drogowców. Wciąż radzimy Wam zachować szczególną ostrożność na A2 za Warszawą. Chociaż po mapach nie widać tam większych utrudnień, to drogowcy jeszcze ich nie odwołali. A utrudnienia wyniknęły z awarii autobusu, konkretnie się wyrażając, na 450 kilometrze. Zablokowany był lewy pas ruchu w stronę Poznania i uważajmy, bo jakieś pozostałości po tej awarii wciąż mogą na trasie zalegać. Także ostrożności, przyczepności i mowa tutaj o trasie Pruszków-Grodzisk-Mazowiecki. Krajowa 8. Tutaj od dobrych kilku godzin mogą się utrzymywać problemy na trasie w Polanicy Górnej. Trasa Duszniki-Kłodzko, 25 kilometr. Osobówka zderzyła się tu z autem dostawczym i wciąż może tu obowiązywać ruch jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon.
5: Kamera.
4: Radiowe studio.
5: Scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
7: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji rozpoczęło ogólnopolską akcję Zwolnij Niebezpieczny Punkt. Policjanci chcą zwiększać bezpieczeństwo w miejscach, które szczególnie są zagrożone wypadkami i będą przypominać przez aplikację o konieczności dostosowania prędkości do warunków ruchu. No bo właśnie, nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych drogowych zdarzeń. My też przypominamy, gdzie trzeba wyjątkowo uważać. Kolejny raport o 21.30.

miała być Izera, bo chodziło m.in. o to, żeby kojarzyło się z Polską, z górami izerskimi. Ale też, żeby było łatwe do wymówienia dla obcokrajowca. No bo zawsze może być Izera, ale...

Może być też iZera. No już wiemy, że samochód, który zwałby się w ten sposób, nie powstanie i nie będzie u nas w kraju seryjnie produkowany. Ale plany na auto elektryczne z polskim rodowodem są. Nowa nazwa takiego samochodu będzie wyłoniona w konkursie. Samochód ma powstawać w Jaworznie.

reklamujecie grilla, no to warto śledzić pogodę, bo czwartek ma być najcieplejszym dniem długiego weekendu. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam zanotujemy do 27 stopni Celsjusza. Na południu i w centrum będą burze, a w piątek największe prawdopodobieństwo burz na wschodzie. W sobotę i w niedzielę będzie chłodniej, ale przynajmniej zjawiska burzowe i deszcze wtedy mają być nieco mniej intensywne.

0: Od jutra kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Niemożliwe będzie skasowanie punktów na płatnych kursach, na przykład za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od prędkości dopuszczalnej. No, o szczegółach jeszcze dziś powiemy, ale wcześniej o tym, co się dzieje na drogach. Maciek Sampolski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach oczywiście spokojnie. Jak przystało na tą porę, to oczywiście wielu utrudnień nie ma. Korków również, natomiast bardzo często zdarza się tak, a właściwie to zawsze, że jest o czym mówić, jeśli chodzi o polskie drogi, bo zawsze to właśnie, co doskwiera nam kierowcom, czyli utrudnienia, niestety nie znają dnia ani godziny, ani litości zresztą też.

0: I tak między innymi na 59 musimy uważać, bo między Giżyckiem a Rynem w okolicach Wilkasów utrzymują się bardzo duże utrudnienia w ruchu. Mianowicie na 7 kilometrze po zderzeniu samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym droga jest całkowicie zablokowana. Trzeba szukać objazdów na drogach lokalnych, a zdaniem drogowców te problemy zostaną z nami do godziny 23. Do tego ekspresowa szóstka, czyli trasa przed węzłem Osowa. Na węźle Osowa trwają drogowe prace i tak w kierunku Gdyni mamy spowolnienie. To spowolnienie na mniej więcej 2-3 km. Może nie jest duże, może tak nie za bardzo uprzykrza nam życie, ale może nas zaskoczyć jak najbardziej. Szczególnie o tej porze, kiedy jedziemy już troszkę bardziej zrelaksowani i może też troszkę mniej skoncentrowani. Zatem prosimy Was o szczególną ostrożność i o to, żebyście zwrócili uwagę na to, że ten korek może się pojawić troszkę znienacka. Do tego autostradowa dwójka, czyli trasa Pruszków-Grodzisk-Mazowiecki. Po awarii autobusu wciąż możemy odczuwać skutki tego zdarzenia. Co prawda na mapach nie widać korka ani większych utrudnień, ale drogowcy tych problemów jeszcze nie odwołali. Zatem i my będziemy o nich informowali, że na 45 kilometrze wciąż może być zablokowany lewy pas w stronę Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jednocześnie przypominamy, że częściowo ograniczony jest ruch na węźle Łask, czyli w miejscu połączenia ekspresowej trasy numer 8 z drogą wojewódzką, bo remontowany w najbliższym czasie będzie przejazd kolejowy właśnie na tej wojewódzkiej trasie. Czyli zamknięty będzie fragment drogi między węzłem z ekspresówką a samym Łaskiem. My jak zwykle w Radiu Kierowców apelujemy do tego, by nie jeździć na pamięć, tylko zwracać cały czas uwagę na oznakowanie.

0: Przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od tej dopuszczalnej, stwarzanie zagrożenia dla pieszych, czy też jazda pod wpływem alkoholu. Od jutra kierowcy nie zredukują punktów karnych, m.in. za takie wykroczenia. Niemożliwe będzie także skasowanie punktów właśnie na wspomnianych już wcześniej płatnych kursach. Kierowcy nie będą mogli też zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub na przejściu dla pieszych.
1: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory decydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
2: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
1: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków części kierowców. Sami użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
3: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
4: Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane.
1: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów karnych za niektóre wykroczenia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: A w efekcie należy spodziewać się najpewniej znacznego wzrostu liczby odebranych praw jazdy.

0: zdrowie pan.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od jutra jeszcze jedna zmiana, bowiem kaski będą obowiązkowe dla dzieci do 16 roku życia. Dla dzieci, które wsiadają na rower czy hulajnogę. Zatem warto mieć pod ręką.

0: To jeszcze nie klasyk, ale już powoli zaczyna aspirować do miana muzycznego Youngtimera, gdybyśmy mieli przełożyć piosenki na motoryzacyjne nazewnictwo. Adele z albumu wydanego w 2011 roku. To już naprawdę sporo lat zleciało. No i powiem szczerze, rzucił mi się w oczy post ze zdjęciami Zamościa właśnie z tego roku, z 2011. To, co się rzuca w oczy, to przede wszystkim to, że brakuje autosanów i brakuje dworców PKS i w ogóle bardzo wielu dworców PKS w naszym kraju brakuje, ale też estetyka, mam wrażenie, jest zupełnie inna.
1: Zamościa?
0: Zamościa i w ogóle miast w naszym kraju. Estetyka dla tamtych czasów typowa, czyli pasteloza, chociażby tych dworców, to już trochę odchodzi do lamusa, wszystko nam się zmienia. Samochody też nam się bardzo, bardzo od tamtej pory zmieniły. Ja trochę tych autosanów H9, szczerze mówiąc, żałuję. Jakiś taki sentyment mam do tych pojazdów. No ale zmienia się też drogowa sytuacja i my temu się cały czas przyglądamy. Maciek Sampolski jeszcze raz dzisiaj o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Krajowa 59 to jest ta trasa, na której od dłuższego czasu mamy całkowitą blokadę. A to w Wilkasach, między Giżyckiem a Rynem. Na 7 kilometrze po zderzeniu osobówki z ciągnikiem rolniczym jedna osoba została poszkodowana, a na trasie wciąż przejazdu nie ma. I tak ma pozostać do 23. Wciąż nie doczekaliśmy się odwołania utrudnień na A2 z kolei. To trasa za Pruszkowem, a przed Grodziskiem Mazowieckim w kierunku Poznania. Tutaj zepsuł się autobus. Zablokowany wciąż może być lewy pas w kierunku Poznania właśnie. I chociaż na naszych drogowych mapach tych utrudnień nie widać, no to drogowcy przed nimi ostrzegają. Krajowa 8, trasa Duszniki-Kłodzko. Od godziny 15 utrzymują się kłopoty po zderzeniu osobówki z autem dostawczym. Polanica Górna to jest to miejsce, w którym musimy uważać. 25 kilometr, tutaj osobówka zderzyła się z autem dostawczym, tak jak wspomnieliśmy, i tutaj nadal może obowiązywać ruch jednym pasem na zmianę. Do tego ekspresowa 6, uważajcie na korek przed węzłem Osowa. To jest trasa w stronę Gdyni, tutaj prowadzone są prace remontowe i w związku z tym trzeba będzie zdjąć.

0: Wyciąć nogę z gazu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.
7: A do drogowych raportów wrócimy jutro, 10 minut po godzinie 6. Dzięki za dziś. Maciej Sampolski, Ewelina Dobrzyńska, Patryk Bedliński i Dalia Mirecka. Trzymajcie się. Dobrej nocy.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.